sense if I stay here. But everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own. Sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right. Been awake since five.

0: Czwórka. Radio i podcast.
1: Lubię mieć papier, bo muszę się odprawić. Ja chcę spoko, muszę mieć papier oldschoolowo. Warto żyć się dla myśli, że będzie się grało gdzieś dupa ze mną.

0: ja chciałbym bardzo, żeby to był kolejne miejsce na Ziemi.
1: Warszawa ma spore zaległości, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak zachowa się naród. Nowe przedsięwzięcie na wszelki wypadek nazywa się eksperymentem.

został tylko budowlany gruz. Wyburzyli kawiarenki, runął już ostatni mur. Opowiedz mi zatem o życiu, jak się w domu męczysz bardzo. Ja na to, że cudownych rodziców mam, ale nie pij, tato. Masz drinka na ramce, szminkę na szklance, usia la la la. I mimo, że nigdy w niczym nie byłem perfekt, dostałem to, co chciał. Za młodzi na sen, dorosłe dzieci, kochani, a ty cały mnie, tylko nie patrz, kiedy odjadę. Hej, hej, dobra, dobra, telefony, telefony.

Jem chipsy i grubne, stuletni stulejarz. 0502 aż do zera. Mylę wibracje telefonu z drżeniem serca. Jestem skończony oszczerstwa. Od życia chcę nie dużo, lecz kategoryczne.

tu pozwalam sobie na uśmiech. Są mocniejsze niż teksty Dylana. Teraz urząd je uzna i hosanna. Ale coś nie idzie, oponent mi odmawia z powodów jak wyżej. Dziękuję, klapa Dąsia buzi i milczę, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki zacięte wewnątrz nieskończonej pętli.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.

0: Prebor! Yes, yes, yo!
1: Słuchasz czwórki.

nie patrzę w gwiazdy, bo dobrze wiem, ona to robi ciągle. Czyta horoskop, kiedy pisze zwrotkę. Ona jest bystra, lecz na pozór i to takie słodkie. Ej, ona jeszcze w tym dorośli.

0: Czy mógłbyś mi załatwić bilet na Okiego?
1: Twój menadżer kogoś od was czeka zna?
2: Czy mógłbyś wysłać nam przez karetę pewnego?
3: Bo chcę mnie uratować królowego psa. Mój brat ma urodziny, chciałbyś go pozdrowić?
4: W sumie bym nie chciał, ale w sumie co mi tam?

Ona ma szpilki sięgające pod sam sufit. On już na całe szycie zrobił biznesplan. Mówi, że skuter elektryczny muszę kupić, a w garażu gdzieś odpali nowe szary.

0: czy mógłbyś mi zadać? Yeah! Czy zbudę na dzień kogoś obacza koza?
1: Słuchasz Czwórki. Gramy!

wierzę. Gramy przymierze, słychać rytm kroków. Cienie rynsztoku, zrodzeni w mroku.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Thank you.

naprzeciw mnie patrzy się, jak mogłem zapomnieć, że mam dziewczynę. Czeski film, samotni, wieczór sobotni, ten esencja zwrotki to realistyczny sen. Kolęda, kolęda, lubisz to się bawisz.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Najlepsza, której całe serce masz i duszę. Nie wiem, chyba ta z flagą i z Jezusem, bo flaga jest polska wprost z pola walki, a Jezus tak patrzy na tę flagę i się martwi. Choć nie brakuje nic także tej, gdzie husky, głowa lalki z nic, Daniel Craig. A komu trzeba, ten dostrzega też statement, że całość jest vegan, USA vegan, straight edge. Ni to instalacje, ni to prace, a tyle tu natchnień, tyle tu znaczeń. Masz artysty.

wstecz oprzed system i nie trzeba mu galerii, żeby zaistnieć. Starczy 04 czystej. Ta woda to z prozy, a z poezji sztuka. Od co to się przeplatało, tu mocno weź. Taki na przykład, nie wiem, patchwork, zlepek, mix. Bóg, ojczyzna, Castrol, GTX. Patrz, nie dopytałem, nie chciałem być wścibski. A może był łebkiem jak Krynicki. Może miał zderte bra,

świetne miejsce, jeśli cenisz wolność w sztuce i dla siebie ten dym cały wzniecasz. Bo świat się nie pozna, świat nie poklepie po plecach. Świat najwyżej łypnie okiem z tramwaju i pokiwa głową, a po wszystkim świeczkę zapali. Chociaż jak się świeczka wtopi już w gzyms tamto, świat się jorgnie i znajdzie twój profil na Insta i w zachwyt wpadnie i propsy prześle.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: To jest chyba nieważne.

Furka, rádio i podcast.

czasem na ulicy koziej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się.

ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej nie

0: miejsca, dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czysta disco, wszędzie, wszystko, wszystko.
1: Słuchasz Czwórki.

0: to się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki, a wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback.
3: Może go wsadzić ze...

ślikarka pyta, czemu nie śpię. Bo nie chcę, tracę wtedy wartościowe chwile, a są piękne. Zbieram inspiracje na nowe ogrody, baby. Trochę się pokręcę i podjadę na bojerkę. Jestem z moim ziomkiem, czeka zaraz mi odjedzie. Puśćmy je na przejściu, bo są niezłe. Kiedyś znałem taką, uwierz mi, że z head night bills. Trochę popadało, dawaj mocniej na zakręcie. W aucie nocy 90 bpm. Wsiadaliśmy w auto, słuchając rapu. Słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto.

Dziennik włączam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, Mardelocji, BF Bartny mężem, który ma papiery, na to nie mieszka po drodze. Bardzo mocno ściskam kole, robię live na telefonie. Ciągle mam ich na ogonie i podjechali obok z moją muzą w samochodzie. Hello, drift by yours. Potem każdy swoją stronę, to czasem może być moment. Jak grzybie z ojej, no chyba nich obiekt, gdzie już żonę. Lepiej kontroluj ten ogień. W aucie nocy 90 BPM.

0: zapalam bafik, włączam rap.
1: Ty i ja i skradzione jabłka, dziki sad, daleko od miasta, godzina drogi stąd, najbliższa, tak daleko.

się nie martw o pieniądze, bo najwyżej znajdę inne. Bo żyjemy jak w filmie. Obrabujemy banki, zajmiemy cudzą willę. Puść mi swoją playlistę. Na ten świat gorzki jak gin, no i nich. Nie potrzebuję innej. Tylko nie myśl tyle i bądź przy mnie.

0: Nie śpimy. Czas na rozgrzewkę. Czas na rozgrzewkę. Słuchacie rozgrzewki w czwórce, przed mikrofonem Weronika Puszkar. Już w najbliższy weekend nasze termometry mają pokazać 30 stopni Celsjusza. Wyobrażam sobie, że nie dla wszystkich jest to idealna temperatura do uprawiania sportu, ale jak sobie z tym poradzić? Czy mimo wszystko powinniśmy trenować? Razem z nami jest Katarzyna Czerwińska, trener przygotowania motorycznego, trener personalny, multimedalistka Mistrzostw Polski. Cześć!
1: Dzień dobry, witam Was serdecznie.
0: Kasiu, domyślam się, że Ty nie przestajesz trenować, nawet kiedy świeci słońce.
1: Zdecydowanie nie przestaję. Zalecam trenowanie cały rok, ponieważ to właśnie regularność i konsekwencja zapewniają nam zdrowie i dobre samopoczucie na co dzień.
0: Ale jeżeli jest właśnie tak ciepło, jeżeli czujemy, że już od samego rana to słońce świeci, no to mamy taką średnią przyjemność z uprawiania tego sportu, bo właściwie po kilku minutach już jesteśmy zmęczeni, już czujemy, że pot leci nam po twarzy. To jak się chronić przed tym słońcem?
1: Tak, to prawda. Zdecydowanie utrudnia nam to aktywność fizyczną, natomiast warto, podkreślam, ją kontynuować, natomiast nieco zmodyfikować styl uprawiania sportu w tym ciepłym czasie. Przede wszystkim należy unikać newralgicznych pór, kiedy jest najcieplej, a mianowicie 11-16, tak to przyjmujemy. Poszukiwać zdecydowanie zaciemnionych i zalesionych miejsc. Idealnym takim miejscem na lato będzie park lub las. Odradzałabym tutaj uprawiania treningów w tym okresie na asfalcie, który dodatkowo przegrzewa nam organizm. Także warto jest nieco zmodyfikować treningi, czyli zmniejszyć objętość, zmniejszyć intensywność i na pewno nie jest to czas na rekordy życiowe.
0: O, to ciekawe, czyli jednak zmniejszasz liczbę treningów albo ten twój trening trwa krócej.
1: Zdecydowanie tak. Przyjmuje się, że w temperaturze około 25 stopni Celsjusza należy zdecydowanie obniżyć przynajmniej o 30% aktywność fizyczną. Obniżyć w sensie długości trwania, jak również intensywności. Zaleca się w tym okresie ciepła wykonywać jedynie lekkie i swobodne treningi, żeby nie przeciążać dodatkowo organizmu i tym samym nie doprowadzić do przegrzania.
0: Ale to w takim razie więcej trenujemy, kiedy już przychodzi jesień, ewentualnie kiedy po prostu są chłodniejsze dni?
1: To zależy. Z jednej strony słońce i lato tutaj sprzyja przegrzewaniom, natomiast z drugiej strony sprzyja

0: generalnie korzystaniu ze świata, pogody, z infrastruktury zewnętrznej. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki, o intensywne treningi, o poprawę tutaj wydolności, zdecydowanie chłodniejsze pory roku nadają się na to bardziej. A podkreślam jeszcze raz, w okresie letnim na podtrzymanie, na rekreację.
1: Czyli latem ewentualnie możemy skorzystać z siłowni albo ćwiczyć po prostu w domu.
0: Tak, to jest bardzo dobra opcja i tutaj bym zachęcała gorąco. W momencie, w którym temperatura na zewnątrz zbliża się do 28 stopni lub powyżej, wówczas zdecydowanie doradzałabym trening pod dachem w klimatyzowanym pomieszczeniu, gdzie nie ma ryzyka do wystąpienia przegrzania organizmu.
1: A ty może też ubierasz się jakoś specjalnie, kiedy masz uprawiać ten sport na zewnątrz?
0: Tak, zdecydowanie. Są w tej chwili dostępne na rynku w większości sklepów sportowych bardzo fajne, specjalne, techniczne materiały przez większość marek, takie, które odprowadzają pot i ochładzają w ten sposób organizm. I to jest moje rozwiązanie. Natomiast często zalecam również kamizelki chłodzące, takie specjalne, które możemy ubrać na siebie i takie ochładzanie organizmu trwa nawet do kilku godzin w takiej kamizelce. I jak również fajną opcją, taką może powiedzmy niskobudżetową, jest klasyczny, chłodny, zbliżony ręczniczek, który możemy sobie w trakcie treningu, jak odpoczywamy, przyłożyć na przykład na kark.
1: To za chwilę jeszcze do tego wątku wrócimy. Dzisiaj z nami jest Katarzyna Czerwińska, trener przygotowania motorycznego, trener personalny i multimedalistka Mistrzostw Polski.
2: To jest Rozgrzewka w Czwórce.

0: rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Weronika Puszkar.
1: W rozgrzewce dzisiaj rozmawiamy o tym, jak uprawiać sport, kiedy na zewnątrz jest wysoka temperatura. Razem z nami jest Katarzyna Czerwińska, trener przygotowania motorycznego, trener personalny i multimedalistka Mistrzostw Polski. Kasiu, ja często słyszę od swoich znajomych, którzy uprawiają sport, którzy trenują, że ubierają się bardzo ciepło, na przykład na siłownię, żeby spalać więcej kalorii. No teraz już wystarczy, że wyjdziemy trenować na zewnątrz i już temperatura jest wysoka. Ale czy to jest prawda, że kiedy jest cieplej, szybciej palimy kalorie albo spalamy tych kalorii więcej?
2: Minimalnie tak. Polega to na tym, że tętno mamy wówczas wyższe, serce bije nam szybciej, a tym samym ciało zużyło więcej kalorii na chłodzenie. I ruch w wyższej temperaturze będzie powodował większy wydatek energetyczny. Natomiast podkreślam, że tutaj chodzi o wyższą temperaturę i ruch, nie o samo przebywanie na słońcu.
1: Okej, czyli możemy równie dobrze trenować szybciej, będąc na siłowni i po prostu się cieplej ubrać, tak?
2: Jest to jakiś patent, natomiast zdecydowanie tutaj zalecałabym regularny, konsekwentny trening rozłożony w czasie, który daje o niebo lepsze rezultaty i bardziej bezpieczne dla zdrowia względem na szybko, na hura spalania większej ilości kalorii na danej jednej jednostce treningowej, która w sposób, gdy się ubieramy za ciepło, może jednak doprowadzić do przegrzewania organizmu.
1: Czy to ma w ogóle sens? Czy my po prostu zmęczymy się dużo bardziej, ten sport będzie dla nas dużo bardziej niekomfortowy, a spalimy tych kalorii nieznacznie więcej?
2: Tak, uważam, że tutaj nie do końca ma to sens w przypadku amatorów, osób uprawiających ruch i aktywność dla zdrowia, które chcą poprawiać swoje samopoczucie, gdyż jest to takie dosyć sztuczne wywoływanie dodatkowego spalania kalorii i tak jak mówię, często może mieć to jakiś negatywny uszczerbek dla zdrowia, ponieważ przegrzanie i odwodnienie przychodzi znienacka i w trakcie wysiłku my tego nie czujemy, że tak się dzieje. Natomiast wiele osób, wiem z doświadczenia, nie przestrzega regularnego nawadniania, które jest podstawą w zasadzie każdego treningu przy wyższej temperaturze. Dlatego amatorom i osobom nie mającym jakiegoś bardzo wysokiego doświadczenia odradzałabym wybór takiego treningu na korzyść regularnych treningów w przyjaznej temperaturze i bezpiecznej dla organizmu.
1: No właśnie, wywołałaś ważny wątek, nawadnianie. Jak często powinniśmy sięgać po butelkę z wodą, kiedy uprawiamy sport? No i czy to zawsze powinna być woda, bo mamy całą masę napojów dla sportowców, takich kolorowych często napojów. Czy one może dostarczają nam jakichś dodatkowych witamin, elektrolitów? Co pić, kiedy uprawiamy sport?
2: Co pić to jedno, ale myślę, że najważniejszym tutaj czynnikiem jest to, jak często. W przypadku, kiedy temperatura jest wysoka, należy regularnie popijać napój. Mniej więcej przyjmuje się co 15 minut. Chodzi o to, żeby stale przyjmować płyn małymi łyczkami. W ten sposób organizm najoptymalniej nawodni się i nie doprowadzimy do odwodnienia.
1: Czyli nawet jeżeli nie czujemy, że jesteśmy spragnieni, powinniśmy pić.
2: Tak, i tutaj ty w tej chwili trafiłaś w punkt. Tak właśnie jest. Pijemy z rozsądku, nie z potrzeby. Kiedy występuje potrzeba, jest to sygnał, że jesteśmy już odwodnieni, bo organizm domaga się sam przyjęcia napojów. W kwestii co pić, tak naprawdę tutaj woda może być wystarczająca w przypadku wysiłków poniżej 60 minut. Przyjmuje się, że poniżej godziny ta woda jest wystarczająca. Natomiast w przypadku wysiłków trwających dłużej, powyżej godziny, zaleca się już przyjmować płyn z elektrolitami i tutaj bardzo fajnie sprawdza się taki domowy przepis na takie elektrolity.

elektrolity, a mianowicie wystarczy woda, miód, szczypta soli i cytryna. I tutaj warto taką miksturę zdrową w warunkach domowych przygotować sobie na taki trening, jak również chciałabym tutaj polecić bardzo inną zdrową propozycję, a mianowicie woda kokosowa.

0: zanim do optymalnego nawadniania organizmu w trakcie wysiłku.
1: To za chwilę jeszcze porozmawiamy o tych napojach, które możemy znaleźć w sklepach. Katarzyna Czerwińska, trener przygotowania motorycznego, trener personalny i multimedalistka Mistrzostw Polski.
2: Rozgrzewka w czwórce.
3: Rozgrzewka w czwórce.

Kiedy się biorę do roboty, wszystko inne traci podest. Gdybym tego nie robił, dawno straciłbym już głowę. Jak sprzedam ci konsolę, to zostanę milionerem. A ty chyba pomyliłeś PS4 z SSL-em. Od jutra zbieram na chatę pod Neapolem, by mówić jej wieczorem, buena sera mio amore. Choć miało nazwałbym stolicę kraju moim domem, to nie wiem czy nazajutrz będę wciąż na koszykowej. Poszerzam swój dorobek, odkąd nie chodzi o portfel. Już nie jeden pechowiec zbroił nieudany fortel. Nie używaj broni, moi lecą już do fortec. To co dla jednych znojem, inni nazywają sportem. W kieszeni mam pokorę, gdy zapytasz mnie o drobne. Gdy lejemy pokorek, już nie chodzi mi o mordę. Jak trzeba wzniecę ogień, dopóki mam drugą dłoń. By poruszać się tym torem, zapewne musiałem dojrzeć. No time.

Wymyślonych reguł. Czułem się szczęśliwy w życiu może parę sekund, nie licząc kilkuset godzin twego uśmiechu. Zamykam oczy przy świecy na pełnym wdechu. Czuję się nową osobą w tym pięknym wieku.

0: na rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Weronika Puszkar.
1: Dziś w rozgrzewce przygotowujemy się do treningów latem. Dzisiaj z nami jest Katarzyna Czerwińska, trener przygotowania motorycznego, trener personalny i multimedalistka Mistrzostw Polski. Mówiłaś wcześniej o tych napojach, które możemy sobie sami przygotować. A co powiesz o tych, które znajdziemy w sklepach w bardzo różnych kolorach?
2: Tutaj zachęcałabym jednak do wyboru produktów ze sklepów sportowych, ze sklepów z odżywkami, które mają według mnie nieco lepszy skład i lepszą jakość względem tych marketowych. Bardzo fajnie sprawdzają się również elektrolity do rozpuszczania w kapsułkach. Zarówno sklepy sportowe, jak i apteki mają bardzo bogatą ofertę i tutaj fajnie sprawdza się jedna taka pastylka wrzucona, rozpuszczona w wodzie. I tutaj przede wszystkim chodzi nam o pełną gamę elektrolitów.
1: A na co zwracać uwagę, jeżeli chodzi o skład w takich napojach?
2: Żeby był jak najkrótszy. Unikamy barwników, a także sztucznych substancji słodzących.
1: A powinniśmy coś włączyć do naszej diety? Jeżeli teraz uprawiamy ten sport, jest gorąco, to może coś innego powinniśmy jeść?
2: Warto wzbogacić naszą dietę przede wszystkim o produkty sezonowe. Idealnie w lecie sprawdzają się łatwo dostępne i wszędzie dostępne owoce, które są bardzo fajnym dodatkowym nawodnieniem organizmu, ponieważ każdy owoc w postaci surowej zawiera wodę. I tutaj w porze okołotreningowej bardzo fajnie sprawdzi się zarówno owoc przed, jak i po, a także nawet w trakcie. Dostarczy nam to minerałów, węglowodanów, no i tutaj, tak jak wspomniałam, dodatkowo nawodni nas zawartość wody w danym owocu. I tutaj uważam też, że takim hitem nawadniającym jest arbuz.
1: O, on ma najwięcej wody w sobie?
2: Tak, ma dużo, dużo wody. Tutaj też jakby idzie w kierunku tych właściwości elektrolitycznych. Ma również wysoki indeks glikemiczny, także węglowodany z takiego arbuza bardzo szybko będą przyswojone przez organizm po wysiłku.
1: Jeszcze myślę sobie o takich gadżetach, które się nam mogą przydać na zewnątrz, kiedy świeci słońce. Oczywiście o okularach przeciwsłonecznych i o czapce z daszkiem. To jest taki zestaw według ciebie obowiązkowy?
2: Zdecydowanie tak. Czapka, i to najlepiej w jasnych kolorach, unikać ciemnych, czarnego. Okulary słoneczne i tutaj dla chętnych ta kamizelka chłodząca, o której wspomniałam wcześniej. No i tutaj jeszcze gorąco bym zachęcała do takich flasków, czyli takich małych saszetek, w których możemy trzymać wodę bądź inny napój, które się bardzo fajnie zamieszcza w dostępnym w każdym sklepie sportowym pasie na biodra. I z takim pasem na biodra właśnie warto na każdy trening w porze letniej wybrać się, by regularnie móc wyjmować i korzystać z nawadniania w trakcie treningu. Drugą opcją oprócz pasów biodrowych są bardzo fajne i lekkie kamizelki typu plecak. Wykonywane są one w tej chwili z tak cienkich i przyjaznych dla ciała materiałów, że nie przegrzewają pleców, a mają z kolei miejsce na albo te flaski, o których wspomniałam, albo na bukłaki z wodą, które również świetnie się sprawdzają, ponieważ mają taki specjalny system z rureczką, który umożliwia nam popijanie właśnie regularnie małymi łyczkami przez cały trening wody bez zatrzymywania, bez kombinowania co z rękami.
1: No to jesteśmy idealnie przygotowani, możemy śmiało iść na trening. Dużo chętniej uprawiamy sport, kiedy ktoś robi to

0: Razem z nami. Ty również organizujesz takie sportowe spotkania.
1: Tak. I chciałabym tutaj Was gorąco zaprosić na event, który organizuję pod tytułem Trenuj formę, segreguj z głową, który odbędzie się już 21 czerwca o godzinie 11 w Parku Kultury w Powsinie. Gorąco zapraszam wszystkich do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu przepięknej zielonej przyrody.
0: Wstęp wolny.
1: Tak, zapraszamy wszystkich tutaj w ramach akcji recyklingowej oraz promowania zdrowego stylu życia.
0: Katarzyna Czerwińska, trener przygotowania motorycznego, trener personalny i multimedalistka Mistrzostw Polski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam i życzę owocnych i udanych treningów latem.
0: I ja bardzo dziękuję i słyszymy się po godzinie 8 jeszcze w poranku.
2: To była rozgrzewka w czwórce.

0: Minęła godzina 7.
1: Pogoda.
0: Ciepło, 19 stopni Celsjusza już na termometrach w Warszawie. No i będzie tylko cieplej, bo dzisiaj do 27 temperatura aż dobije. No i to będzie w granicach godziny 15-18, a potem już będzie spadek, ale taki spadek, że noc będzie również cieplutka. 20 stopni, no ale spadnie nad ranem do 18, więc naprawdę ciepły, bardzo ciepły letni wieczór. Ciśnienie dzisiejsze to 1020 hektopaskali, no i obecnie szybko wzrasta.
1: Autopromocja.
2: Przed nami szósta edycja Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca spotykamy się w Zabrzu na kolejnej edycji jednego z najbardziej charakterystycznych wydarzeń muzyki elektronicznej w Polsce. Czekając na występy takich artystów jak Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Humeit Hu, Folkness, Skalpel, Kuba Sojka, Mr. Lex czy Nowosad. Odpalcie czwórkę. Codziennie od 10 do 12 gramy specjalną festiwalową selekcję. Czwórka gra Carbon.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A, ale mi gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Po reklamie. Czwórka. Radio i podcast.

0: Na poranek czwórki zapraszam numer raz.
1: 7 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. No i nawet jakbyście dzisiaj nie byli za bardzo wyspani, tak jak ja to uczyniłem, no to taka nuta, która przed chwilą leciała, myślę, że każdego może wyciągnąć z łóżka, no i jeszcze spowodować, że będziemy w takim joggingowym tempie szykowali się do roboty. I piątek, więc wiadomo, że w piątek już zupełnie ten dzień inaczej wygląda. Od samego rana, już otwierając oczy, wiemy, że to ostatni dzień dzisiaj tygodnia, no i że będziemy mogli odetchnąć chociaż przez ten weekend, no bo już teraz znowu krótki weekend, ale no umówmy się, majówka, czerwcówka, ile można tych długich weekendów, przecież człowiek się rozleniwi i potem mu się nie chce do roboty wracać. No ale faktycznie wolne dni się przydają i każdy weekend należy celebrować. Jeżeli mamy ten dzień wolny, to po prostu celebrujmy i odpoczywajmy, ewentualnie aktywnie odpoczywajmy, jeżeli ktoś w ciągu tygodnia, w trakcie tygodnia nie ma czasu na aktywności sportowe, to, no to w weekend zawsze może to zrobić, ale pamiętajmy, że weekend szykuje nam się dosyć ciepły, bo temperatury mają przekraczać 30 stopni Celsjusza, więc no będzie gorąco. Na pewno w dużych miastach będziemy mogli to odczuć bardziej. Ja natomiast, moi drodzy, wyjeżdżam sobie na Mazury i ten weekend spędzę nad jeziorem, o czym marzyłem już od jakiegoś czasu. No a trafiło się, znaczy trafiło się, no załatwiłem po prostu, to się trafiło, tak samo się nic nie trafiło. Aczkolwiek mam często propozycje od moich słuchaczy, że tutaj wpadnij na Suwalszczyznę, mamy fajny dom, tutaj wpadnij na Warmię, też mamy fajne miejsca i powiem wam, że z tego wszystkiego, jak szukałem tych miejsc, to zupełnie zapomniałem o tych wszystkich ludziach, którzy mi to proponowali. No i wynająłem po prostu dom nad jeziorem na skraju lasu, tak jak sobie to wymarzyłem, no i te parę dni tam po prostu spędzę z moimi przyjaciółmi i z moim przyjacielem małym, czarno-białym Filipkiem, który również szykuje się. Zostawiłem go w domu i mówię: Filet, pakuj się, chłopie, zapakuj swoje smakołyki, swoje posłanka, bo wyjeżdżamy. No i Filet trochę na mnie dziwnie spojrzał, ale zanim wyszedłem, już wziął się do pakowania swojej małej walizeczki. No mam nadzieję, że będzie po prostu spakowany i że za dużo roboty mieć dzisiaj nie będę. No, ale zostając w mieście,

również myślę, że można ten czas spędzić sympatycznie, pozwiedzać, pospacerować, pozaglądać w jakieś zakamarki naszych miast, które czasami ukrywają przez wiele lat niektóre artefakty, a okazuje się, że po jakimś czasie nagle można coś zobaczyć takiego, co niby było przez całe nasze życie, a jakoś po prostu patrzyliśmy tylko i wyłącznie, a nie zobaczyliśmy. No i to wtedy, jak mamy więcej czasu, można się skoncentrować na tych szczególikach. No ale dobrze, o poranku nie będę was zarzucał żadnymi szczegółami, jedziemy z dobrą muzą, niejaka Rybę. Wczoraj się śmiałem, jak zapowiem tą artystkę. Rybę, po prostu. Nie no, pewnie Ripe nazywa się pani, utwór nazywa się Flirt i bardzo fajny kawałek, zaskoczony byłem, jak posłuchałem tego numeru. No a potem będzie Sayonara, chociaż jeszcze się nie żegnamy, tylko się przywitaliśmy, Infinity Song. Także tak zaczynamy dzisiejszy piątkowy poranek.

0: Sayonara!
1: Ale wcale się nie żegnamy. Jak sami słyszeliście, kawałek mocno, no taki amerykański, American Pie właściwie. Myślę, że można spokojnie takie akademicko-studenckie czasy podłączyć. Ciekawa rzecz, bo to chyba kwartet, jeżeli chodzi o członków zespołu. I sam teledysk, który wczoraj zobaczyłem, może nie tyle, co przyciągnął moją uwagę, bo teledysk jakiś nic specjalnego, ale oni dosyć specyficznie, trochę takie charakterystycznie się poruszają na tym teledysku i tak mówię sobie, no może być ciekawe. I stwierdziłem, że dzisiaj w poranku idealnie ten kawałek będzie siedział, no bo w miarę szybkie tempo, a wiadomo, że cytując klasyka, musiałem swoim nogom szybkie tempo nadać, cytując Wienia z pierwszej molesty. No tak, bo te cytaty zostają w głowie i sporo tych cytatów weszło tak naprawdę w nasz język ojczysty i posługujemy się tym nawet czasami nie wiedząc, skąd takie cytaty są. Znaczy ja wiem, ale na przykład część osób, która w ogóle nie związana jest z rapem, może nie wiedzieć o tym, że to jest właśnie na przykład zespołu Molesta. Chociaż myślę, że moje pokolenie no to raczej wie, bo płyta Skandal była naprawdę no wtedy bardzo ważnym albumem i słuchało się wszystkiego to, co było od zespołu Molesta. No i już wkrótce Molesta w letniej scenie Progresji 27 czerwca. Ja również tam się pojawię i gościnnie wystąpię, zarapuję nawet, bym powiedział, że gościnnie. Co będę rapował, to tajemnica, tego nie będę zdradzał jeszcze, ale myślę, że jak wpadniecie 27, czyli już za tydzień, w przyszłym tygodniu na koncert Molesty, to dowiecie się, kto będzie i jakie utwory wszyscy będziemy wykonywać. Ja się nie mogę doczekać, dla mnie to będzie niesamowity powrót do przeszłości i no, żeby móc znowu stanąć na scenę z tymi ziomkami, z którymi stawałem na scenie w 90, pewnie jakimś 6 roku w warszawskim Remoncie, to taki powrót do przeszłości to ja bardzo lubię i z chęcią po prostu całkowicie poddam się temu przedsięwzięciu jako no, wehikuł czasu i z chęcią wsiądę, przebiorę się nawet za oldschoolowca, albo się nie przebiorę, po prostu wsiądę w wehikuł i strój sam się nagle pewnie zmieni na ten z lat 90. A tak naprawdę to za dużo ta moda się nie zmieniła, patrząc na dzisiejszą młodzież, która nosi ogromne baggy, jeansy, no i do tego bluzy bez rozmiaru, czyli ogromne zarówno

chłopaki, jak i dziewczyny, pomimo że pewnie nie są do końca wszyscy hip-hopowcami, ale moda jest moda i tak naprawdę kiedyś to my żeśmy obrywali za to, że nosimy spodnie szerokie, krok w kolanach i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj chyba to jest całkowicie normalne i nawet się na to nie zwraca z żadnej uwagi. A jeżeli chodzi o polski rap i o klasykę, no to w audycji nie może zabraknąć naszego redakcyjnego kolegi Eldo, ponieważ Eldo nigdy nie puszcza swoich kawałków, a ja to robię z wielką chęcią, bo to naprawdę zdolny, bardzo wrażliwy artysta z niesamowitym podejściem do tworzenia muzy. Chociażby przykład ostatnia płyta z Ostrym, która no w ogóle nie została specjalnie rozreklamowana. Eldo stwierdził, że muzyka jest najważniejsza, no i faktycznie niech tak będzie. Tutaj z najnowszego albumu Jimka, który połączył hip-hopowców z tym graniem takim filharmonicznym, a tutaj po prostu jako etiudy nazwał te utwory i etiuda numer jeden jest to Eldo. No i posłuchajcie, bo to bardzo ciekawa rzecz. Eldo nawet nie tyle co rapuje, co melo recytuje. Jest to ciekawe doświadczenie, a że teksty Leszek ma naprawdę mądre i wie, o czym rapuje, no to tutaj również myślę, że możemy chociaż na chwilę odłożyć widelec albo przystanąć gdzieś i posłuchać tego, co Leszek ma do powiedzenia przy akompaniamencie Radzimira Dębskiego. Posłuchajcie.

przeglądamy się w szklankach, ciągle uciekamy. Uzasadnienia, wymówki, wytłumaczone powody ważą zbyt dużo, zabajone słońca wschody.

jak narkotyczne głody zbieramy z podłogi. Reszty okruchy ziarnka soli, kwaśne jagody.

Żyjemy. Żyjemy. Żyjemy. Żyjemy w ignorancji jutra, na bakier z rozsądkiem, gdy dowodzą emocje, nie myślimy o skutkach. Królowie hedonizmu, w kostiumach błaznów, zdrajcy izmów, kreatorzy wzniosłych truizmów, w pragnieniu racji, twórcy dowolnych narracji pod tezę. My mistrzowie kawiarnianych zwierzeń, wyznań na serce.

28 minut po godzinie 7, a to, co słyszeliście przed chwilą, to Dzimek i Eldo. Cały album oczywiście, który ukazał się już, ja przegapiłem trochę. Myślałem, że on dopiero się będzie ukazywał i nawet gdzieś widziałem w internecie, że ktoś też był zdziwiony, że ta płyta już wyszła. No, ale wyszła, można sprawdzać etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. Tak to się nazywa. Ponad godzina tego typu muzy, która myślę, że no, pobudza wyobraźnię i jest trochę mniej oczywista niż klasyczne kawałki hip-hopowe. Jak sami słyszeliście, Eldo tutaj trochę tak melorecytował, oczywiście podrapowywując, ale no, na pewno dobre muzycznie, artystycznie również. Ostry, PZ, BDOS 2115, Wojtek Sokół, Focus Rahim, Oskar 83 z problemu, Molesta Evenement, nasz tutaj ziomek, ukochany radiowy kolega Kosma Król, Abradab, Wzgórze Apaczy, no i Łona. I dzisiaj jeszcze może uda mi się zmieścić kawałki, bo jeszcze mam Łonę i chyba Wzgórze Apaczy, więc jak się nie, Molestę mam, więc jak się uda zaprezentować wam, to zrobię na pewno. A jeżeli nie, to sprawdzajcie sobie, płyta jest już dostępna na wszystkich serwisach, można jej posłuchać i zobaczyć, jak można robić rap w trochę w inny sposób, a Dzimek już przyzwyczaił nas do tego, że robi z muzyką cuda i przerabia naprawdę te hip-hopowe szlagiery na orkiestrę albo właśnie na fortepian, co moim zdaniem jest

0: w ogóle świetne, bo taka powinna być muzyka i taka międzygatunkowość powinna występować, jeżeli chodzi o, o dobrą, dobrą jakość muzyki. A przed nami nasz stały punkt programu, ponieważ znowu za chwilę wsiądziemy w wehikuł czasu, no i przeniesiemy się, znowu się będziemy przenosić. Na tą wycieczkę oczywiście zaprasza Justyna Majkszak i Jacek Paśnik. No, ale co tym razem wyszukali w tych naszych przepastnych radiowych archiwach? Jakie wydarzenia nam przypomną? Posłuchajmy.
1: To był rok.
2: Podobno nic dwa razy się nie zdarza, a tymczasem my w roku 2026 na moment przeniesiemy się do 96. Jacek Paśnik, cześć. Odwiedzimy dzisiaj rok, który przyniósł polskiej literaturze najwyższą nagrodę.
3: Bo ja na razie jeszcze nie zdaję sobie sprawy z tego wszystkiego, z czym się to wszystko kojarzy. Jeszcze moja wyobraźnia szczegółowo nie pracuje, ale mam nadzieję, że mi się nie przewróci w głowie. No. Bo to już nie jest ten wiek, żeby się komuś przewracało w głowie, mi się zdaje, co?
2: Tak Wisława Szymborska skomentowała informację o przyznaniu jej w roku 96 Literackiej Nagrody Nobla. Wiadomość ogłoszono 3 października. Poetka przebywała wtedy w domu pracy twórczej Astoria w Zakopanem i, jak głosi anegdota, pierwszą reakcją były słowa: o Boże, dlaczego właśnie ja?
4: Pani Wisława złapała się za głowę.
2: Wspomina sekretarz poetki Michał Rusinek.
4: Należała ona do tych niewielu pisarzy, którzy wcale nie chcieli dostać tej największej nagrody na świecie. Większość pisarzy marzy o tym, żeby ją dostać, bo to jest jednak ogromne wyróżnienie i też ogromne pieniądze, ale ona akurat nie chciała. Nie chciała dlatego, że ona potrzebowała pozostać osobą anonimową. Potrzebowała tego do pisania wierszy, a tymczasem z 3 na 4 października 96 roku stała się osobą publicznie rozpoznawalną.
2: Zapanowało zbiorowe szaleństwo. Rozdzwoniły się telefony z gratulacjami, w Zakopanem pojawił się tłum dziennikarzy, proszono o wywiady i organizowano konferencje prasowe. Tragedia sztokholmska. Tak o tym zamieszaniu mówiła sama Szymborska. Poetka miała 2 miesiące na przygotowanie mowy, którą miała wygłosić w grudniu w Filharmonii Sztokholmskiej.
3: A to jest strasznie jakieś trudne, to trzeba bardzo sprężyć się, to nie może taka być pogawędka leciutka. Ja nie wiem, co to ma być, to ja muszę jakoś okrzepnąć, muszę gdzieś wyjechać w tajemniczym kierunku, o którym nikt nie będzie wiedział. No i tam będę się męczyła nad przemówieniem, no.
1: To był rok.
5: Sztokholm uległ noblowskiej gorączce. Chociaż do rozdania nagród Nobla pozostały jeszcze 3 dni, nobliści nie narzekają na brak wolnego czasu. Już dzisiaj rozpoczęli oni tradycyjne wykłady noblowskie w Królewskiej Akademii Nauk i Szwedzkiej Akademii Literatury. Wdzięk i talent jedynej kobiety w towarzystwie noblistów, Wisławy Szymborskiej, przyciągnął na jej wykład w Akademii Szwedzkiej rzeszę publiczności. Wśród słuchaczy obecni byli pisarze, dyplomaci, członkowie rządu i liczna Polonia. Publiczność zgotowała jej niezwykle gorące przyjęcie, a dla wielu chętnych zabrakło też miejsca.
6: Podobno w przemówieniu pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze, a więc mam je już poza sobą.
2: 7 grudnia poetka wygłosiła w Akademii Szwedzkiej wykład noblowski. Podobno najkrótszy w historii, trwający 15 minut. A 10 grudnia odebrała z rąk szwedzkiego króla Karola XVI Gustawa medal i dyplom. Opowiada Renata Gorczyńska.
7: Należy w takich wypadkach wykonać 3 ukłony. Król wręcza lewą ręką dyplom i medal. Prawą rękę trzeba podać królowi, a następnie dokonać właśnie 3 ceremonialnych ukłonów. Wszystko szło jak z płatka na próbie, aż tu nagle na głównej ceremonii pani Wisławie troszkę się te ukłony i kierunki poplątały i wykonała taki wdzięczny piruet, szalenie serdecznie powitany przez licznie zgromadzoną publiczność.
2: A jak zmieniło się życie Wisławy Szymborskiej po Noblu?
4: Zaczęła dużo podróżować, żeby jeździć do takich krajów, w którym jest, no powiedzmy, mniej rozpoznawalna i mogła spokojnie chodzić ulicami. Zresztą Nagroda Nobla często jest nazywana przez pisarzy pocałunkiem śmierci. To jest największa nagroda literacka na świecie i bardzo wielu pisarzy, którzy dostają tę nagrodę, przestaje pisać. Dla Szymborskiej nie był to pocałunek śmierci, bo nie przestała pisać, ale był to pocałunek milczenia, można powiedzieć, dlatego że przez 3 lata nie miała czasu, nie miała głowy wolnej do tego, żeby pisać wiersze. Dopiero 3 lata po otrzymaniu literackiej

0: Literackiej Nagrody Nobla, napisała wiersze, zresztą od razu dwa, bo powiedziała, że na pewno krytycy się rzucą na te wiersze i będą porównywać, czy gorsze, czy lepsze, czy takie same, więc jak będą mieli dwa wiersze, to ta krytyka jakoś się rozłoży.
1: A o kolejnych sukcesach, porażkach i tym, co fascynowało nas przed laty, usłyszycie już za tydzień. Jacek Paśnik, cześć.
2: To był rok.
3: 30 lat, moi drodzy, minęło od tego bardzo ważnego momentu, a mianowicie przyznanie Wisławie Szymborskiej Nagrody Nobla, o czym oczywiście opowiadał Jacek Paśnik. No a my przenieśmy się muzycznie do tamtego roku, ponieważ 96 rok to naprawdę bardzo ważna data, jeżeli chodzi o hip-hopowe wydawnictwo, o hip-hopowych artystów. No i tego w tym roku została wydana płyta All Eyes on Me Tupaca. No i z tej płyty właśnie utwór How Do You Want It z gościnnym udziałem Casey and John Joe, czyli duet R&B w tamtych latach bardzo znany i wszyscy wtedy przy tym tańcowali.

0: Poranek czwórki.
1: A na zegarze 20 minut do godziny 8. Ja nazywam się Numeras i prowadzę dla was dzisiejszy poranek do godziny 10. Dzisiaj mnóstwo atrakcji, ponieważ oprócz tego, że świetna muzyka i świetny prowadzący, świetny wydawca, świetny realizator, to jeszcze dużo innych świetnych rzeczy. Po prostu świetna atmosfera, dlatego jeżeli jest wam mało, no to cały czas musicie podkręcać odbiorniki, żeby dobrze słyszeć. No taki kawałek jak Tupak, no takich utworów trzeba słuchać głośno. No, jak i utworu, który za chwilę się pojawi, ale zanim go zapowiem, to mogę wam tylko powiedzieć, że mamy dla was coś bardzo fajnego, a są to bilety na koncert Molesty Evenement, który odbędzie się 27 czerwca. Już o tym wspominałem, ale teraz tak oficjalnie, że te zaproszenia możecie wy dostać od nas, dzwoniąc pod 226452100. No i może po prostu powiedzieć też, dlaczego wy chcecie na ten koncert iść, bo zespół Molesta dla warszawiaków jest ważny, no bo jest z Warszawy, ale też dla wszystkich, którzy uwielbiali trochę taką uliczny sznyt, osiedlowy sznyt, no to dla tych również. Ja nie byłem ani ulicznikiem, ale faktycznie wychowywałem się wtedy i Molesta towarzyszyła mi, ich muzyka, ale oni też, bo no, widywaliśmy się, przecinaliśmy się na imprezach, wpadaliśmy do siebie na osiedla i to się wszystko kręciło, więc no tym bardziej jest mi miło, że mogę was zaprosić na ten koncert i przede wszystkim też, że mogę tam jeszcze zagrać, ponieważ to 30 lat, moi drodzy, 30 lat już chłopaki są na scenie i patrząc sobie te 30 lat wstecz, w życiu byśmy się nie spodziewali tego, że po trzech dekadach dalej będziemy działać, dalej będziemy nagrywać wspólne kawałki i dalej będziemy robić to, co kochamy i chyba to jest najważniejsze, bo myślę, że w życiu w ogóle znaleźć sobie pasję, w której możemy się sprawdzać i w której czujemy się dobrze, to nie jest też takie łatwe i przypuszczam, że nie wszystkim się to w życiu udaje, no ale są tacy, którym się to udaje. Ja należę do takiego grona i no, dla mnie jest to mega, mega zaszczyt. Tak samo zaszczytem będzie wystąpienie 27 na Moleście. Jeżeli chcecie dwie pojedyncze wyjściówki na ten koncert, więc dzwońcie 226452100. No a przed nami totalny klasyk z albumu Skandal. Miałem puścić 16 liter, ale myślę, że 16 liter hula w czwórce, ale zanim było 16 liter, był ten kawałek i to był utwór otwierający zaraz po intrze album Skandal, który naprawdę znaliśmy na pamięć i rapowaliśmy te pierwsze wersy razem z Włodim. Także posłuchajcie, przenieśmy się do tego 97 roku, 96 w zasadzie, no i posłuchajmy, jak Klima rapowała. Tutaj gościnnie Proceder, czyli Hada i Kaczy, Śródmieście Południowe. Elo.

0: Klima, da. Molesta Evenement, moi drodzy, Klima z pierwszego albumu pod tytułem Skandal. Najważniejsza płyta w warszawskim rapie, przynajmniej dla mnie. A czy dla Piotra również, za chwilę się przekonamy. Halo Piotrze.
1: Halo, halo, siemanko.
0: Cześć, witam cię serdecznie. Molesta Evenement, płyta Skandal. Najnowszy kawałek, 16 liter. Co ty na to? Jakim...
1: Tak jest.
0: Od czego zaczynałeś przygodę z Molestą, powiedz?
1: A powiem szczerze, jestem parę lat młodszy od ciebie, także ja zaczynałem gdzieś tam, nigdy nie mów nigdy za bardzo, najbardziej gdzieś tam okay. W pamięci zapada. Moje czasy gdzieś tam liceum.
0: No
1: i
0: tak.
1: Właśnie gdzieś tam moją obecną żonę poznałem właśnie. Pamiętam, że słuchaliśmy i kurczę, teraz tak naprawdę bym chętnie zabrał.
0: A, no widzisz.
1: Powrócić do tych czasów.
0: No to myślę, że już ci się to praktycznie udało. No właśnie, bo to płyty w ogóle zespołu Molesta. Ty jesteś z Warszawy?
1: Nie, akurat z Wielkopolski.
0: Ale to właśnie widzisz, to chciałem też powiedzieć, że nie tylko my warszawiacy tak naprawdę jaraliśmy się Molestą, pomimo że tam była mowa o o naszym mieście i o naszym rodzimym klubie, ale myślę, że tak samo jak w Warszawie słuchaliśmy Rycha P i innych składów, no to też były takie czasy, że ta muzyka po prostu była bardzo uniwersalna, pomimo że te podziały były gdzieś tam między miastami, ale to bardziej kibicowskie akcje.
1: Jasne, oczywiście były tam różne podziały, ale właśnie i Ostrego się słuchało, i Molesty, i Rysia, tak naprawdę
0: Rysia.
1: Każdy gdzieś tam, każdy dawał radę, można powiedzieć, na swój sposób.
0: Tak jest.
1: Także masz rację, zgadzam.
0: No dobrze, a masz jakieś...
1: Piękne czasy.
0: Piękne czasy, tak. A masz jakiś jeden kawałek, który byś wymienił najbardziej, który kojarzy ci się? Słyszysz Molesta i myślisz o tym kawałku.
1: Nigdy nie mów nigdy, co z tej płyty tutaj tak wymienił.
0: No ale to jest genialny kawałek.
1: Tak miało być.
0: Tak miało
1: być. Jak ty, jak tak patrzę teraz na tą właśnie listę utworów, to no mówię, świat da się lubić. Naprawdę, to były takie kawałki, Grzeczne dzieci, o, też rewelacja.
0: To prawda. No to słuchaj, ja mam nadzieję, że na koncercie będziesz w takim razie rapował wersety razem z Wieniem, Pelsonem, Włodim czy Wilkiem. Także słuchaj, bardzo się cieszę, zapraszam cię serdecznie na ten koncert. Mogę też w swoim imieniu, bo też tam zagram z chłopakami jakiś kawałek, jeszcze nie mówię jaki, ale na pewno coś się pojawi. Więc myślę, że będzie naprawdę bardzo fajna okazja do powspominania.

0: i do przeniesienia się trochę do tego, do tych fajnych, takich beztroskich jeszcze lat.
1: Rewelacje, jaram się strasznie.
0: Także wy posłuchajcie w takim razie rapowego albumu tygodnia, a tobie, Piotrze, dziękuję i serdecznie cię oczywiście zapraszam. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: Dzięki, do zobaczenia.
0: Pozdrawiam, a przed nami Del M, no i rapowy album tygodnia i dużo więcej o tym albumie opowie sam Del M. Posłuchajcie.
2: Rapowy album tygodnia. Rapowy album tygodnia. Poleca Del M.
3: Na płycie Still Brazy YG postawił na gości mocno związanych z Kalifornią i swoim najbliższym otoczeniem. Byli to raperzy Slim 400, AD, Brick Baby, Sad Boy, Joe Moses i J305. Oprócz nich Kalifornię reprezentował również Nipsey Hussle, już nieżyjąca legenda Los Angeles. Pojawili się również ludzie z mainstreamu, na przykład Lil Wayne i Drake, który towarzyszył raperowi w najpopularniejszym singlu z płyty Why You Always Hatin'. Zagramy go teraz w czwórce. Mówił do was Del M.

0: chcesz, nigga? Autopromocja. W radiu wystarczy szept, żeby zbudować cały świat. W telewizji jedno spojrzenie potrafi powiedzieć więcej niż monolog. W specjalnej audycji Czwórki przeniesiemy się do Sopotu, gdzie od piątku do poniedziałku odbędzie się jubileuszowy 25. festiwal
1: Dwa Teatry.
0: To miejsce, w którym radio spotyka telewizję, mikrofon, kamerę, a twórcy publiczność. Czy teatr da się tylko oglądać? A może czasem lepiej go usłyszeć? Czwórka z Sopotu. Prosto z festiwalu Dwa Teatry. W sobotę między 14 a 16. Zapraszam. Alicja Michalska.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barba?

0: niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
5: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
1: Po reklamie.

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
0: 18 stopni Celsjusza. Ciepełko, ciepełko, że hej, dzisiaj do 26.

0: stopni, a jutro nawet do 31 stopni Celsjusza. Takie temperatury będą występować w większości Polski. Ja sprawdzam północ, trochę taki centrum północ, no bo jednak na północ na pewno jadę, na Mazury. No to tam różnica temperaturowa między Warszawą jest tylko 2 stopnie, bo 16 stopni, ale jeżeli ktoś na przykład wybiera się nad morze, no to tam również może liczyć na ładną pogodę i słońce z delikatnymi chmurami, 18 stopni Celsjusza. Już teraz w Szczecinie, w Poznaniu, w Gorzowie, w Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Katowicach 21 stopni, w Krakowie jeszcze, więc tam już jest cieplej, Zakopanem 19, ale tam myślę, że również zapowiada się przecudowna pogoda i bardzo słoneczna. Ogólnie w całej Polsce będzie ciepło, no i weekend zapowiada się naprawdę bardzo wakacyjnie.
1: Autopromocja.
2: Czas na kolejny koncert w czwórce. W poniedziałek na naszej scenie wystąpi laureat konkursu Będzie Głośno. Stany Pośrednie. Postpunkowy zespół ze Szczecina.
3: Możesz znaleźć mnie. Możesz znaleźć mnie. Możesz znaleźć.
2: Ich muzyka łączy surowość z chłodną melodią zimnej fali i emocjonalną szczerością współczesnej alternatywy. Startujemy punktualnie o godzinie 18 w poniedziałek 22 czerwca. Odpalajcie czwórkę, bo będzie głośno.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
13: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: 8 minut po godzinie 8, no i poranek czwórki już na dobre, przynajmniej ja jestem rozgrzany, chociaż ja jestem od samego początku rozgrzany, jak wchodzę przed Majka, nie trenuję rano, widzę jak niektórzy, którzy używają głosu, czy pracują w radiu, to rano te rozgrzewki, tam tym językiem, tam i bardzo fajnie, ja jestem w ogóle za tym, żeby robić taką rozgrzewkę. No ja faktycznie na początku, jak przychodzę, to mogę mieć delikatnie taki splątany język, ale to jest dosłownie chwila. Zazwyczaj ta dykcja zawsze mi wychodziła. Przypuszczam, że też dzięki muzyce, dzięki temu, że rapuję, no ale też dzięki temu, że pracuję w czwórce już ponad 12 lat i myślę, że tutaj ten warsztat automatycznie mi się wypracował. I na pewno zdarzają mi się wpadki czy językowe, czy jakieś zatarcia, ale no jesteśmy ludźmi i tak naprawdę zanim jeszcze nas zastąpią automaty, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, przynajmniej w radiu, to ten warsztat jednak pracując na takim stanowisku powinien być dosyć dobry i powinniśmy być słyszalni i wyraźni w tym przekazie, który no, mamy okazję wam tutaj puszczać w eter. Także moi drodzy, żeby za dużo też nie gadać, to Nick, i to jest totalna nowość, Good Eats, bardzo fajny kawałek, a właśnie wczoraj, i zapomniałem o tym totalnie, teraz sobie przypomniałem, bo wczoraj znalazłem zespół na YouTubie, który miał po 3 dniach chyba 56 wyświetleń. I nawet napisałem do nich na YouTubie, że dzisiaj zagram ten utwór w polskim radiu i zapomniałem w ogóle tego sprawdzić i zapomniałem nagrać i udostępnić. Może jeszcze ten kawałek nie poleciał, zaraz próbuję to znaleźć, ale robiłem to na laptopie, więc nie wiem, czy ja to teraz wyszukam, ale może się uda, więc będę dobrej myśli. Także Nick, a potem Norman Sean i Don't Play With Us. Posłuchajcie, moi drodzy.

0: poranek czwórki.
1: 15 minut po godzinie 8. No i z tej okazji już w naszym studiu Weronika Puszkar.
2: Cześć.
1: Z ciekawostkami ze świata prasy tym razem, ponieważ prasa jako fizycznie dostępna gazeta, umówmy się, gdzie są kartki, pach

0: no, te kartki drukiem, można przerzucać, gnieść tą gazetę. Ona wtedy nabiera zupełnie innej wartości, jak już ją tak wyczytamy. No zupełnie, zupełnie inna bajka niż dzisiaj, otwierając co rano smartfona albo laptopa, przeglądamy wiadomości i patrzymy, co się wydarzyło na świecie. Kiedyś trzeba było pójść do kiosku i tą gazetę kupić.
1: Dokładnie, szczególnie jeżeli mówimy o takich szarych gazetach, gdzie pojawiały się informacje najczęściej, przynajmniej ja tak kojarzę, z naszej najbliższej okolicy, które takie gazety lokalne, przynajmniej ja z nimi mam najwięcej wspomnień, że rzeczywiście rano się kupowało i czytało do śniadania, to znaczy zawsze tam jakiś rodzic czytał, powiedzmy. Ja pamiętam też, że miałam taką koleżankę, która każdego dnia kupowała taki zestaw trzech najbardziej popularnych gazet. W tym jedna to była taka bardzo plotkarska, więc zawsze mnie to dziwiło, że jej tata, bo ona to ojcu kupowała, że czyta nawet takie rzeczy związane z życiem jakichś celebrytów. Ale w ogóle tak sobie kojarzę, że to był jakiś taki magiczny czas, że nie było jeszcze tak powszechnego internetu w telefonie, nie mieliśmy mediów społecznościowych, a więc jeżeli chcieliśmy dowiedzieć się czegoś o naszym jakimś idolu, o artyście, no to musieliśmy poczekać, aż wyjdzie kolejny numer jakiejś gazetki.
0: Tak jest.
1: I taki rok 2000 też bardzo z tym kojarzę, że kupowało się i ja zawsze czekałam na kolejny numer, no bo to było jedyne miejsce, gdzie można się było czegoś dowiedzieć.
0: No tak.
1: A teraz w sumie, kiedy ci celebryci właściwie sami do nas przychodzą, to już nawet nie wiemy, co oglądać, co czytać, no bo oni są na tym Instagramie, sami pokazują swoje życie, więc to już wydaje mi się nie jest...
0: No nie jest tak atrakcyjne, jak wtedy
1: nie
0: było.
1: Nie jest tak atrakcyjne.
0: Umówmy się, jako ludzie też jesteśmy ciekawi innych ludzi, szczególnie tych, którym się powiodło, którzy prowadzą życie na bardzo wysokim poziomie. No to jesteśmy ciekawi, co oni tam w szafie trzymają, czy jakie mają mieszkania, czy jakim się układa w związku. I dzisiaj to jest tak naturalne, że aż czasami bywa obrzydliwe, bo mamy taki dostęp duży do tych informacji, albo takie rzeczy wychodzą, o których powinniśmy nawet nigdy się nie dowiedzieć, bo to jest tak jak z poznawaniem idola swojego, że często ten obraz wyimaginowany przez Hollywood, przez filmy znika nam nagle, bo okazuje się, że on jest normalnym człowiekiem i że też popełnia błędy, więc to jest niesamowite.
1: To ja nawet kiedyś słyszałam, że nigdy nie pracuj ze swoim idolem.
0: To prawda.
1: Bo no to już w ogóle.
0: No tak, no to się może zmienić diametralnie.
1: Diametralnie, zdanie. Jak nagle się okaże, że jest średnim człowiekiem tak. w rzeczywistości, albo po prostu się nie dogadamy, bo to już chodzi
0: tak.
1: o to, że możemy mieć jakąś inną energię i tak dalej. Teraz jest taki trend na to, że wracają te papierowe gazety w wersjach trochę limitowanych. To znaczy ja wątpię, że jeszcze kiedyś tak będzie, że już, że znowu zamienimy smartfony, tablety na gazety papierowe. Natomiast od czasu do czasu pojawiają się takie gazety, które mają nam przypomnieć o tych kolorowych latach 2000 i trafiają do naszych kiosków, do naszych sklepów i znowu tam są jakieś krzyżówki, jakieś wywiady z artystami właśnie po to, żebyśmy mogli na chwilę się trochę zatrzymać i żeby też ktoś za nas te informacje zebrał, no bo wiadomo, kiedy otwieramy internet, to tam jest wszystko
0: tak.
1: I też do końca nie wiemy co chcemy przeczytać. Tak, wszystko i nic. I taką gazetę między innymi wydaje New i też pytałam, skąd taki pomysł na to, tak po prostu, dlaczego oni w dobie, kiedy już te gazety się z jednej strony kończą, zdecydowali się na to, żeby taką darmową gazetę nam dać. I o tym opowiedziała mi Julia Czup, dyrektor kreatywna gazety Nuance.
2: Trend na to, że ludzie po prostu też widzą większą wartość w czymś, co jest w miarę kolekcjonerskie. Nasza gazeta jest darmową gazetą, więc można ją dostać w prawie 100 miejscach w Polsce i w Berlinie. Dzięki temu po prostu łączymy trochę inkluzywność i ekskluzywność, bo każdy może ją dostać, bo jest darmowa, ale z drugiej strony trzeba trochę jakby wejść sobie w tkankę miejską, pójść do tego miejsca i rzeczywiście zgarnąć gazetę, żeby być częścią tej społeczności. Więc to było też jakimś takim impulsem, że właśnie stworzyć coś takiego, co jednak jest takim obiektem, można to rzeczywiście trzymać w ręce, bo nasze treści, niuanse są jednak w większości oparte na social mediach i na krótkich wideo, ewentualnie karuzelkach informacyjnych, gdzie jednak to jest coś, co nie jest czymś, co można sobie rzeczywiście uchwycić i jest na pewno jakimś elementem przebodźcowania i całego tego, czego jesteśmy świadkami, czyli tym, że media się bardzo mocno przenoszą do internetu i tych informacji jest bardzo wiele i czasami ciężko jest to sobie wszystko przetwarzać. Na pewno to jest bardzo ważne dla nas, właśnie te kanały social mediowe, ale ten papier ma być właśnie też taką chwilą oddechu i taką trochę też alternatywą, że jak ktoś czuje, że rzeczywiście chce sobie po prostu przydać coś w spokoju i nie czuć po prostu tych wszystkich innych bodźców, to może usiąść sobie z gazetą w kawiarni, w domu i rzeczywiście sobie przez nią przejść.
1: No właśnie.

0: Właśnie, bo w tych gazetach jest i było kiedyś wszystko. Nie wiem, czy ty miałeś, czy ty w ogóle czytałeś takie kolorowe gazety, bo one raczej mi się kojarzą z dziewczynami, ale to tak trochę stereotypowo, bo były przecież też wersje sportowe.
1: Nie, ja w ogóle ze sportem to mało miałem wspólnego za
0: mało. A teraz
1: lata.
0: Masz dużo.
1: Teraz mam dla maksa, sportowcem jestem w ogóle.
0: No tak na co dzień. Wyglądasz na sportowo
1: nie,
0: trochę.
1: W ogóle, bardzo dziękuję.
0: No ale powiedziałeś, że całą noc oglądasz
1: Że oglądam, to inaczej jestem sportowcem.
0: No ale trochę
1: oglądam
0: jesteś.
1: Tylko, jak chłopaki kopią piłkę. Wiesz co, ja bardzo lubiłem tego typu gazetki, bo jak byłem mały, no to akurat miałem okazję wyjeżdżać do Wiednia i tam kupowałem Brawo niemieckie. To Brawo, tego Brawa w Polsce nie było. Nie było też polskiej wersji, ani popcornu.
0: Czyli jeszcze wcześniej zaczynałeś
1: tak,
0: to czytać.
1: Zanim jeszcze było to w Polsce, to ja już Brawo znałem
0: tak,
1: właśnie
0: z
1: Austrii.
0: Tak, i był jeszcze popcorn.
1: Był popcorn. Potem porobili Brawo Girl i różne inne
0: sport.
1: Rzeczy. Tak, ale faktycznie te Brawo... I potem też był taki czas, że właśnie na dworcu centralnym w podziemiach tam sprzedawali to Brawo niemieckie, sprowadzane. I to był czas, w którym ja bardzo często jeździłem na centralny, praktycznie co tydzień chyba tam byłem i kupowałem Brawo, bo tam były plakaty zespołu Depeche Mode i Terminatora 2.
0: No, ciekawe
1: jako,
0: to było.
1: Że to były lata 90, to wtedy to wszystko żyło i ja miałem całe ściany w Depeszach po prostu z tych Braw niemieckich.
0: Ja nie w Depeszach, ale też miałam całe ściany w plakatach, bardzo różnych, łącznie z Manuelu z Big Brothera.
1: O, no proszę.
0: Taki mały plakat.
1: To taka duża Manuela i taki mały plakat?
0: Tak. Więc dużo. I moja siostra też tak miała, że miała te wszystkie plakaty i teraz w tych gazetach też są plakaty. Natomiast ja jeszcze pamiętam, że był tam taki kącik, taki komik,
1: Był komiks, tak, Love Story, oj tak,
0: ja to
1: było ekscytujące
0: czytałam,
1: bardzo.
0: Zawsze czekałam
1: z wypiekami na twarzy
0: tak.
1: Ja to czytałem, no, co tam się wydarzy.
0: I jeszcze były jakieś takie elementy związane właśnie z miłością, taka sekcja trochę zabroniona dla nastolatek.
1: Trochę tak, no, taki tabu trochę, temat tabu. Ale z drugiej strony były to no, w takich czasopismach, które były przeznaczone dla nastolatków, więc, no, ale to był też trochę wstydliwy temat jeszcze wtedy.
0: No, jak ta gazeta na przykład była taka jedna, która się nazywała Trzynastka. No to dla trzynastolatek. Okay.
1: No tak. Ale tych, ja jeszcze, słuchaj, pamiętam za moich czasów świerszczyki i to nie są gazety dla dorosłych, jak później się to miało w zwyczaju mówić, że świerszczyki, tylko gazeta, która nazywała się Świerszczyk, była gazetą dla dzieci, była gazeta Miś również.
0: Ja pamiętam ten Świerszczyk, że to była chyba jakaś taka edukacyjna gazeta.
1: Tam taka dla dzieci, ale było trochę edukacji. Było jeszcze Okienko, pamiętam, za starych czasów. I ostatnio poznajdywałem te gazety i odłożyłem sobie parę sztuk. Były takie gazety Relax, które składały się...
0: A to nie była jakaś taka damska?
1: Nie, Relax. Relax to była gazeta, która zawierała różne komiksy w sobie. Później to może była jakaś taka, to co mówisz, taka plotkarska, czy bardziej
0: znaczy
1: dla kobiet?
0: Plotkarska, taka dla kobiet
1: dla
0: trochę
1: mody, może
0: trochę w starszym wieku.
1: To możliwe, ale to była dla młodzieży. No i wcześniej jeszcze gazeta Świat Młodych, która była też niesamowita, bo była dla młodych, a na końcu były na przykład komiksy, czy Disneya, czy Tytusa, Romka i Atomka, wycinki, to było atrakcyjne, no bo wtedy nie było tego aż tak pod ręką, więc czekało się na te gazety, żeby po prostu poczytać sobie te komiksiki malutkie.
0: Tak, jeszcze było Avanti, idziemy na zakupy i tam były zniżki do sklepów.
1: A tak, to...
0: Ale to może się trochę później pojawiło.
1: Całkiem możliwe.
0: Później trochę tych numerów było, jeszcze była Dziewczyna.
1: Dziewczyna też
0: była.
1: Tak,
0: i tam...
1: Ale to ja nie czytałem Dziewczyny. No. Niestety.
0: Tak myślę, że nie czytałeś.
1: A czy to była, wiesz, trochę wiocha, żeby to w ogóle kupić, no bo myślę, że każdy chłopak był ciekawy, co tam w tych czasopismach dziewczyńskich się znajduje, ale jednak to był taki moment w życiu, że nie, wszystko co dziewczyńskie to było B.
0: No to teraz możesz sobie zerknąć już.
1: Tak jest.
0: I też
1: tak.
0: Julia mi powiedziała, że w tej gazecie, którą oni wydają, też rzeczywiście jest wszystko.
2: To, co jest dla nas kluczowe, to jest to, żeby po prostu odpowiadać trochę na to, co teraz jest potrzebne ludziom i też chcemy, żeby to spektrum było dość szerokie, bo będziemy mieli i poważne reportaże złożone na przykład z obok krzyżówką albo na przykład quizem, bo czujemy, że też nasi odbiorcy są różni. Chcemy po prostu, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i każdy też, żeby mógł też jakby znaleźć ten balans w tym, że mogę zrobić sobie śmieszną krzyżówkę, ale za chwilę mogę przeczytać bardzo poważny materiał o tożsamości generacji Z na Śląsku.
0: Była też sekcja z dowcipami.
1: Była.
0: Może pamiętasz, że tam w ogóle ludzie wysyłali swoje kawały, żarty jakieś
1: tak.
0: Takie. Suchar, o, to ty byś mógł jakiegoś suchara wysłać właściwie.
1: No były też ogłoszenia matrymonialne zazwyczaj.
0: Tak, to do tych jeszcze wrócimy, bo one też się pojawiają dzisiaj.
1: Dobrze.
0: Doczekałeś
1: się,
0: że nie będzie.
1: Tak, że nie

0: Będzie.
1: No i dzwońcie do nas, jeżeli też macie jakieś wspomnienia związane z takimi gazetami. Może gdzieś tam na strychu jeszcze zalegają jakieś stare numery.
0: No właśnie, że macie sentyment do takich gazet, albo o których my na przykład nie wiemy, a one wychodziły, a o wszystkim też nie wiemy. Także dzwońcie 22 645 2100. No a my posłuchajmy kolejnego utworu.
2: Mic check. BSK. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód tej, dlaczego nie śpię. Teraz na mnie się szukam tylko ciebie, bo takich jak

0: cały czas. Na antenie my tu sobie pogaduszki urządzamy poza antenę, ale takie o wieku, że prawda, na ile się tak czujemy i w ogóle. Weronika Puszka, rozmawiamy o gazetach tych oldschoolowych, czyli tych papierowych, które kiedyś przynosiły nam informacje, ale radość, rozrywkę, no i przede wszystkim zapach druku, który ja uwielbiałem.
1: Zdecydowanie, szczególnie, no właśnie, znowu wracam do tych szarych gazet, bo one nawet były tak chyba nie do końca pospinane, tylko jakoś tak złożone, że można było i coś tam na nich popisać sobie i coś zanotować, podkreślić jakieś najważniejsze informacje, gdzieś tam zagiąć, tu nam się kawa rozlała. No i jakiś rzeczywiście jest sentyment do tego, bo teraz, kiedy wszystko przeglądamy w telefonie, no to jeszcze nas trochę głowa boli, no bo cały czas te nowe informacje, cały czas po tym ekranie przesuwamy palcem, a tak jak z papierowymi książkami trochę, chociaż...
0: Dokładnie tak, jest to dosyć duża różnica i też myślę, że w ogóle nawet jak radiowcy od informacji przychodzili, jeżeli chodzi o jakieś takie prasowe rzeczy, no to wszystko...
1: Przegląd prasy.
0: Po prostu ja czułem ten zapach przez telewizor albo przez mikrofon, nieraz jak te szeleszczenie tej gazety. Ale mamy słuchacza, Maćka na antenie. Halo, Maćku.
2: Cześć.
0: Cześć, siemanko. Cześć, witam ci serdecznie. No powiedz, czy ty masz jakieś wspomnienia z tymi papierowymi, analogowymi gazetami?
2: Mam dobre wspomnienia.
0: Dawaj.
2: Jeździłem do Austrii, ja jeździłem do Francji, to były lata 90.
0: Okej.
2: Okay. Jak NBA się rozkręcało, no to ja tam jeździłem na wakacje, pracowałem tam w sadach, na budowach i kupowałem gazety, które były plakaty koszykarzy. Wtedy była Igrzyska Olimpijskie, pierwszy Dream Team i tak dalej.
0: Okej, okay. Oczywiście, że tak.
2: I te lepsze sobie zostawiałem, a te, co mi się nie podobały, to jak wracałem do Polski, no to w szkole sprzedawałem.
1: Miałem pieniądze. Świetny pomysł na biznes.
2: I słuchajcie, i doszło do takiego momentu, że już później tylko i wyłącznie zostawiałem sobie Michaela Jordana, a wszystkich innych sprzedawałem plakaty, bo już mnie interesowały, miałem cały pokój, a pokój miałem 30 metrów kwadratowych, więc nawet na suficie były plakaty z Jordana, takie w naturalnej wielkości. Także, i to wszystko było z gazet.
1: A masz je gdzieś dzisiaj jeszcze?
2: Mam oczywiście.

0: się mam, no, to na strychu czekają, jeden sobie powiesiłem w garażu, tak, żeby sobie przypomnieć, ale...
1: Tak jest.
0: I też, przerabialiśmy DMP-ku, tam w moim mieście przychodziły trzy numery Brawo, mm-hmm. więc mieliśmy, kolega miał ciocię, jeden trafiał do Komitetu Centralnego Polski Zjednoczonej Partii Robotniczej, a dwa pozostałe do nas.
1: O kurczę, to ładnie w takim razie. To dobrze takie chody mieć, bo faktycznie tak. Kiedyś z tą dostępnością, no to była masakra i nie można było kupić takich gazet, szczególnie zagranicznych, już nie mówiąc o NBA, bo przecież to było jakieś zło chyba wcielone wtedy u nas, że faktycznie można było za pomocą anteny satelitarnej oglądać te mecze. No i jedyne właśnie jakieś ewentualnie plakaty, no to tylko z zagranicznych sportowych pisemek, których u nas nie było.
0: Dokładnie, w ogóle nie było tego nic, kompletnie. Kompletnie, jak to przywoziłem, to się po prostu zabijali. Prawie, tak. Że licytowałem, prawda więcej.
1: No, ale to słuchaj, to dobry biznesik za mało lata, że sobie zrobił, ale tak też myślę, że w ogóle to dzieciństwo z plakatami, no dzisiaj to no, ciężko powiesić plakat, no chyba, że...
2: Dzisiaj to sztukaterię każdy ma w pokoju.
1: Sztukaterię albo sobie telewizor powiesimy i na tym telewizorze będziemy wyświetlać przeróżne rzeczy, no bo tak naprawdę plakaty już chyba nie mają miejsca bytu. Chociaż myślę, że dzieciaki jeszcze mają plakaty.
0: Nie,
1: co po niektóre.
0: mają. Moje córy miały etap K-popowy, więc całe pokoje były w plakatach tych wszystkich K-popowych grup powieszone. Także nie, to cały czas funkcjonuje.
1: No to...
0: Myślę, że może już nie z gazet, ale tak plakaty to jest temacik cały czas.
1: No dzisiaj mamy o tyle tą sytuację lepszą, że możemy sobie tak naprawdę znaleźć coś w internecie, pójść do drukarni, wydrukować i
2: nie,
1: mamy...
2: Nie, no to już nie to samo.
1: No nie to samo, ale...
2: Co ja będę drukować?
0: No, nie dam drukować.
1: Sorry. To moje boomerskie wyobrażenie.
2: A masz jeszcze drukarkę w domu?
1: Nie mam.
0: Taniości tylko wszystko.
1: Dokładnie tak. Maćku, dziękujemy
2: bardzo
1: serdecznie
2: dziękujemy.
1: Za podzielenie się z nami.
0: Numer jeszcze, tylko ci powiem, tak. Płyta cały czas chodzi, kumple słuchają. Super,
1: bardzo się cieszę. Dziękuję, bardzo dziękuję serdecznie. Miłego dzionka ci. Życzymy, trzymaj się 32 minuty po godzinie 8.
2: A ja jeszcze chciałam ci dodać jedną rzecz, no bo ty czekałeś na te matrymonialne ogłoszenia
1: no
2: w
1: właśnie,
2: gazetach
1: tak,
2: i one okazuje się, że dzisiaj w tych współczesnych gazetach też się pojawiają.
3: Mamy ogłoszenia, gdzie ludzie mogą ogłosić się w naszej gazecie, żeby znaleźć miłość. To jest jeden z takich właśnie formatów, które po prostu daje jakąś taką nadzieję do tego, że da się robić rzeczy inaczej w 2026 i można szukać miłości w papierze na przykład. Teraz była dosyć duża walka, żeby się tam dostać, mimo że wrzuciliśmy to naprawdę dość krótko, to liczba osób była naprawdę duża. No i ciężko jest to selekcjonować, bo mamy tylko dwie strony na ogłoszenia matrymonialne zazwyczaj, więc po prostu serdecznie zachęcam, żeby się zgłaszać do następnych. Dać szansę miłości na papierze. W ogóle nie pytamy o wiek w ogłoszeniach matrymonialnych. W sensie czasami pytamy orientacyjnie, ale nie ogłaszamy tego, bo myślę, że to też jakby nie jest największa wartość osoby, to kto jest w jakim wieku. Raczej właśnie próbujemy też wziąć to trochę pod włos i zadajemy raczej pytania, które są śmieszne, typu nie wiem, jaki jest twój znak zodiaku i co o tobie mówi według ciebie. I to daje ludziom jakąś taką przestrzeń do tego, żeby powiedzieć o sobie w sposób, który zazwyczaj nie mogą, bo myślę, że aplikacje randkowe też są jakieś ograniczające w tym, jak ty chcesz się pokazać. Trochę nie masz tych właśnie takich impulsów, których możesz się odbić, więc też staramy się tutaj właśnie stymulować trochę konwersacje między osobami, które się prezentują w gazecie, a tymi naszymi odbiorcami.
2: Ale muszę ci powiedzieć, że ostatnio zastanawiałam się z koleżanką, po co kiedyś w gazetach, kiedy pisano o jakiejś artystce czy artyście na przykład, w nawiasie podawano wiek.
1: Mm-hmm.
2: I to jest chyba do dzisiaj. W sumie nie wiem,
1: no, co faktycznie, to, bo ludzie potrzebują takich
2: znaczy,
1: informacji.
2: Powiem ci, ja wiem, też ja często sprawdzam, żeby czy a dobra, jeszcze jest ktoś ode mnie starszy, starszy, a później patrzę, nie, ona już się w 2011 urodziła. No.
1: Tak, ale czasami zastanawiamy się, bo ktoś wygląda na przykład bardzo młodo albo jakoś starzej, okazuje się, że ma mniej lat, więc...
2: Ale wiesz co, już mogliby dać sobie spokój.
1: No mogliby, no. Szczególnie już w tych czasach, gdzie każdy i tak sobie może to sprawdzić. No bo kiedyś nie mieliśmy takiej możliwości, więc musiały to nam podać media, dziennikarze, którzy to pisali. Dzisiaj, nawet jeżeli nie ma takiej notki, no to my możemy sobie spokojnie to sprawdzić w sekundę w internecie. Co jeszcze różnica między tym papierem a elektroniką i aplikacjami randkowymi, a ogłoszeniami matrymonialnymi, no bo to naprawdę jest przepaść, no bo takie ogłoszenia często były samotny 42 pozna samotną 40 na
2: to
1: przykład,
2: tak trochę
1: nie?
2: Brzmiało smutno.
1: No i to takie, i to wszystko, i pojabłka.
2: W telegazecie były, jakich jabłka.
1: Były, dokładnie tak. Więc a dzisiaj możemy sobie poszerzyć zdjęcie. Ja też się czasami sam się na tym łapię, że jakąś przeglądam prasę zwykłą i widzę
2: ja
1: zdjęcie.
2: Tak samo, i poszerzasz tak palce.

0: sami robisz, nie? I nie da się.
1: Co
0: nie.
1: to za w ogóle historia?
0: Nie,
1: straszne.
0: No słuchaj, okropnie.
1: Tak, wracajmy okropnymi do... Znaczy może nie tyle, co wracajmy, bo to też wiadomo, papier, drzewa, więc prasa też jakby nie było. Odchodzi trochę do lamusa ze względów ekologicznych.
0: Oj, przestań, tam dwa drzewka, a tyle.
1: A tyle radości, tyle zapachu pięknego. Dobrze, dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję
1: Weronika
0: bardzo.
1: Puczkar. Dzisiaj była u nas z takim ciekawym tematem, który was też zainteresował, więc mam nadzieję, że kolejne równie będą takie atrakcyjne.
0: Ja też mam nadzieję.
1: Tak jest. Dziękuję serdecznie.
0: Dzięki wielkie.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Lil Nas X, to co przed chwilą słyszeliście i zwróciło to moją uwagę, bo oczywiście motyw, który tam jest, to motyw z filmu Gliniarz z Beverly Hills z lat 90. Oczywiście potem przerobił to Crazy Frog, czyli ta szalona śpiewająca żaba, co było strasznym zabiegiem, jak dla mnie, no ale dzięki temu też ten kawałek pewnie przetrwał. No a dzisiaj Lil Nas X, który ostatnio przyznał się do kolejnej rzeczy, bo czytałem jakiś wywiad z nim i oprócz tego, że no już dawno zrobił coming out i przyznał się, że jest gejem, że jest raperem też, że jest czarnoskóry i a propos tego też powiedział, że i tak już bardzo dużo rzeczy jest w nim może nie zły, tak, ale takich niewłaściwych, jeżeli chodzi o większość społeczeństwa, że nie dość, że jest właśnie czarny, jest gejem, no to jeszcze się okazało, że ma chorobę dwubiegunową i też ostatnio o tym powiedział, bo jakiś czas temu, rok temu, czy pół roku temu Lil Nas X pół nagi spacerował ulicami Kalifornii, no i nie skończyło się to dla niego oczywiście zbyt dobrze, ale podjął decyzję pójścia na odwyk i bo to wszystko dzięki oczywiście używkom, pewnie mu się uaktywniło, no i teraz przyjmuje leki i no jest o wiele lepiej. W ogóle te choroby, które są takimi chorobami społeczeństw, czy właśnie depresja, czy choroba dwubiegunowa, chociaż wiadomo, że jest to choroba psychiczna, ale związana mocno z naszym życiem w społeczeństwie, bo jednak nie potrafimy się często odnaleźć w przeróżnych sytuacjach, no to myślę, że ta pomoc tutaj jest bardzo ważna i nie bójmy się, jeżeli cośkolwiek nam gdzieś tam dzwoni, ale nie tak jak powinno, to idźmy po pomoc i szukajmy tej pomocy przede wszystkim, bo są ludzie, którzy na pewno wyciągną do nas rękę i dostaniemy profesjonalną pomoc albo dobrą rozmowę, która po prostu pomoże nam. Więc wierzmy w takie rzeczy i próbujmy. Po godzinie 9, moi drodzy, ja już to powiem, bo wpadnie do nas młody raper Mike It. Bardzo mi się podoba to, co robi epka, którą wypuścił jako FOMO. No, moim zdaniem, znaczy u mnie w telefonie na moim Spotify'u na pewno jest bardzo wysoko, bo wracam do tych

utworów i po dzisiejszej audycji na pewno nie raz jeszcze wrócę sobie do utworów Majkita, bo to naprawdę jest coś, co mnie poruszyło, bo jest to dobre, jest

Będzie Holly Gabbana i Dreams Never Die, a potem będzie George Riley i Private Life, także zostańcie z nami, moi drodzy.

0: Autopromocja. Cześć, tu Wika,
1: Zuza
0: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
2: albo wyprowadzasz się z równowagi.
1: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
3: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
1: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
3: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
4: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: T plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Po reklamie.

0: Minęła godzina 9.
1: Pogoda.
0: 2 stopnie Celsjusza podskoczyły do góry, czyli z 18 zrobiło nam się 20 stopni Celsjusza, więc dzisiaj krótkie spodenki, t-shirt jak najbardziej mile widziane. Można się wyletnić, bo raczej chłodno dzisiaj nie będzie. Co prawda ta temperatura nie przekroczy 25 stopni, no ale już jutro i w weekend jest szansa duża, że ta temperatura nawet przekroczy 30 stopni. No i oczywiście jak wysoka temperatura, mogą pojawić się też burze i opady deszczu, ale to dopiero w niedzielę, z tego co widzę. Jak na razie nie powinniśmy się tym przejmować. Co prawda jakieś tam chmury ciemniejsze mogą dzisiaj się pojawić na niebie, no ale padać raczej nie powinno.
1: Autopromocja.

0: nami szósta edycja Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca spotykamy się w Zabrzu na kolejnej edycji jednego z najbardziej charakterystycznych wydarzeń muzyki elektronicznej w Polsce. Czekając na występy takich artystów jak Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Humate Hu, Folkness, Skalpel, Kuba Sojka, Mr. Lex czy Nowosad. Odpalcie czwórkę. Codziennie od 10 do 12 gramy specjalną festiwalową selekcję. Czwórka gra Carbon.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
11: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast.

0: poranek czwórki.
1: 6 minut po godzinie 9:00, no i zaczynamy kolejną godzinę z polskim rapem. I oprócz tego, że już za chwilę Mike Heat pojawi się przy tym stole i pogadamy sobie o jego muzie, o jego w ogóle podejściu do rapu, o projekcie FOMO, który tak naprawdę nie tak dawno się ukazał, to najpierw porozmawiamy z innym przedstawicielem tego gatunku, a mianowicie Plavgo. Halo?
2: Dzień dobry.
1: No, witam cię serdecznie, mój drogi. Jak twój dzionek się zaczął dzisiaj?
2: Bardzo dobrze. Obudziłem się bardzo wcześnie, być może przez to, że słońce wcześnie wstaje, a może dlatego, że lekko się stresuję dzisiejszym występem, ale stres jest, jak wiadomo, reszką ekscytacji, więc niech ten...
1: Oczywiście, niech ten stres będzie, myślę, że jak najdłużej, jeżeli nam towarzyszy stres przy występowaniu na scenie i w ogóle przed jakimiś takimi ważnymi wydarzeniami, to znaczy, że jeszcze jesteśmy chyba w tym miejscu, w którym powinniśmy być, bo jak stres znika, to już trochę zaczyna to być takie zbyt normalne i zbyt zwyczajne, a jednak no fajnie jest się ekscytować takim wydarzeniem. Powiedz mi w takim razie, bo to dzisiaj czy jutro?
2: Jest to dzisiaj. Faktycznie jest się czym ekscytować, ponieważ jest to też tak zwane release party z okazji wydania mojej płyty drugiej pod tytułem Rzeczy, które robimy zamiast, więc bardzo się cieszę, że będę mógł to dziś obchodzić.
1: Tak jest. No w ogóle, tak jak widzę twoje zdjęcie, że jesteś dumnym ojcem i wzruszonym kolejnej nowej swojej muzycznej przygody. To jest, myślę, że dla każdego artysty jakieś tam spełnienie i zarazem też wynagrodzenie tej naszej pracy, którą wkładamy, chociaż pracy, która jest też przyjemnością. Powiedz jeszcze dzisiaj, gdzie to się odbywa i no co tak naprawdę, jakie atrakcje szykujesz dla słuchaczy, oprócz słuchania muzyki?
2: Słuchaj, atrakcje są tradycyjne, to znaczy będę po prostu najpierw od 18:30 w klubokawiarni Towarzyska na Saskiej Kępie, na Zwycięzców na Saskiej Kępie, klubokawiarnia Towarzyska. Będę tam od 18:30 przyjmował gości, można przyjść, pogadać. Podpisać, kupić płytę, ja ją chętnie podpiszę, kupić koszulkę, raczej nie będę jej podpisywał, żeby jej nie niszczyć, a o 20:00 z zespołem, bo w takim wariancie gram koncerty na żywo, zagramy ten album po prostu od początku do końca na żywo, więc myślę, że będzie fajnie. Zapraszam serdecznie.
1: Rzecz jest,
2: w związku z tym, że świętujemy, rzecz jest za darmo, więc jest w prezencie dla wszystkich, którzy mają ochotę przyjść. Zapraszam tym bardziej.
1: To ważna informacja dla tych wszystkich, którzy będą spacerowali na przykład ulicami Saskiej Kępy, a to miejsce wybrałeś naprawdę przefajne, no bo przeklimatyczna dzielnica naszego miasta i taka kulturalna bardzo, więc myślę, że ludzie ci dopiszą, no i w ogóle, że będziesz się czuł po prostu dobrze w tym miejscu z tą muzyką. No to chyba to jest najważniejsze.
2: Tak jest, bardzo ci dziękuję za te życzenia.
1: Ja, słuchaj, tak jak wczoraj gadaliśmy, ja bym z chęcią wpadł, uwielbiam takie kameralne, klimatyczne miejsca, no ale niestety, bo ja się z tego powodu bardzo cieszę, że dzisiaj wyjeżdżam, no ale tobie życzę powodzenia, trzymam kciuki i mam nadzieję, że to nie pierwszy raz, kiedy będziesz grał takie kameralne, fajne koncerty, to ja z chęcią na pewno wpadnę.
2: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.
1: Zapraszamy serdecznie. Przypomnij jeszcze dokładnie, o której godzinie i gdzie.
2: 18:30 spotykamy się, żeby pobyć, pogadać. O 20:00 zagramy ten koncert w klubokawiarni Towarzyska na Saskiej Kępie na Zwycięzców.
1: Dobrze, a nowa płyta jest dostępna już wszędzie?
2: Nowa płyta jest dostępna na wszystkich streamingach. Do zakupu fizycznego na razie tylko na takich eventach jak ten koncert.
1: No, czyli jak ktoś chce mieć fizyka, no to musi się dzisiaj pojawić na Saskiej Kępie.
2: Dokładnie tak.
1: Tak jest. I przybić piątkę z Plavgo i posłuchać muzyki na żywo. Myślę, że nie ma nic lepszego na piątkowy wieczór. Dziękuję ci bardzo serdecznie, mój drogi. No i dzisiaj życzę naprawdę dobrej zabawy.
2: Dzięki ci bardzo. Dobrego dnia.
1: Trzymaj się, pozdrówy.
2: Siema.
1: Plavgo zapraszał was na swój koncert dzisiaj wieczorem na Release Party, a już za chwilę Mass Appeal i Gangstar. No i już za chwilę Mike Heat, który pojawi się tutaj na tym fotelu i pogadamy o jego muzie.

0: 19 minut po godzinie 9, a wy posłuchaliście pierwszego utworu dzisiaj w czwórce My Kid, który również pojawił się na Wotelu. Siemanko.
1: Witam wszystkich serdecznie, witam, dzięki numer za zaproszenie.
0: Słuchaj, to mi jest miło, to dzięki twojemu menadżerowi się dzisiaj tu znalazłeś, Wojtkowi, który nie tak dawno był u nas w studio również ze swoim albumem. No i polecił mi, mówi, mam takiego kolegę, młody, zdolny, dobry. Mówię, dawaj, jak mi przesłał, mówię, biorę w ciemno, od razu.
1: Posłuchając,
0: po jednym kawałku już wiedziałem, że chcę, żebyś wpadł do radia, no bo cenię sobie bardzo takich raperów, myślę, że nawet można śmiało powiedzieć artystów jak ty, bo mało jest takiego rapu, który, przy którym naprawdę ja też myślę. W sensie to jest dla mnie ważne, że muzyka oczywiście niech będzie dla zabawy, niech będzie fajna, ale też fajnie jest, jak słyszysz młodego człowieka i on ma takie wartości, które ty miałeś 30 lat temu, bo tak to odebrałem i w ogóle za to gratulacje i mega szacun.
1: Dzięki wielkie, bardzo się cieszę, bo taki trochę też był ten zamysł, nie? Żeby jednak mimo wszystko poruszyć takie tematy, które mnie trochę dotykają na co dzień i jakby rzeczy, z którymi czuję, że jakby chcę się z nich uzewnętrznić po prostu przez muzykę, nie?
0: Jest trochę takiego delikatnego, delikatnej zgorzkniałości w tym i takiego bólu trochę, że tak naprawdę w ostatnim kawałku chyba Duplantis też o tym mówi, że no to jest w ogóle, całość, cała muzyka jest super, ale z drugiej strony no dzisiaj trzeba tak dużo zrobić, żeby zostać zauważonym, że nie wystarczy nagrać dobrej płyty, nie wystarczy napisać dobrej piosenki, tylko trzeba albo musisz mieć sztab managementu, który ci będzie nadskakiwał i załatwiał joby, albo

0: albo wyjątkowo sam się obronisz. No, ja bym chciał, żebyś sam się obronił, chociażby takimi kawałkami, jakie leciały przed chwilą, bo to naprawdę jest utwór, który nadaje się do stacji radiowych i moim zdaniem to powinno być grane. Tego ci życzę, ale powiedz mi też, chciałem też zapytać o ten początek, bo zazwyczaj o to też pytam. Co było impulsem, że spowodowało, że chcesz robić akurat taki rap? Czy wcześniej było coś innego i wcześniej inaczej to robiłeś, a dojrzałeś do tego momentu, że teraz tak?
1: Ja ci powiem, że to się u mnie często zmienia i ja po prostu nagrywam to, co czuję w tym momencie najczęściej. Wiadomo, że FOMO jakby jest te kilka kawałków zostały tak skondensowane, że traktują, mówią o czymś podobnym, ale też był taki zamysł po prostu wtedy, że jakby to, co czuję długoterminowo, mogę rozbić na kilka kawałków, oczywiście, napisać numery i po prostu wydać to jako jeden wspólny projekt. No ale cały czas... cały czas działam, nie? Tam wiesz, mamy luźne kawałki też z ekipą, z moim składem TTT. Mam też poważniejsze kawałki, które cały czas się nagrywają, są w trakcie. I to jest cały czas coś, mieszanka po prostu, nie?
0: A ten pierwszy impuls, nie wiem, kawałek polski, zagraniczny, rapowy, że stwierdziłeś, że to jest twoja droga?
1: No ja jestem Bogiem od Paktofoniki. Nigdy nie zapomnę tego, jak usłyszałem, nie wiem, czy miałem wtedy 11 lat, 10 lat, 9, nie pamiętam. Pamiętam po prostu moment, w którym byłem na takiej imprezie rodzinnej i tam był taki duży głośnik jakiś taki, na którym można było wybierać po prostu piosenki, na którym się ten... I tam było wgrane, nie wiem, z 1000 piosenek, a ja sobie tak przewijałem, no bo tytuły po angielsku większość nie ogarniałem jeszcze tak za bardzo. No i widziałem jeden polski tytuł, Jestem Bogiem. No ja to włączyłem i nagle wszyscy mi to kazali wyłączyć, nie?
0: Aha, okej.
1: Po samych bębnach i po samym intro. Ja po prostu, jak usłyszałem początek, jak Magik nawija, to ja... Zamroziło mnie w tym momencie.
0: Okej. No i to jeszcze, że kazali ci włączyć, to taki trochę zakazany owoc, nie? No. Że to zawsze przyciąga. A z amerykańskiego rapu? Bo kurczę, no, nawet ten kawałek, który przed chwilą leciał, jest to utwór jak dla mnie... ja bym go porównał, nie wiem, do Tribe Called Quest, do płyt Q-Tipa jakichś solowych, świetnie i wokalnie, i ten sample. Czy amerykański rap też gdzieś tam pojawił się później, czy tylko polski i nic więcej?
1: Długo było tak, że tylko polski i wiesz, amerykański to, co leciało gdzieś w popularnych stacjach radiowych. Ostatnio dopiero od kilku, nie wiem, powiedzmy 4-5 lat staram się tak poszerzać horyzonty i... Też faktycznie nawet o historii hip-hopu mam parę książek po prostu, żeby wiedzieć, co robię w ogóle, nie?
0: Okej, okay, to bardzo ważne, co powiedziałeś, bo dzisiaj wśród młodych ludzi jest taka ignorancja trochę tych starych czasów. W sensie ja nie mówię, że to jest dobre czy złe, ale jednak zagłębiając się w kulturę jakąkolwiek, fajnie jest wiedzieć, co było na początku i tak naprawdę dlaczego ta kultura w ogóle została stworzona. Bo wiele osób dzisiaj nie zdaje sobie sprawy, ale mam nadzieję, że takim raperom jak ty ta edukacja będzie trochę większa po prostu, bo jednak zaczynamy się troszkę zastanawiać nad tym wszystkim. No i też sama forma tego albumu, krótka, bo epka, ale moim zdaniem no pozostawia niedosyt, żeby jeszcze więcej. Czy coś po tej epce planujesz?
1: Na razie jesteśmy w trakcie jakby składowo dopinania mixtape'u.
0: Okej. Okay. Czyli mixtape, oldschoolowo, rapowo.
1: Będzie mixtape. Nie wiem jeszcze kiedy, nie wiem jak, bo to jest wszystko zależy od różnych czynników. No i działam też powoli nad kolejnym solowym materiałem.
0: Dobrze. No to słuchaj, ja myślę, że jak wydasz to, zapraszam cię serdecznie. Posłuchajmy kolejnego kawałka, FOMO, czyli tytułowy
1: tak
0: kawałek,
1: jest.
0: Można śmiało powiedzieć. Mike It, 25 minut po godzinie 9.
2: Mikey! Halo? Halo, halo? Instagram sprawdzony? Facebook sprawdzony? TikTok sprawdzony? To zobacz jeszcze raz. Może ktoś coś rzucił. Co wy mi do chłopaków, czy nie pójdziecie pić? Pierdol to nagrywki, pierdol to studio. Co będziesz robić, kurwa? Z tego nie wierzę jeszcze, zobaczysz, co się dzieje u innych, stary. Dawaj, dawaj, dawaj, dawaj! Yeah!

0: chcę to życie, boję się nie być online. Chcę złapać życia po smak, ale gdy liźnę, to się uzależnię. Wyjmie pewnie telefon do kosza.
1: Mike, nie wyrzucaj go do kosza. Mówili ci, daj se z tym spokój. Chodź na doleweczkę. Siąc do Majki.

0: My Kid FOMO, utwór z epki FOMO, a My Kid w studiu. No właśnie, pytałem o bity, bo bity są fajne, ale to ja trochę myślałem, że ty te bity robisz, bo one tak pasują po prostu idealnie pod ciebie, że mówię, sam se chłop zrobił bity i sam zarapował.
1: Nie, bitów niestety robić nie potrafię. Mm-hmm. Może będę się chciał uczyć, ale
0: to jest sztuka. Jest sztuka, ale dzisiaj mamy tak dużo bardzo łatwych programów, które są naprawdę takie naturalne, że aż po prostu chce ci się robić bity, więc pomyśl o tym, bo to naprawdę dzisiaj nie jest problem. Ale skąd w takim razie te bity masz?
1: No, zakupiłem wszystkie na licencji z YouTube'a, nie?
0: Okej. Ale z jednej strony dobrze, że mamy takie czasy, że można coś takiego robić, że artyści... no bo mamy też takie czasy, że nie wiem, przez AI mogłeś sobie wygenerować bit.
1: Nie.
0: Nie, no i bardzo dobrze. Nie. Bardzo dobrze. Tam gdzieś nawet ty rapujesz, że na końcu okazało się, że to AI w którymś kawałku, nie?
1: No już chyba nie poznam się, bo to jest AI, nie?
0: Dokładnie. Właśnie, no AI nam zagraża, ale z drugiej strony myślę, że właśnie zagraża tym, co mają mało do powiedzenia i co mało tak naprawdę kreatywnie robią. Natomiast ci, którzy zawsze sami sobie pisali teksty, sami wymyślali pomysł na siebie, no to myślę, że do końca świata jednak to będzie funkcjonować i istnieć. Co to jest TTT?
1: To jest nasz pszczyński skład. Mhm. Pozdrawiam teraz chłopaków, bo wiem, że tego słuchają. Tylko tłuste topy.
0: Tylko tłuste topy. Dobrze, właśnie chciałem się zapytać, jakie jest rozwinięcie.
1: Akronim, tak?
0: Tak.
1: No i mamy wydane na koncie już dwa albumy, mhm, które wydaliśmy w 23 i 24 roku, więc w sumie to już dwa lata ciszy z naszej strony jest. Ale no, działamy cały czas nad nowym materiałem, mm-hmm, bo z chłopakami poznaliśmy się właśnie w 21 roku. Ja wtedy zaczynałem powoli jakby uznawać, że tak, ja będę dzisiaj, od dzisiaj będę raperem, okay, będę chciał nagrywać i cisnąć to po prostu do przodu cały czas. Mm-hmm. Jakoś tak nas życiowe ścieżki połączyły, że poznaliśmy się, pojechaliśmy razem na wakacje, a tam Zdich, który też miksuje, robi świetne bity, ten gość to jest w ogóle człowiek orkiestra, wziął sprzęt do nagrywania i na pierwszym wyjeździe naszym wspólnym powstały jakieś, wiesz, luźne freestyle, śmieszne akurat jakieś takie, mm-hmm, nagrania. Jak wróciliśmy, to uznaliśmy, spróbujmy coś na poważnie nagrać i, mm-hmm, potem brat od Zdicha, Łukasz, dołączył do naszego składu i jakoś tak lecimy już któryś rok i...
0: Okej. Okay. A czy nie ma, no bo tak jak już wspominałem, że trochę no czujesz się, znaczy nie wiem, czy czujesz się, ale no, jest taka poczucie tego niedocenienia, że robisz

0: dobrą, że robisz dobre rzeczy, a tak naprawdę no, tych efektów nie ma. No dzisiaj rynek jest tak ciężki, że ja wypuszczając kawałek, wypuszczając teledysk, zastanawiam się, czy to w ogóle ma szansę, ma rację bytu, czy to pójdzie. Nigdy nie patrzyłem na wyświetlenia. Wręcz przeciwnie, patrzę na wyświetlenia, im kto ma mniej, tym zawsze staram się takich artystów puszczać i ich zapraszać, bo uważam, że no, po pierwsze trochę giniemy w zalewie tego wszystkiego, co jest. Ciężko się totalnie przebić, a z drugiej strony ja też pracując w radiu od samego początku miałem tą misję, żeby jako ja dzieciak poszedłem w 93 roku do Color Shocku i to było dla mnie przeżycie wow, no to dzisiaj widzę, że młodzi ludzie radia tak nie traktują. A jak coś tam jest, jakieś medium, ale oni mają YouTube'a, Instagrama, TikToka i wszystkie inne rzeczy, ale ty zauważyłem, że no, jest to dla ciebie też jakieś przeżycie, że wpadasz do radia, do czwórki.
1: Ja ci powiem, że to mi się też wiąże z miłymi wspomnieniami, bo też będąc, miałem etap w Krakowie i w studenckim jednym radiu też pracowałem, miałem swoją audycję hip-hopową.
0: Super, fajnie.
1: No ale to była krótka przygoda, tak jak moja przygoda ze studiami w Krakowie.
0: Okej. Okay. Czyli jednak rap po prostu wygrał.
1: No, mniej więcej.
0: Poniekąd. No właśnie, a czy... Bo często jest tak, że artystów uskrzydla... Trochę uskrzydla niepowodzenie, uskrzydla cierpienie. U ciebie tak naprawdę w tych kawałkach nie ma jakoś dużo smutku. Raczej jest radość zrobienia, stworzenia i tak dalej. Czy masz takie momenty, pomimo tak naprawdę, że dopiero zaczynasz swoją drogę, że jednak stwierdziłeś, patrząc na wyświetlenia, patrząc na to, co się dzieje, że kurczę, może to nie ma sensu w ogóle.
1: Nie no, jakby ja jestem zdania, że nie od razu Rzym zbudowano. Jakby wszystko trzeba przejść, no i trzeba pracować nad tym, żeby cały czas się gdzieś pojawiać. No jakby szczęściu trzeba pomóc, według mnie.
0: Tak jest.
1: I jeżeli nie stworzy odpowiednich warunków mu, no ale w tych czasach niestety stworzenie odpowiednich warunków to jest, wiesz, nawalanie tych TikToków, no, nawalanie, tak, pojawianie, tak, się, tak, robienie kontentu. Więc ja jestem zdania, że jeżeli ja nie robię nic, żeby wypromować moją muzykę, to też nie mogę oczekiwać na to, że nagle, wiesz...
0: No oczywiście, tak, że będą cię zapraszać na festiwale, no, i tak dalej, aczkolwiek no, to koncert to jest jeszcze inna bajka zupełnie, bo wydać płytę może dzisiaj każdy, no ale koncertów już każdy nie zagra, no, bo jednak organizatorzy patrzą głównie po wyświetleniach.
1: No tak.
0: I to jest przykre. Ja uważam, że to jest bardzo przykre, no ale rozumiem, przekłada się to na ludzi, którzy przyjdą na tego artystę, no ale jeżeli go nie znają, to nie mogą przyjść, a żeby go poznać, muszą poszukać dobrze i tak naprawdę mam nadzieję też, że dzięki tej dzisiejszej audycji trochę więcej ludzi zainteresuje się twoją muzyką.
1: Dzięki.
0: I ja też za to dostanę propsy od ludzi, że takich fajnych gości zapraszam jak ty. To dla mnie jest najważniejsze. Dobrze, telefon. Kolejny kawałek z albumu FOMO. My Kid przed wami.

0: taki...
1: A to dobry akurat. I my co tutaj z Majkitem oczywiście rozmawiamy o bitach, o tym wybieraniu bitów pod swoje kawałki. Słuchaj, kiedyś tak naprawdę była tylko możliwość rapowania pod bity z YouTube'a, pod instrument, jeszcze zanim był YouTube, to się rapowało pod po prostu instrumentale, które były na winylach, na singlach. I często było tak, że na przykład do tej pory DJ Volt, jak robi ci remix, to on mówi, to słuchaj, to znaczy jak chcesz, żebyś wyprodukował mu kawałek, to mówi, to nagraj pod jakiś amerykański kawałek z YouTube'a, ja ci po prostu zrobię remix tego, nie? Więc ta kultura cały czas jest moim zdaniem i to jest fajne. No bo właśnie, wydając mixtape, tam już można poszaleć trochę z bitami. Jaki jest zamiar mixtape'u w ogóle?
2: Mixtape będzie dosyć przekrojowy. Tam będzie trochę wszystkiego. Wiele. No będzie dużo takich też trochę numerów na takich mocniejszych bitach, z mocniejszym basem. Trochę nawet trapowych, takich po prostu tych, no ja to nazywam cykaczy wejdzie,
1: cykaczy,
2: nie?
1: Cykaczy, tak jest.
2: Kilka takich mocno boom-bapowych, różnie, po prostu będzie duży przekrój po prostu wszystkiego, co też mamy do zaoferowania po prostu z chłopakami z TTT.
1: A skąd ten boom-bap w ogóle? Skąd też taki klimat twojej muzyki? Bo no, jesteś młody, więc powinieneś teraz robić drille, trapy, cykacze tak naprawdę, a ty jednak wybrałeś, no jakby nie było, bardziej klasyczną, ale trudniejszą drogę. No bo z jednej strony ja uważam, że nagranie kawałka trapowego to jest w ogóle żaden problem. Tam jest tak schematycznie to wszystko i bity, i rap. No tutaj słychać flow, słychać skille, słychać, że kombinujesz nad tym, co rapujesz, a nie po prostu tylko klepiesz, żeby było fajnie, używasz odpowiednich słów, żeby to gdzieś tam te algorytmy wyhaczyły. Ale skąd akurat, nie wiem, czy w ogóle miałeś, no bo powiedziałeś, że teraz mogą być jakieś trapowe rzeczy też. Czy chciałeś, żeby taki Majkit był znak boom-bapowy, trochę truskulowy, żeby taki był znak rozpoznawczy, żeby się trochę tak zamknąć?
2: Właśnie nie chciałem się zamykać w jakieś bańki, tylko wydaje mi się, że to jest też fajny punkt wyjścia po prostu. Żeby zrobić dobrą, truskulowo-boom-bapową epkę, w której potem będę mógł po prostu jakby... pokazać, że mam ten jakikolwiek warsztat. Wiadomo, ja uważam teraz z perspektywy pół roku temu to wydałem, a wydaje mi się, że już mógłbym zrobić milion rzeczy lepiej po prostu. Jestem tego świadomy, że zawsze może być coś po prostu jakby lepiej, coraz lepiej dążyć do tej perfekcji.
1: Tak. Ale to nawet rapujesz o tym na płycie, no. I to mówię już od razu jak to usłyszałem ten wers, mówię, mówię, to nie jest dobra droga, bo zawsze, stary, chcesz poprawić. To jest niekończąca się historia, więc najlepiej to trzeba nagrać, posłuchać ewentualnie, potem nagrać jeszcze raz i potem dać to komuś, żeby już się tym nie zajmować, no bo tak naprawdę to wiesz, tutaj werbelek, jeszcze byś tutaj większy delay. No nie, to w ogóle jest masakra, no.
2: No... Ale właśnie rozumiem, bo też tak mamy z chłopakami, jak teraz nagrywamy, nie? Że często to wychodzi tak, że ten kawałek męczymy i w końcu dochodzi do jakiegoś poziomu, więc no, będą wychodzić, mam nadzieję, niedługo i że wszyscy też będą mogli usłyszeć.
1: A mixtape będą też bity z YouTube'a, czy będą to na przykład instrumentale jakichś amerykańskich raperów?
2: Nie będzie tam instrumentali, będą kilka, może mamy chyba z YouTube'a. No ale najwięcej to jest z bitów, które robi DJ Zdich. DJ, no Zdich po prostu.
1: Zdich, no właśnie, no bo a DJ-a macie, bo tutaj brakuje trochę skreczy. Jeszcze, bo w takim boom-bapowym klasycznym to ja już czekałem, tylko mówię, a już może wejdą, ale nie weszły.
2: No nie mamy jeszcze DJ-a.
1: Dobrze, to...
2: Kolega jest na DJ-ce często. Na koncertach, jak graliśmy jakieś.
1: Dobrze, to też słuchaj, dzisiaj w erze tutoriali można się też nauczyć skreszowania. Mam takiego ziomka z Ząbek, Karpiu ZBK, który kiedyś zaprosił mnie na swój album jako raper, a teraz mówi, że nauczył się DJ-owania, że on sobie już sam zrobił pierwsze skresze na swoim kawałku, więc to jest w ogóle mega satysfakcjonujące.

0: pieniądze, mega fajne, że można też samemu to zrobić. No tym bardziej, że rap i też kolejne pytanie, bo dzisiaj, kiedyś to pytanie, myślę, że spędzało sens powiek wszystkim raperom, bo pytanie dziennikarskie były zazwyczaj takie, czym się różni rap od hip-hopu. Dzisiaj nabiera to pytanie totalnie innego znaczenia, bo dzisiaj faktycznie różni się rap od hip-hopu. Kiedyś no. mówiliśmy, no jak się czym różni, jest to samo. Ale to niestety dzisiaj jest duża różnica. Hip-hop to kultura, rap to tylko muzyka. Czy ty masz w sobie tą krew hip-hopowca, czyli jarasz się graffiti, breakdance'em, beatboxem, DJingiem, czy jesteś takim nowoczesnym człowiekiem, który jest muzyka rap, tam to jest jako kultura, ale ja się zajmuję tym.
1: Powiem ci bardziej, że jakby jarać się lubię zobaczyć, jak ktoś robi. Nie jestem w stanie, nie umiem ani...
0: Ja też nie.
1: Próbowałem zrobić kilka graffiti.
0: Nie idzie.
1: Ciężko mi to szło, bardzo opornie. No. Miałem nawet zeszyt w domu zrobiony i próbowałem tam swoją ksywkę, ale no. Nie, idzie mi to tragicznie właśnie. Gadałem z chłopakami, że wszystkie rzeczy, które robię jakby na papierze kredką, czy farbą, czy pędzlem, czy sprayem, to po prostu... Nie, dziękuję.
0: Ty nie masz zdolności manualnych po prostu takich artystycznych. Ja mam to samo.
1: Brakuje, ale no lubię popatrzeć, jakby lubię, jaram się tą kulturą, jakby czytałem o niej, tam czytałem książkę od Questlove'a o hip-hopie, czytałem Niechcianych, Nielubianych, o też warszawskim rapie.
0: Tak, bardzo dobra książka.
1: To nie jest hip-hop rozmowy, od Jacka Balińskiego też czytałem.
0: Okay.
1: I po prostu staram się poszerzać moją wiedzę na temat tej kultury, no bo to jest coś, czym faktycznie zachłysnąłem się i bardzo, bardzo mi się to podoba i żyję tym.
0: Fajnie, że mówisz o książkach, fajnie, że też no, my polecamy takie pozycje, bo książka Questlove'a w ogóle, ja zacząłem ją czytać, chyba utknąłem w połowie z braku czasu, ale uważam, że takie książki warto czytać, żeby jednak siedząc w tej kulturze, naprawdę cokolwiek o niej wiedząc, a nie, że no jest moda, no to będę rapował i tyle. No to naprawdę wielki szacun za pogłębianie wiedzy, tak naprawdę. W sumie kolejny element hip-hopu to jest wiedza, knowledge, więc to jest bardzo ważne. Dobrze, Duplantis. Ostatni kawałek zamykający album, ale chyba nie ostatni u nas, bo jeszcze może się coś zmieści. No ale na razie posłuchajcie tego utworu. Yeah, Moody Michael. FOMO. Naprawdę długo myślałem nad tym, jak skończyć tą epkę, jak ją pięknie dopiąć w całość. I to ciągłe myślenie, jak was zrobić coś lepiej, tak wjechało mi na banie, że siedzę któryś raz w studiu i po prostu nie jestem w stanie nic dokończyć, bo nic mi nie pasuje. Czy to takie dążenie do perfekcyjności, czy takie błędne koło tego wszystkiego?

0: taki, że chyba nie chodzisz pić z chłopakami, tylko latasz znowu do tego studia. Ile razy ci gadałem, że to cię nie przyjmie żadnej kochać.
1: A możesz w końcu wypić? Pra, pra, pra, pra.

0: My Kid, 12 minut do godziny 10, kawałek zamykający epkę FOMO Duplantis. Zastanawiałeś się w ogóle nad samplami w tych utworach? Skąd one na przykład są?
1: Nie.
0: Nie, wiesz co, bo słuchając tej twojej epki, która jest fajną całością, ale bity są bardzo zróżnicowane i inne, trochę mi to przypomniało eksperymenty Kanye Westa, w sensie w dobrym tego słowa znaczeniu, że tu mamy bit taki truskulowy, a ten no niby też nie jest super nowoczesny, ale też nie jest truskulowy i ten wokal, który tam jest samplowany, też bardzo ciekawy zabieg i fajny. Dobrze, czyli epka wydana już prawie, no niezapomniana, ale minęło trochę czasu, czyli rozumiem, kolejne projekty to teraz z ekipą.
1: Tak. Będziemy teraz się skupiać mixtape na tym, żeby wydać mixtape.
0: Okej.
1: A później coś, co działam tak teraz po cichutku sobie szyjemy z takim gościem, Botanikiem, którego też pozdrawiam, jak tego słucha w pracy. Że no, kroimy powoli fajny album, też taki trochę tematyczny i to będzie coś dużego.
0: Mhm. Czy tak patrząc na to, co się dzieje w muzyce, czy ty chcesz się ograniczać? Czy
1: nie,
0: wręcz przeciwnie, otwarta głowa i robię to, co mi serducho podpowie?
1: Będę, no, mi się wydaje, że o to też mi chodzi głównie, żeby jednak nie ograniczać się, nie zamykać się w jakiekolwiek ramy, tylko po prostu cisnąć to, co mi się podoba, to, co czuję i nigdy nie po to, żeby tylko mieć z tego zysk, nie?
0: No myślę, że to pokazujesz już na samym początku swojej drogi. Dobrze, a czy są jakieś granice w muzyce rapowej i patrząc na tą kulturę, których przekraczać raczej się nie powinno?
1: Wydaje mi się, że mogą być jakieś granice, ale zgaduję, że pewnie gdybym do nich doszedł i miałbym coś takiego zrobić, to uznałbym, że zależy. Nie wiem, nie powiedziałbym teraz, co może być taką granicą, nie? Że, w sensie, nie wiem, nigdy nie nagram numeru z kimś takim. No nie wiem, nie chcę ci mówić, bo...
0: Nie, no bo nigdy nie mów nigdy, to jest moim zdaniem bardzo ważna zasada, szczególnie jak wypowiadasz się publicznie. Ale ja tu bardziej piję do muzyki disco polo, która teraz trochę się mocno, że tak powiem, weszła w świat hip-hopu i na przykład dla mnie jest to bardzo rażące. Jeżeli miałbym możliwość cofnięcia czasu i zapobiegnienia temu, to bym to zrobił po prostu, bo no, to są właśnie te granice, których przekraczać nie wolno.
1: No, powiem ci, że co do disco polo, to się zgodzę z tobą, że jednak rozumiem, że to jest gatunek zabawowy, rozrywkowy, luźny, bardzo imprezowy.
0: Oczywiście.
1: Ale no nie mieszajmy tego też z rapem. No w sensie teraz, czy to jest też rap? Wiadomo, że ja też często mówię tak, że jeżeli ktoś rapuje, czyli melodeklamuje słowa po prostu pod beat, no to rapuje.
0: Tak.
1: I w tym momencie na tych bitach disco polowych też można powiedzieć, że ktoś rapuje.
0: No tak, oczywiście.
1: Ale no, nie klasyfikowałbym tego jako, wiesz, część gatunku, nie?
0: No nie, bo ja to często to akurat przytaczam, bo no, jest to dla mnie naprawdę, no, może nie ciężka sprawa, bo staram się to oczywiście gdzieś tam przepuszczać mimo uszu, ale ogólnie no, rap zawsze był muzyką, która łączy gatunki i czy muzyka poważna, czy arie operowe, czy jazz, funk, soul, to tak naprawdę, ale jednak każdy z tych gatunków ma swoją wartość. Ja nie mówię, że disco polo nie ma wartości żadnej, tylko tak jak powiedziałeś, jest to muzyka czysto rozrywkowa, do tańca, na weselach i niech taka zostanie. Ja w ogóle też mi to nie przeszkadza, żeby nie było. Niech sobie będzie disco polo, tylko że disco polo z rapem, mówię stanowcze, nie, jak będzie trzeba, zrobię protest w Warszawie, wyjdę na ulicę.

0: Disco polo nie z Rafem.
1: Pojawię się na nim.
0: Dobrze, słuchaj, czy w ogóle jakiś występ na żywo? Czy można cię gdzieś zobaczyć? Bo z tym jest ciężko, ale może coś
1: z tym jest
0: będzie.
1: Ciężko, no bardziej chcemy się jakby całym składem strzelić w przyszły rok po prostu.
0: Okay.
1: Żeby to jakoś zaplanować i zorganizować coś bardziej, no, większego.
0: Mm-hmm.
1: A, no bo tak to solowo, ani te, no ciężko po prostu coś zorganizować.
0: Okej, mam dla was propozycję. Mamy taki konkurs w czwórce Będzie Głośno, który wyciąga artystów. Tak naprawdę mieliśmy w tym roku dwie osoby ze świata rapu. Proponuję, żebyś takie demo wysłał do nas. I to nie, że ja ci to pokażę, załatwię, bo ja nie jestem w komisji wybierającej, ale myślę, że zostanie zauważony wasz talent, twój talent i tak naprawdę oprócz tego, że utwór znajdzie się na płycie winylowej, no to jeszcze tutaj będziesz miał okazję zagrać na scenie czwórki, więc moim zdaniem jest to dobry moment, żeby coś takiego zrobić.
1: Bardzo chętnie to zrobimy.
0: Dobrze, polecam serdecznie. Moim gościem był dzisiaj Mike It, projekt FOMO, jak na razie, ale tego będzie więcej, czekamy na mixtape. No i dawaj znać, a ja z chęcią będę twoje utwory prezentował na antenie.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie. Dzięki, że byliście i słuchaliście. Pozdrawiam was serdecznie. Siema.
0: Dziękuję, a ja się z wami żegnam. 7 minut do godziny 10, także trzymajcie się. Do zobaczenia. No i miłego dzionka życzę. Hej.

A na budzik zawsze woła. Po trzech razach go wyłączam, mordzia. Ri przecieram, szybko się przyciągam. W gotowości zebrać myśli można. Ale najpierw szybkie rolowanie, jak te turki w kebabie. Miesiane, miesiane po Instagramie.

0: bombem będzie.
1: Majki,
2: przypomnij sobie,
1: kiedy ostatni raz stałeś w ciszy i gwiazdy świeciły, ptak ci robił bity? Kiedy słyszałeś jadące tiry, które w korku myśli nigdzie nie pędziły? Kiedy brzask poranka nie chronił ci marzeń, sny nie były drogowskazem, gwiazda spadła dając bazę, myśli, które nigdzie nie pędziły, a wraz z

0: ChatGPT. Autopromocja. Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
1: Cześć, tu Bartender. Zapraszam dziś na 12 cali na godzinę.
0: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Brak prądu przez kilka dni?

Łódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: to już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: If you don't get money, you will suffer.
10: We don't take bad up, them way they're good. Don't get confused, cause they got their hood up. The beating's boring, I just want muller.

0: tylko moment.
1: Minęła 10.
2: Pogoda. Pogoda.
1: Przed nami bardzo ciepły, miejscami wręcz upalny początek weekendu. W większości kraju sporo słońca i tylko okresowo pojawi się gdzieniegdzie zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie około 24-26 stopni nad morzem i na północnym wschodzie do 29-31 stopni w centrum. Na zachodzie, w południu kraju również. Lokalnie, zwłaszcza na południu, zachodzie i południowym zachodzie, mogą rozwijać się przelotne burze z silniejszymi porywami wiatru. Sam wiatr będzie jednak na ogół słaby, umiarkowany, a zawieje on z kierunków południowych. Wieczór zapowiada się ciepło i pogodnie, noc przyniesie temperatury od 14 do 18 stopni. Jeśli wybieracie się dziś na festiwal albo na przykład na plenerową imprezę, warunki będą sprzyjające niemal w całej Polsce, a tak się składa, że czwórka będzie akurat na Carbon Silesia Festival i o tym już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Halo, szanowni państwo, przerywamy program, by nadać ważny komunikat.
4: Hejterska 4 już dzisiaj po 14. Zapraszam, Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie konserwy rybne Nixi, 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus, schab wieprzowy.

0: wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Czwórka. Czwórka gra Carbon.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie z wami, za mikrofonem Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o Carbon Silesia Festival, który właśnie teraz, właśnie dziś rozpoczyna się w sercu Śląska na Zabrzu. Czwórka oczywiście też tam będzie. Jeżeli zobaczycie, czy żółty namiot, to będziemy. My będziemy dla was nadawać stamtąd audycję od godziny 20. A co to w ogóle jest ten Carbon? Moi drodzy, to jest jeden z najciekawszych polskich festiwali elektronicznych. Odbywa się od roku 2019 w Zabrzu, właśnie w industrialnej przestrzeni sztolni Królowa Luiza. Jaką muzykę możemy tam usłyszeć? Oczywiście house to króluje na tym festiwalu oraz domieszka techno, muzyka basowa, muzyka alternatywna przede wszystkim, bo to jest kuratorski line-up, selektywny line-up, to nie jest żadna masowa impreza i dzięki Bogu. Charakterystyczny również jest klimat tego miejsca, to jest postindustrialna kopalnia, która na parę dni zamienia się właśnie w taki piękny, klubowy, imersyjny spektakl. W klimacie festiwalu zagrało nam Collect 2000. No i teraz przechodzimy już do tego wspaniałego, niesamowicie obfitego line-upu. Na początek będzie trochę dziewczyńskiego klimatu. Julia Rower, polska DJ-ka, producentka, wokalistka prosto z wytwórni The Very Polish Cutouts ze swoim zimnofalowym, tak można to powiedzieć, synem. Oraz zagra też Sofia Curtesis, peruwiańsko-berlińska producentka muzyki house, znana z euforycznych perkusyjnych tracków. No i taki właśnie będzie jej Si te portas bonito. Zaczynamy.

Julia Rover Sen oraz Sofia Cortezis Sitte Portas Bonito. Niezwykle ciekawy blend, bo Julia gra tak właśnie zimnofalowo, 80sowo, trochę w stylu lat 80. polskich. No a Sofia egzotycznie, brazylijsko, no i perkusjonalia tam również się pojawiają. I one wystąpią właśnie na Carbon Silesia Festival, który dziś rozpoczyna się w Zabrzu. No ale trudno też zaprzeczyć, że wszyscy kochamy headlinerów, bo to właśnie dla headlinerów jeździmy przede wszystkim na festiwale. No i tak oto Carbon Silesia Festival uświetnią dziś swoim występem Who Made Who. To duński tercet tworzony przez Tomasa Hofdinga, Tomasa Barforda i Jeppe Schellberga. No i już 20 lat łączą elektronikę, indie rock, no i również taki eksperymentalny jazz, można powiedzieć, w bardzo swoim charakterystycznym stylu. Wydawali dla wytwórni takich jak Compact, Inner Visions, Life and Death. Dziś mają też swój własny label, który nazywa się The Moment. No i przede wszystkim to, co można o nich powiedzieć, to, że słyną z widowiskowych występów na żywo, a te zawiodły ich chociażby na Burning Mana, Coachella czy festiwal Sonar. No i właśnie, ale początki tego projektu były troszeczkę spokojniejsze, oni grali znacznie wolniej, to może też znak czasu, czasami nawet w klimacie down tempo, tak można powiedzieć. No i takie były wtedy czasy, tego wtedy słuchali wszyscy, teraz zrobiło się oczywiście troszkę szybciej, no ale zaczynali w ogóle jako indie band, indie rock nawet, to był ten kierunek ich grania, bardziej zespół niż DJ set, bardziej gitara, bas, perkusja, te instrumenty grały na żywo. Teraz to brzmienie zmienia się w kierunku DJ-skim, w kierunku bardziej również elektronicznym. Dużo więcej tam jest tego klubu. No i wydaje mi się, że jest to właśnie znak czasów, ponieważ wiele zespołów poszło w tym kierunku i właściwie trudno powiedzieć, czy coś jeszcze nie jest elektroniką. Wszystko już jest elektroniką. Wszędzie jest tak gruba stopa, wszędzie jest ten bas i tak naprawdę nawet kawałki, które pozornie są analogowe, gdzieś tam mają jakiś elektroniczny sznyt, chociażby dodany.

na końcu w miksie. My posłuchamy teraz kawałka Ember, to jest rok 2015, okres, w którym właśnie Who Made Who stawało się bardziej elektroniczne, ale był tam jeszcze ten indie rock, był tam jeszcze ten lekki eksperyment. No cóż, posłuchajmy sami, bo za chwilę będzie znacznie bardziej klubowo. Who Made Who, Ember, rok 2015.

Who Made Who Miracle to rok 2023, a numer ten wydali z Adriatic. Tego słuchaliśmy właśnie w czwórce. No i cóż, to już jest czas, kiedy Who Made Who poszło zdecydowanie w stronę elektroniki. Zaczęło wydawać w wytwórniach takich jak Compact, Life and Death oraz Inner Visions właśnie. No i w ich produkcjach zaczęło się pojawiać znacznie więcej tej elektroniki, więcej tego klubu, a znacznie mniej gitar. Co prawda współpracowali jeszcze z artystami ze sceny indie, takimi jak Hot Chip chociażby, indie rockowej, tak to nazwijmy bardziej, ale też z DJ-em Kozem chociażby, czy Tale of Us, to już był jednak inny kierunek, zaczęli wchodzić w tą scenę melodic house, indie dance, to jest zresztą gatunek dosyć popularny w Polsce i może właśnie dlatego Who Made Who ma tak wielu fanów w Polsce, jeżdżą za nimi naprawdę po całym kraju, z tego co wiem. Teraz grają w formule tak zwanego hybrid live'u i to jest również DJ set. To jest trochę śpiewu, trochę instrumentów, trochę takiej elektroniki live-aktowej, ale również jest tam konsoleta DJ-ska, również oni grają jako DJ-e. Właściwie mniej więcej od czasów pandemii na ten tryb się przestawili. Ciekawe, czy to miało coś wspólnego właśnie z tym najsłynniejszym wirusem na świecie. Prawdopodobnie tak. Na pewno wiemy, że ich granie jest opisywane jako imersyjne. Oni dużo używają wizualizacji do swojego grania. Jest wiele świateł, to wszystko jest połączone w taki ogólny spektakl. No i tak właśnie grali między innymi na Burning Manie. Teraz współpracują z ludźmi ze świata techno, chociażby z Rampą and Me oraz Frankiem Wiedemannem. No i tak jak mówiłam, znam te osoby, które naprawdę regularnie jeżdżą na ich występy. Tak się składa, że Who Made Who akurat dosyć często występują w Polsce, właściwie zaskakująco często, są tu praktycznie co roku. Niezwykle mnie ciekawi, jak zagrają tym razem. No i cóż, przekonamy się już dziś na Silesia Carbon Festival oczywiście. No i teraz jeszcze zagra dla Was Flying Away With You z roku 2025, a potem posłuchamy jeszcze więcej line-upu Silesia Carbon Festival.

Słuchacie czwórki, z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Gramy Carbon Silesia Festival, specjalne wydanie porannej rezydencji. Rozmawialiśmy teraz o headlinerach, czyli o Who Made Who. Słuchaliśmy kilku kawałków ze wspaniałego repertuaru tego tercetu. No a teraz przyspieszymy trochę, no jednak mamy piątek, posłuchamy trochę gorącej muzyki house z całego świata właściwie, bo taki jest line-up festiwalu Carbon Silesia Festival. Kto tam wystąpi jeszcze? Demi Riquissimo. To jest brytyjski producent, wychowany częściowo w Detroit, obecnie mieszkający w Londynie. Jego muzyka łączy acid house, italo disco, no i house lat 90., czyli to, co ja właściwie kocham najbardziej. Założył również dosyć cenioną wytwórnię tego gatunku house'owego Semi Delicious, gdzie go można było zobaczyć na Glastonbury, na Lost Village, na Love Saves the Day. Wspaniałe festiwale, a wspierają go takie osoby jak The Chemical Brothers, Pete Tong czy Seth Troxler. Bardzo jestem ciekawa jego występu.

mnie osobiście takie brzmienia się niezwykle podobają i wydaje mi się, że też robią się dosyć popularne na tej scenie house'owej już od kilku lat. Czyli tak troszkę szybciej, ale niekoniecznie niezwykle mocno. Na pewno z taką rave'ową energią, którą ludzie lubią, bo chyba działa na nich nostalgicznie. Drugą osobą, która zagra na Carbon Festival, będzie Sally C, irlandzka DJ-ka, producentka mieszkająca w Glasgow. Jedna z najbardziej cenionych obecnie postaci na tej scenie house'owej, właśnie związanej z brzmieniami lat 90. z tym groove'owym house'em, no i tym nowojorskim właśnie brzmieniem. Ona także założyła swój label Big Saldos Chunkers. Również ten label stał się kultowy. No, ja jestem pod wrażeniem naprawdę tego, jakie gwiazdy sprowadził Igor na Carbon Silesia Festival. Igor Fraser, który jest oczywiście dyrektorem festiwalu. Świetna selekcja, granie z winyli również to jest to, co ona robi za DJ-ką. Mnie osobiście to porywa, ja to kupuję. Nie mogę się doczekać tego festiwalu. Już mam przygotowaną walizeczkę tutaj w studiu. Ekipa grzeje auto. Zaraz, za chwileczkę jedziemy na Carbon Silesia Festival do Zabrza. Bilety jeszcze są. Jeżeli ktoś chce się wybrać na taką wycieczkę last minute, no to właściwie czemu nie? Raz się żyje, odrobina spontaniczności nikomu jeszcze nie zaszkodziła, a przeciwnie, może się zmienić w piękną, rozpamiętywaną latami przygodę.

Demi Rikisimo, Yes Baby z Lukem Alessi. To teraz zagrało w czwórce. Zbliżamy się do końca pierwszej godziny specjalnego wydania porannej rezydencji w czwórce. Przed nami jeszcze Sally C i Hipsy o Tights, a po przerwie zagramy artystów polskich. Koniecznie zostańcie z nami, bo ci artyści mają do zaoferowania znacznie więcej niż się przeciętnemu słuchaczowi może wydawać. Polska scena rośnie. Słyszymy się po przerwie.

0: Aha. Autopromocja.
1: W radiu
2: wystarczy szept,
1: żeby zbudować cały świat. W telewizji jedno spojrzenie potrafi powiedzieć więcej niż monolog. W specjalnej audycji Czwórki przeniesiemy się do Sopotu, gdzie od piątku do poniedziałku odbędzie się jubileuszowy 25. festiwal
3: Dwa Teatry.
1: To miejsce, w którym radio spotyka telewizję, mikrofon, kamerę, a twórcy publiczność. Czy teatr da się tylko oglądać? A może czasem lepiej go usłyszeć? Czwórka z Sopotu. Prosto z festiwalu Dwa Teatry. W sobotę między 14 a 16. Zapraszam. Alicja Michalska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
9: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
10: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnes i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
12: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
11: No, sprytnie.
13: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super.

0: Minęła 11. Pogoda. Nadeszło wreszcie długo wyczekiwane, upragnione lato. Oto bowiem początek fali wysokich, a nawet bardzo wysokich temperatur w Polsce. Temperatura wyniesie około 23 stopni nad samym morzem do nawet 30 stopni na południu i w centralnej Polsce. W drugiej części dnia miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz pojedyncze burze, zwłaszcza w województwach zachodnich. Najwięcej słońca prognozowane jest na wschodzie i w centrum kraju, natomiast na zachodzie po południu zachmurzenie będzie stopniowo wzrastać. Wiatr słaby i umiarkowany, biometr zdecydowanie korzystny. Wieczór sprzyjać będzie aktywnościom na świeżym powietrzu, a temperatura nadal utrzyma się w okolicach 20 stopni Celsjusza. Nic, tylko korzystać z tego pięknego początku lata. No i festiwalowej aury oczywiście.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Adam Smolarek
3: i Damian Sikorski.
2: W audycji słowno-muzycznej rozmawiamy z fajnymi artystami, gramy dla Was nowości, informujemy o najważniejszych muzycznych imprezach i rozdajemy wejścióweczki.
3: Jeśli chcecie być na bieżąco, to słuchajcie nas w każdy piątek od 12 do 14.
2: Adam Smolarek
3: i Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilo z 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B.

0: to już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: czwórka. Czwórka gra Carbon.
1: To już druga godzina porannej rezydencji w czwórce. Specjalne wydanie Gramy Carbon Silesia Festival, który właśnie dziś, właśnie teraz rozpoczyna się w sercu Śląska, czyli w Zabrzu. Wspaniała pogoda, świetna muzyka, no i przede wszystkim muzyka. To właśnie czeka nas w tym roku na festiwalu. Co więcej, dowiemy się wkrótce, bo czwórka także będzie dla was na miejscu. Będziemy przepytywać gości, będziemy przepytywać artystów. Nie możecie tego przegapić. Od 20:00 słuchajcie nas w czwórce. Będziemy dla was nadawać z Zabrza. W drugiej godzinie zagramy trochę więcej polskiego line-upu. Rozpocznie tę selekcję Nowik. To jest polski producent na co dzień związany właśnie z festiwalem, również od strony produkcyjnej. Należy do grona chyba najciekawszych młodych producentów polskiej elektroniki, przynajmniej w moim mniemaniu. Dlaczego? Bo porusza się w bardzo ciekawych gatunkach, bardzo ciekawie łączonych. To jest house, techno i muzyka basowa, czyli właściwie to, co na festiwalu Carbon dominuje. Od wielu lat konsekwentnie buduje swoją pozycję na scenie. Zrobił bardzo ciekawy remix basowy zakręconej Reni Jusis. Ma mało właściwie odsłuchań, więc jeżeli chcecie wzbogacić te odsłuchania, no to koniecznie klikajcie, bo jest naprawdę, naprawdę interesujący. Teraz posłuchamy jego utworu ze składanki Rumor. Będzie szybko, będzie rejwowo, no ale ostatecznie mamy piątek, więc możemy wreszcie podkręcić troszeczkę tę energię. A z wami jeszcze przez godzinę będzie Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Gramy.

Bardzo mnie to cieszy, że scena house'owa polska rośnie w siłę. Coraz więcej osób gra house, coraz więcej osób go produkuje, co jest fantastyczną zmianą, bo wcześniej naprawdę mało mieliśmy tych producentów. No i trzeba przyznać, że dorównujemy tą produkcją do światowego poziomu. Tak jest przynajmniej moje zdanie. Kilka mam tego znakomitych przykładów i wiele z nich pojawi się na Śląsku na Carbon Silesia Festival w tym roku. Pierwszym z tych przykładów będzie Alauda. To jest DJ i producent muzyczny. Tak się składa, że właśnie z Zabrza, gdzie odbędzie się Carbon Silesia Festival. Jest współtwórcą projektu Soft Distortion oraz aktywnym uczestnikiem lokalnej sceny klubowej. Co gra? House, disco, italo, indie dance nawet, UK garage i dark disco. Czyli to mamy tutaj takie nieoczywiste zwroty akcji, bo z jednej strony house, disco i ten UK garage, a z drugiej strony jest tam mroczniejsza, hipnotyczna energia indie dance'u i dark disco właśnie. Dzielił scenę z Romanem Flugelem, z La Flair, z Bad Wolfem, a jego produkcje ukazywały się m.in. w The Very Polish Cutouts i Be True Records. Ja znam Tomasza osobiście, jest również prywatnie bardzo sympatyczną osobą. No i to też jest ważne, żeby za konsoletą pokazać tą miłą stronę osobowości i żeby ludzi z sobą zainteresować, a Tomasz to właśnie ma. Zagramy dwa jego kawałki teraz, numer Baby oraz remix kawałka Naraska Habib Allah. Tak. To będą dwa numery od Tomasza Alaudy, który pojawi się na Carbon Silesia Festival w tym roku, już zaraz za chwileczkę, i czwórka również tam będzie. Słuchamy.

Słuchacie czwórki, z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Gramy Carbon Silesia Festival w tej godzinie polskich wykonawców, którzy pojawią się na tym festiwalu. No wierzcie mi, Polacy nie gęsi swoją elektroniczną scenę mają. Słuchaliście właśnie dwóch kawałków Allaudy, młodego producenta z południa Polski. No a teraz mam dla was kolejny przykład tego, że zaczynamy jako producenci naprawdę kwitnąć. Folkness, czyli Norbert i Matt, to duet, który popularność na rodzimej scenie zyskał stosunkowo niedawno, ale grają już od kilku lat. Uwagę klubowiczów przyciągną znakomitymi premierami w ważnych zagranicznych labelach, takich jak Tool Room, Stealth Records czy Club Sweat, albo chociażby Jackies. No i tutaj ze swojej strony hausiarskiej muszę powiedzieć, że to są naprawdę bardzo szanowane wytwórnie za granicą i naprawdę niewielu Polaków do takich wytwórni się w ogóle dostaje. Także jest to już duże osiągnięcie. W 2023 roku stworzyli oficjalny remix klasyka Groove Armada Super Stylin'. No i ich produkcje trafiają do rozgłośni takich jak BBC, Radio One czy też Kiss FM. Oczywiście w tym roku usłyszycie ich również na Carbon Silesia Festival, ale nie tylko, bo pojawią się również na kilku innych dużych polskich festiwalach. Zwrócili również uwagę redakcji Muno Ludów w tym roku właśnie pod kątem produkcji, ale jako DJ-e również sprawdzają się znakomicie, co mam nadzieję będzie.

będzie można usłyszeć już w ten weekend w Zabrzu. Czy to następne Cats and Dogs? Nie wiem, przekonamy się już niedługo. Tymczasem posłuchajcie ich ostatnich premier, to jest Shake It oraz Junkbox. To teraz gramy w czwórce Folkness.

Powoli zbliżamy się do końca tej wypełnionej muzyką elektroniczną porannej rezydencji specjalnego wydania, w którym gramy Carbon Silesia Festival. No ale przed wami jeszcze jeden wykonawca, który naprawdę podkręci nam dzisiaj tempo. A jest to DJ Paul Comptel. Skąd możecie tego DJ-a kojarzyć? No, z tajemniczego, zamaskowanego wizerunku na pewno można go znać. Z występów z DJ-em Blikiem, czyli wielką truskawką, która produkuje także dla naszej redakcyjnej czwórkowej koleżanki Dominiki Płonki. No i z gorących, stylizowanych na lata 90. i 2000 teledysków oraz DJ setów nagrywanych specjalnie pod te okazje streamingowe. No i oczywiście z niesamowitej house'owej, rave'owej, czasem nawet eurodance'owej energii z muzyki, którą serwuje DJ Paul Comptel. Stał się dosyć ważną postacią na scenie alternatywnej, scenie rave, scenie house'owej w Polsce w ciągu ostatnich lat. Głównie za sprawą produkcji właśnie z DJ-em Blikiem, ale sam również tworzy muzykę. No i nostalgia to jest słowo klucz, kiedy mówimy o tym DJ-u. Zresztą wystarczy spojrzeć na nazwę tego projektu. Kocha stare Nokie, kocha pikselowe animacje, kocha szybkie samochody, ale kto ich nie kocha? Mam dla was jego remiks piosenki Norbiego, Rozkołysz się, z roku 2005. Wykonał go z DJ-em Blikiem właśnie. No i również z nim stworzył utwór Phoenix, który zremiksował z kolei Linz. Trzymajcie się czego możecie, bo będzie naprawdę mocno i szybko. No to jazda.

0: Ze mną w studiu jest już Damian Sikorski, który za chwilę przejmie mikrofon w Twórce. Słuchajcie, co tu się okazuje? Co tu się okazuje?
1: Co ty mi za podróż sentymentalną zafundowałaś?
0: No właśnie, bo mi tutaj Damian powiedział, że on w tym kawałku grał na basie.
1: W oryginale, tak. No 16 lat byłem basistą Norbiego i Rozkołysz się to był taki hicior poza kobietami i wieloma innymi utworami, które no... Był wpisany w stałą listę koncertową, więc wykonałem na żywo swoimi paluszkami na basówce tę kompozycję grubo ponad 1000 razy.
0: Jak się czujesz, jak słyszysz tak po latach?
1: Nie, no luz, no w ogóle to jest taki numer, który był mocno wpisany w DNA tego artysty Norbasa i zawsze był na koncertach. Zresztą do dziś się przyjaźnimy, więc no dobrze wspominam tamte czasy, choć były bardzo wyczerpujące, gdy się grało. Na przykład pierwszy sezon, pamiętam, zagrałem z nim 209 koncertów w roku.
0: Oh, jak ty to? Ile kawy wypiłeś, powiedz mi?
1: No nie wiem, to więcej niż krwi mam w żyłach.
0: Domyślam się. A powiedz mi, co dzisiaj w audycji ciekawego?
1: No dzisiaj będzie ciekawie bardzo, bo Lotta przychodzi do nas z nowym singlem. Z Przoną nagrała bardzo ciekawy singiel zatytułowany Narcyz. Więc o narcyzach sobie porozmawiamy i też sięgniemy po starsze jej kawałki. A po godzinie 13 odwiedzi nas Piotrek Zioła, bo ukaże się reedycja jego debiutanckiego albumu i ukazała się nowa wersja takiego singla, który wyniósł go na po prostu szczyty listy przebojów i stał się artystą bardzo charakterystycznym w nurcie muzyki alternatywnej. Mowa o utworze Safari, a nową wersję mamy z Vito Bambino. I dziś po godzinie 13 o tym kawałku porozmawiamy. Tym samym to jest zapowiedź reedycji debiutu, a także zapowiedź nowego albumu.
0: No widzicie, czyli dużo nostalgii dzisiaj w Czwórce. Damian Sikorski. No, Damian Sikorski już po 12 tutaj będzie was w Czwórce zabawiał.
1: Zostaję, już jestem na miejscu.
0: Dokładnie tak, a my jedziemy na Carbon Silesia
1: Festival.
0: No ja już muszę lecieć,
1: już jesteś, słuchaj. A gdzie walizka?
0: No tam za szybą.

0: Także wiesz, ja się już zbieram. Ja już zostawiam ci tutaj miejsce.
1: Ale fajnie będzie, co?
0: Fajnie będzie. No. Dobra pogoda. Wiesz,
1: no to twój muzyczka. Festiwal chyba, nie?
0: No
1: taki
0: lubię,
1: typowy.
0: Tak.
1: No elegancko.
0: Dobra, słuchajcie, nie zagadujemy. Was poleci jeszcze DJ Paul Comptel i Phoenix w remiksie Linca, a potem nasz Holiday 80, czyli nasz

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w

0: aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Na zegarach 12, tu Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Przed nami ciepły dzień, który już trwa, miejscami wręcz upalny. W całym kraju możemy liczyć na dużo słońca, choć po południu lokalnie pojawią się chmury. Możliwe będą przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie nawet burze. Temperatury dziś od 27 stopni Celsjusza na wschodzie, nawet do 32 stopni na zachodzie Polski. Wiatr słaby, umiarkowany, jedynie podczas burz może być porywisty. A w kolejnych dniach utrzyma się gorąca letnia aura, dlatego pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu i ochronie przed słońcem.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Zet Kacper. Zapraszam Was na audycję w Czwórce. Internetowy nieporadnik. Ale uwaga, nie znajdziecie tu nudnych porad, ale masę internetowych historii. Od TikTokowych trendów przez największe wtopy, aż po powroty sprzed lat. Wy, słuchacze, będziecie częścią mojej audycji, ale będą też goście. Zapraszam w każdy piątek z Kacper. Startujemy o 16.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Polskie Radio.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Czwórki.

0: Fokus Rachim, Natalia Przybysz, krok w tył, a my robimy krok w przód. Mamy 6 minut po godzinie 12.
1: Audycja słowno-muzyczna.
0: Damian Sikorski, witam i zapraszam do godziny 14. Tu Radiowa Czwórka. Startujemy z programem, w którym dużo dzisiaj będzie polskiej muzyki, wspaniali polscy artyści. Już za moment w naszym studiu pojawi się Lotta, która ma co świętować. Ukazał się jej nowy singiel zatytułowany Narcyz. O tym sobie porozmawiamy. Udział w tej piosence wziął również Przona. Gościnny występ, który dodał smaku. Dziś skupimy się na twórczości Lotty. Porozmawiamy o tej piosence, ale także o planach na przyszłość i o tym, co wydarzyło się całkiem niedawno. Byłem na ciekawym gigu Lotty, gdy nagle pojawiła się na imprezie pełnej branży muzycznej, ludzi związanych z branżą muzyczną, weszła na scenę, no i zrobiła dużo dobrego zamieszania. Po godzinie 13 odwiedzi nas Piotr Zioła, który ma mnóstwo sytuacji takich bardzo ważnych do świętowania. Z okazji dziesięciolecia jego debiutanckiego albumu Rywownik Dur prezentuje nową wersję singla zatytułowanego Safari. Do współpracy zaprosił Vito Bambino, ale co najważniejsze, piosenka ta jest zapowiedzią reedycji debiutu artysty, ale także stanowi zapowiedź jego nowego autorskiego materiału, który ukaże się jeszcze jesienią 2026 roku. Audycja słowno-muzyczna, czas start, zaczynamy.

0: No myślę, że tę kompozycję doskonale znacie, bo jest w stałej rotacji radiowej czwórki. Baza i Lotta na naszej antenie. Lotta we własnej osobie jest już w audycji słowno-muzycznej. No witaj, cześć!
1: No cześć, bardzo mi miło
0: być
1: twoją gościnią.
0: Przyjemność po mojej stronie. Chociaż my dziś nie o bazie, może w trakcie rozmowy coś tam o bazę zahaczymy, ale porozmawiamy o najnowszym singlu, który ukazał się całkiem niedawno. Singiel zatytułowany Narcyz.
1: Tak, dokładnie tydzień temu się ukazał.
0: Z tego, co widzę, dobrze się rozkręca, prawda?
1: Tak, kręci się, kręci. Mam nadzieję, że nie przestanie się kręcić.
0: Ale myślisz, że tylko narcystyczne osoby słuchają tej kompozycji?
1: Myślę, że narcyzi nie słuchają narcyzy. Albo słuchają... Znaczy, prawdziwy narcyz nigdy nie powie, że nie przyzna tego, że jest narcyzem. Mhm. Nawet nie będzie tego podejrzewał, więc nawet jeśli słuchają, to nie wiedzą, że to jest o nich.
0: A ty, jeśli chodzi o narcyzm, to... Patrząc na muzykę, na razie nie skupię się na tobie, tylko na twojej muzyce. Masz narcystyczne podejście do swojej muzyki?
1: Myślę, że nie. Ja jestem bardzo otwarta w ogóle na to, żeby wpuszczać do mojego procesu innych ludzi. Nie stawiam też tylko na swoim zdaniu i w tym, co tworzę i jak tworzę, jest bardzo dużo miejsca dla ego innych osób.
0: Chociażby w tej kompozycji pojawia się gościnnie Przona.
1: Dokładnie tak.
0: I to było tak, że wypisałaś mu, jaka jest wizja twojej piosenki, czy dałaś mu demówkę i wrzuć coś od siebie?
1: No właśnie w tym przypadku tak nie było. Ja też bardzo długo się zastanawiałam nad tym, kogo zaprosić do Narcyza, bo bardzo mi zależało, żeby to było zgodne z moją wizją, więc tutaj można przyznać, że rzeczywiście było to bardziej po mojej stronie i zależało mi też na tym, żeby ktoś spełnił moje oczekiwania. Przona, jak się okazało, w prawdziwym życiu nie jest narcyzem, więc musieliśmy to trochę podejść do tego aktorsko i tak się udało właśnie, że on świetnie się wcielił w tę rolę narcyza.
0: A ta kompozycja to osobiste doświadczenie czy fikcja?
1: Myślę, że każdy z nas gdzieś na swojej drodze mógł spotkać taką osobę, więc tak, jest tam trochę osobistych doświadczeń.
0: A jak rozumiesz pojęcie narcyzmu w kontekście relacji międzyludzkich?
1: No właśnie mi jest ciężko tutaj trochę o tym mówić, bo też nie podoba mi się to, jak teraz na prawo i lewo się rzuca o tym narcyzmie, że ty jesteś narcyzem, nie, ty jesteś narcyzem. I tak łatwo nam przychodzi tutaj kogoś diagnozować i mówić o tym, jak widzimy innych ludzi. Natomiast ja tutaj też podeszłam do tego mitologicznie i chciałam nawiązać do tego narcyza właśnie z mitologii, który tak patrzył w tą wodę i wręcz po prostu się utopił w końcu w niej.
0: Muszę ci powiedzieć, że ja w ogóle sobie... Przypomniałem o tym pojęciu, gdy ukazała się twoja kompozycja, bo już nie pamiętam, żebym w ogóle kogoś nazwał narcyzem, a gdybym w ogóle pomyślał sobie o kimś, że jest narcyzem. I tak ta kompozycja i te słowa, które tam wyśpiewałaś, przypomniała mi właśnie, że są takie osoby, co nie jest też nic złego, jeśli ma to jakieś swoje granice.
1: No właśnie i też warto tutaj podkreślić, że każdy z nas jest trochę narcyzem i każdy z nas ma to ego swoje na jakiejś skali umieszczone. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy to jest w tą złą stronę przechylone i kiedy zaczyna

0: na to przyćmiewać troszeczkę ten rodzaj empatii, który każdy z nas powinien mieć w sobie.
1: A jesteś zakochana w swoich piosenkach?
0: Tak.
1: No i bardzo dobrze. I takiej odpowiedzi ja się właśnie spodziewałem.
0: Uwielbiam też to, że lubię wracać do mojej pierwszej płyty i też mam wrażenie, że ona nie traci na wartości, że to jest ten rodzaj płyty, który sobie odpalę za 10-20 lat i dalej będzie dla mnie tak samo fajnie się jej słuchać. I to też dzięki producentowi, z którym pracuję, czyli Famowi, on też sprawia, że ta muzyka jest ponadczasowa.
1: A pewnie niektóre historie już nie są aktualne.
0: Myślę, że tak, że tam już trochę rozdziałów za sobą zamknęłam.
1: A na jakim jesteś teraz etapie twórczym?
0: Teraz jestem na etapie wydawania swojej kolejnej płyty i jestem zamknięta trochę w pokoiku, bo tak też będzie nazywał się mój kolejny album. Pierwsza płyta nazywała się KOI 442701, jest to nazwa planety, egzoplanety. Natomiast...
1: A teraz planeta to twój pokoik?
0: Pokoik jest teraz moją planetą. Wracam trochę w tej osi czasu Lotty.
1: Czyli pokoik 1.0.
0: Tak. Wracam trochę do dzieciństwa, do dorastania i tutaj próbuję się z tym tematem uporać. Więc na osi czasu Lotty jesteśmy teraz na początku, jeszcze przed nową żoną i przed KOI 442701.
1: No dobrze, to nie powiem, że Narcyzy premierowo w Radiowej Czwórce, bo już miałem przyjemność prezentować tę kompozycję w Radiowej Czwórce, ale w twojej obecności.
0: Jest to premiera, bardzo mi miło.
1: Lotta Przona i Narcyz w Czwórce.

0: No gęsto tam, aż po prostu
1: no właśnie było
0: się wykręciły. Lotta w radiowej czwórce we własnej osobie z nami.
1: Cześć. Właśnie jeśli chodzi o tą końcówkę tej piosenki, to mogę powiedzieć, że tutaj to jest autorski pomysł Fama. I on bardzo mu zależało, żeby ta końcówka tak dała ci w kość, żeby tak cię po prostu wymęczyła, tak jak właśnie Narcyz to robi w końcowym
0: etapie. No mi wątroba drżała.
1: Dokładnie, więc na tym to polegało, o to chodziło i mam nadzieję, że słuchacze to wyłapali.
0: No ja zawsze sobie, słuchając takich kompozycji, myślę, że to jest woda na młyn do grania na żywo dla muzyków, bo w planach masz też pograć kiedyś z live bandem.
1: Tak.
0: I okazuje się, że taki live band pojawił się w twoim klipie.
1: Tak.
0: I to nie zespół castingowy, tylko zespół, który istnieje i gra bardzo fajne koncerty. Zresztą byłaś jurorką na jednym z festiwali, gdy oceniałaś ich występ. Mowa o formacji Deep Haze, która pojawiła się też całkiem niedawno u mnie w audycji Będzie Głośno w radiowej czwórce.
1: Super.
0: Oni wystąpili w twoim teledysku, ale nie tylko oni, bo zaprosiłaś fanów na plan teledysku.
1: Tak, ja bardzo lubię robić takie akcje. Uwielbiam to, że moja społeczność pomaga mi tworzyć moją drogę i że to nigdy nie jest przypadkowe to, co się dzieje. I tak właśnie jak los mi postawił gdzieś na drodze Deep Haze, czyli totalnie cool dzieciaki, które grają super muzę, taki rock, club rock, oni tak to nazywają.
0: To jest w ogóle ciekawe, że mówisz dzieciaki, przecież jesteście w podobnym wieku.
1: No właśnie nie, oni są 10 nawet lat ode mnie młodsi niektórzy, więc to już tak dekada nas dzieje.
0: Oni niepełnoletni? Prawie.
1: 2006, no to ile? No to już
0: no
1: pełnoletni.
0: To już letni, tak.
1: No właśnie, więc mówię o nich dzieciaki, ale to też tak pieszczotliwie. Ja bardzo często używam słowa dzieciaki w kontekście dziwnych dzieciaków z klasy, czyli jednej z moich piosenek. I tak też nazywam moich fanów, którzy również byli na tym planie. No i uwielbiam to właśnie, że oni mi pomagają tworzyć tą moją drogę. Często też pytam ich o pomysły na content, na to, co możemy zrobić, jak merch mógłby wyglądać. To są bardzo artystycznie rozwinięte dzieciaki, które wręcz potrzebują tylko miejsca, żeby się artystycznie wyżyć i mam nadzieję, że nasz Discord to jest takie miejsce, gdzie im w tym pomaga właśnie.
0: Jaką masz społeczność? To są tacy fani, którzy już staną murem przed tobą, za tobą?
1: Tak, zdecydowanie jest to taka społeczność.
0: Bo od razu przypominają mi się początki też Mary z Polski, jej koncert tutaj za moimi plecami w studiu koncertowym, gdzie to był jeden z pierwszych jej występów i fani przyszli już tak ubrani jak ona i mocno utożsamiali się z nie tylko treścią jej piosenek, ale także od tej strony wizualnej. Na twoje koncerty przychodzą też osoby, które są tak barwne jak ty?
1: Tak, na moje koncerty przychodzą ludzie w piżamach, które tworzą.
0: Ja właśnie w piżamie cię widziałem na koncercie w Poznaniu, na takim gigu niespodziance.
1: Dokładnie. Przychodzą też w moim merchu, to też jest bardzo miłe, ale przychodzą na przykład z sztucznymi narcyzami przypiętymi do kostiumów. Robią ich więcej, żeby móc je rozdać innym.
0: Czyli już są przygotowani na to.
1: Zdecydowanie są przygotowani, oni zawsze są dwa kroki do przodu. Właśnie dzięki temu, że oni też widzą, jak powstaje ta płyta, bo często z Famem łączymy się właśnie na live'ie i pokazujemy im trochę backstage'u. Nie za dużo, bo też chcemy, żeby mieli niespodzianki, ale oni są zawsze dwa kroki przed wszystkimi.
0: A zabierasz ich do tego swojego małego pokoiku, w którym tworzysz?
1: No staram się ich zabierać właśnie przez takie angażowanie ich w różne projekty. I w momencie, no staram się ich bardzo mocno w to angażować.
0: A pan w teledysku, który wystąpił z wąsem, to nawiązanie do tego, że wystąpisz na męskim graniu?
1: Pan w teledysku, który wystąpił wąsem, jest to Fam, czyli mój producent.
0: Ale to takie nawiązanie, że będziemy na męskim
1: tak,
0: graniu.
1: Tak, jeśli oglądacie to online, to proszę bardzo.
0: A to są te wąsy?
1: To są te wąsy. Właśnie je przyklejam sobie do twarzy.
0: Ale muzyka jest kobietą, nie musisz mieć wąsów.
1: Ach, słuchaj, gram na męskim graniu, więc potrzebne są te wąsy.
0: I
1: teraz
0: w takich wąsach. Świetne, ale wyjdziesz w odparcie koniecznie streaming radiowej czwórce.
1: Nie mogę mówić nic.
0: Bo Lotta ma wąsiki.
1: Tak.
0: Wystąpisz na scenie? Nie, to chyba trudno by było śpiewać, prawda?
1: Może być ciężko, jeśli przykleiłabym je na klej do rzęs, to wtedy by było łatwiej, natomiast tak po prostu.
0: No ale weź to odklej później.
1: Spokojnie, no rzęsy też jakoś odklejasz.
0: A klej do rzęs to jest coś w rodzaju superglu?
1: Nie. Na szczęście
0: takiego
1: nie.
0: Szkolnego.
1: Tak.
0: A, to dobrze. Formacja Deep Haze. Jeszcze na moment do nich nawiążę. Opadła ci kopara, gdy ich słuchałaś na

0: Stage for You?
1: Tak, tym bardziej, że oni nie byli faworytami.
0: I no właśnie, tak wystąpili naprawdę. Na końcu i skosili.
1: Wystąpili na końcu, skosili.
0: Tak to jest.
1: No też przede wszystkim my mieliśmy ocenić to, kto najlepiej sprawdzi się na właśnie juwenaliach, czyli ta muzyka musi być troszeczkę inna.
0: A słyszałaś ich najnowszy singiel?
1: Tak, słyszałam ich najnowszy singiel.
0: A myślałem, że zrobię ci niespodziankę, bo dopiero ten singiel się ukaże, a ja dostałem, żeby zagrać w radiowej czwórce, żebyś mogła posłuchać. NFS, Deep Haze teraz w radiowej czwórce, a my do rozmowy z Lottą wracamy już za moment. Lotta dzisiaj w wąsach.
1: Tak, ja dalej będę w wąsach, kochani.

0: NFS. Po raz kolejny premierowo, bardzo przedpremierowo w radiowej czwórce formacja Deep Haze to jedna z tych grup, którą zauważyła Lotta na przesłuchaniach i no oczarowali. Dziś we własnej osobie Lotta jest.
1: Jestem, wołam się dalej.
0: Sorry, ale nie mogę się skupić, bo nawet z reżyserki padały komplementy i pierwszy raz komplement w stronę kobiety, piękne masz wąsy.
1: Dziękuję bardzo, kochani, dziękuję, dbam o nie. Codziennie.
0: No dobrze, to już wiemy, że wystąpisz na męskim graniu, że to będzie jeden z tych przystanków. Ty bardziej się nastawiasz właśnie na lato koncertowe, czy to, co się wydarzy po wrześniu, czy jesień?
1: No ja się bardzo cieszę z tego, co się dzieje w tym sezonie i że miałam okazję zagrać pierwsze Juvenalia, że jadę na festiwal i to taki duży, jak męskie granie. I jeszcze mam nadzieję, że parę rzeczy gdzieś tam wskoczy. Bardzo jestem dumna z tego sezonu, uważam, że był bardzo udany. No, natomiast dziś myślami jestem przy tej trasie koncertowej. No, trochę odważnie o tym mówię, że ona się będzie odbywać. Wybaczcie, odkleja mi się wąs, ściągnę go, żebyś mógł się skupić. Odważnie o tym mówię, dlatego że jeszcze nie jestem pewna w 100%, czy mi się uda tą trasę dowieść. Bardzo ważne przy organizowaniu takiej trasy jest na pewno sponsor i to jest

0: coś, co zaprząta moją głowę.
1: A na jakim etapie jesteś z piosenkami? Bo domyślam się, że Narcyz był wykonywany jeszcze przedpremierowo i ludzie usłyszeli, twoi fani przede wszystkim, zanim ukazał się w sieci. Czy na najbliższych koncertach również będziesz prezentowała przedpremierowe kawałki z Pokoiku 01?
0: Tak, ja zawsze tak robię. Ostatnio na koncercie zagraliśmy numer, który miał 3 dni z Famem. Dosłownie gramy bardzo demo wersje, takie jeszcze niezmiksowane nawet, więc one czasem brzmią naprawdę nie za dobrze, ale sam fakt tego vibe'u, że oni mogą przyjść na koncert i zobaczyć nową piosenkę, zapisać ją już gdzieś w sobie w pamięci i czekać na nią, jest na pewno bardzo ważny, więc staramy się właśnie, żeby cały czas dostarczać nowy content.
1: A zdarzało się tak, że coś nie kliknęło na koncercie i wyrzuciłaś piosenkę ze swojego repertuaru?
0: Nie, ja w ogóle mam tak, że zazwyczaj jeżeli już decyduję się na to, że jakaś piosenka powstanie, to ona idzie do końca i jestem jej pewna. Na ten moment mam już skomponowane wszystkie piosenki na płytę. Zastanawiam się tylko jeszcze nad jedną, czy ją umieścić, czy nie. Zobaczymy, co Fam zaproponuje, jeśli chodzi o produkcję, bo ten numer jest jeszcze nieruszony.
1: Zastanawiałem się przed twoim przyjściem do Radiowej Czwórki, a spotykamy się pierwszy raz tak face to face, że możemy porozmawiać. Ja jedynie byłem obserwatorem, widzem na twoim gigu w Poznaniu. Zastanawiałem się, jaka jest różnica między Karoliną a Lottą.
0: Częste pytanie. Myślę, że nie jest jakaś bardzo duża. Że Lotta to jest to, co się działo zawsze w Karolinie i miało
1: ale wszystko zgodne z Karoliną.
0: Tak, tak, jak najbardziej. Ja jestem taką bardzo kolorową i energiczną osobą i zawsze taka byłam, więc to po prostu ze mnie wyszło i zrodziła się Lotta.
1: A masz ochotę coś powiedzieć Karolinie tej sprzed lat? Dzisiaj?
0: A której? Tej małej, czy tej już średniej, czy no, tej wczesno dorosłej?
1: Tej, która już coś tam kuma i wie, że pójdzie w stronę muzyki.
0: Oj, to w sumie...
1: Lista długa.
0: Tak, to nie tak szybko sobie uświadomiłam to, że to jest ta droga i że tą drogą chcę iść bardzo długo. No też ze względu na mój poprzedni projekt, no byłam mocno w nim zakorzeniona i długo realizowaliśmy nasze filmy, więc to trochę mi to przykryło. Ale jeśli miałabym jej coś powiedzieć, to może odezwę się do tej małej, tej spokoiku Karoliny, no to, że nie musisz być, że to, że jesteś dziwnym dzieciakiem jest super i idź w to i nie wstydź się tego.
1: Piękne. O, to takie bardzo teraz na czasie, co ja tam gdzieś przeżywam, będąc rodzicem i uczestnicząc czasem w trudnych rozmowach, że dziecko powinno być takie i takie i takie.
0: Jakie? Rzeczami.
1: No właśnie, jakie. Niech będzie sobą.
0: Niech będzie sobą, dokładnie.
1: No dobrze, to co, lecimy z kolejną kompozycją, bo trochę jest ich na twoim koncie. Nie rozmawialiśmy wcześniej, nie wybieraliśmy wspólnie, ale będzie teraz Serce, w porządku.
0: O, bardzo lubię Serce.
1: Lotta w Czwórce.

0: No i tutaj Wałtrze też tam zadrżało ładnie. Serce i Lotta w radiowej czwórce we własnej osobie, ale nie tylko Lotta, bo jeszcze tam gościnnie jakiś wokal był?
1: Tak, jest to Mari.
0: Mari?
1: Mari są Mari, która teraz właściwie poszła w anglojęzyczną muzykę.
0: No
1: i kibicuję jej bardzo w tej drodze.
0: Czyli lubisz zapraszać gości do swoich piosenek?
1: Lubię. Coraz częściej, i to też nie było takie oczywiste, na KOI wcale nie było tak dużo fitów, bo zaprosiłam tam Vixena do piosenki Halo i Lordofon do piosenki KOI. Na tej płycie jest zdecydowanie więcej, mam jeszcze pomysł na jeden i mam nadzieję, trzymajcie kciuki, żeby się udało, bo dzisiaj też o tej osobie tutaj wspominaliśmy.
0: O, dobrze, no to widzicie. Audycja będzie w archiwum jako podcast. Możecie sobie fani teraz, wiesz, odtwarzać i szukać, o kim tam powiedziała Lotta. Ja się nie wysypię, może coś wiem, może nie. Nie powiem. Wiem, ale nie powiem.
1: Tak, zobaczymy, czy numer w ogóle przypadnie do gustu.
0: Okej. A co w momencie, gdy grasz koncerty, na przykład taki Przona, to co, z offu, czy ty wykonujesz jego partię?
1: Z offu chyba, że... Znaczy ja dośpiewuję na pewno. Gdzieś tam staram się na przykład robić harmonię często tym wokalom. Natomiast są sytuacje, w których gramy na tych samych scenach i wtedy staram się, żeby ta osoba wystąpiła ze mną. Tak było ostatnio na Juvenaliach w Katowicach i Mari właśnie zrobiła niespodziankę.
0: Zaimponowałaś mi, że powiedziałaś, że robię harmonię. Ty masz świadomość dźwięku. W ogóle wiesz, o co chodzi?
1: No skończyłam szkołę muzyczną, więc jest mi trochę łatwiej.
0: Na jakim instrumencie?
1: Na skrzypcach.
0: O, to piąteczka.
1: Tak, to było bardzo fajnie.
0: No i jak? Sąsiedzi?
1: Było ciężko, tym bardziej, że ja mieszkałam bardzo długo z babcią i tam było bardzo ciężko, żeby zrozumiała, że uczę się dopiero i te dźwięki nie są najprzyjemniejsze. Dlatego całe godziny przesiadywałam w szkole muzycznej, wynajmowałam sobie, brałam sobie salkę i tam spędzałam no całe wieczory.
0: Czyli jesteś świadoma dźwięku i nie jest ci obca gama cedur i wiesz, że ją można zagrać w kilku innych przewrotach.
1: Tak.
0: I nie musisz się zaczynać koniecznie od dźwięku C. A jak komponujesz w domu?
1: Teraz było fajnie, bo w pokoiku było tak, że dużą rolę przejął fam, który wiedział dokładnie, jak ma brzmieć pokoik, w jakich rytmach się obracamy i dużo, bardzo dużo rzeczy mi wysyłał, które gdzieś tam wpadły mu do głowy i myślał wtedy o mnie, więc było łatwiej o tyle, że nie musiałam sama szukać tych brzmień.
0: Ale wiesz, zastanawiam się, jakby Lotta zabrzmiała akustycznie.
1: Myślę, że to by było fajne.
0: Też tak myślę.
1: Myślę, że można
0: Lotta
1: o tym
0: gitara
1: pomyśleć.
0: Gitara akustyczna w ogóle, albo piano.
1: Tak, tak, bez autotuna.
0: Bez autotuna i w ogóle taka surówka, jakby narcyz brzmiał właśnie Lotty, która siedzi sobie na kanapie w pokoju i zaczyna tę kompozycję od gitary akustycznej.
1: Każda z tych piosenek, która będzie na tej płycie, wydaje mi się, że świetnie by zabrzmiała akustycznie.
0: Może reedycja później.
1: Tak, może tak być. Bo
0: albo to później Lotta Unplugged.
1: To są numery, które można spokojnie grać przy ognisku, więc jest to jakiś pomysł.
0: Twój kalendarz, rozumiem, że jest to rozpisany na najbliższe miesiące.
1: Nie, dlaczego?
0: No, tak sobie pomyślałam, że jesteś artystką, która lubi wiedzieć, co wydarzy się za miesiąc, dwa lub trzy.
1: Lubi wiedzieć, ale czasem zapomina o tym, co ma się wydarzyć.
0: Ale jesteś punktualna, bo w radiu byłaś przed czasem.
1: Jestem punktualna, staram się być punktualna.

0: Natomiast jestem też osobą, która bardzo buja w obłokach i cieszę się, że mój menadżer Konrad tutaj czuwa nad wszystkim, żebym na pewno o niczym nie zapomniała.
1: Jakie piosenki śpiewa sobie Lotta, gdy nie musi być Lottą? Kiedy jest Karoliną w domu?
0: Wczoraj sobie na przykład śpiewałam Up, Up, Up, Maty, śpiewałam sobie Mamony Milion, Kacperczyków, ale bardzo lubię też Myslowic i tutaj wydaje mi się, że w takich rejonach się obracam.
1: A wychowywałaś się na jakim muzie, oprócz Skrzypiec i klasyki?
0: No, wychowywałam się na muzie lat 80., bo moi bracia bardzo we mnie wszczepiali tę muzykę, więc słuchałam Nirwany, słuchałam.
1: Ta jest, tak. Bardzo dobrze.
0: Tak, więc Depeche Mode i różne tego typu zespoły były mi wpajane od dzieciństwa.
1: W takim razie ja mówię do zobaczenia w Radiowej Czwórce.
0: To już koniec?
1: No, to zobacz. Dwa zegary nam tam postawili. Cyfrowy, analogowy. I tak to właśnie wygląda. Ale spotkamy się jeszcze, prawda?
0: Mam nadzieję, że się spotkamy. No tak, Zapraszam cię na moje koncerty.
1: Z przyjemnością, ale chciałbym w radiu spotkać się z twoim albumem długogrającym, żebyśmy go tak mogli, wiesz...
0: Październik, w takim razie jesteśmy umówieni.
1: Dobrze, a zagrasz na skrzypcach tam gdzieś, jakąś partię?
0: Postaram się, ostatnio na koncercie, pierwszy raz od 10 lat grałam na skrzypcach.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: No ekstra.
0: Było to trudne doświadczenie.
1: Ale akustycznych czy elektrycznych?
0: Wzięłam sobie elektryczne, wypożyczyłam i przepadłam i teraz chcę sobie je kupić.
1: Brawo, girl. Mm-hmm. Ale i teraz na naszej antenie. Lotta, do zobaczenia.
0: Dzięki. Do zobaczenia, dziękuję bardzo.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja. Carbon Silesia Festival 2026.
1: Szósta edycja jednego z najciekawszych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce startuje już w ten weekend.
0: Zagrają m.in. Kumate Hu, Jan Blomqvist, Axel Boman, Sofia Kurdezis, Julia Rower, Hyacinth, Skalpel i wielu innych.
1: A my, czyli DJ Bert i Cougar, zapraszamy na specjalne audycje prosto z festiwalu.
0: Piątek i w sobotę czwórka na Carbon Silesia Festival. Od 20 do 22.
1: Do zobaczenia na imprezie.
0: I do usłyszenia w radiu.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
6: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: No to pa!
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
8: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papam.
8: Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę.

0: Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
1: Mistrz.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie. Czwórka.

tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na Irco Daklan. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

spimbiacie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten nostalgiczny

bo za nim na lądko perdasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo za nim na lądko perdasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek.

Dobra, to odpoczynek pod tego.

0: to też ważna część piosenki. Jimmy Kiwona, Etiuda numer 7. Tak doprowadziliśmy do godziny 13.
1: Pogoda.
0: Ciepło i będzie coraz cieplej. Ciepły dzień w zasadzie dziś od wczesnych godzin porannych. Temperatury wynoszą 27 stopni Celsjusza na wschodzie. Nawet do 32 stopni dziś będzie na zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany. Jedynie podczas burz może być porywisty, bo deszcze i burze w drugiej części dnia bardziej wieczornej mogą się pojawić, a w kolejnych dniach utrzyma się gorąca letnia aura. Dlatego pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu i ochronie przed słońcem.
1: Autopromocja.
2: Halo, szanowni państwo, przerywamy program, by nadać ważny komunikat.
3: Hejterska 4 już dzisiaj po 14. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
7: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
14: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę.

0: jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
1: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Po reklamie.
7: Czwórka. Radio i podcast.

0: Ostatnio, gdy Rubens odwiedził radiową czwórkę, by promować swój najnowszy krążek, wspomniał, że fajny numer nagrałem z Faustyną Maciejczuk. No i mamy, bez porównań, na antenie radiowej czwórki prawie 8 minut po 13.
1: Audycja słowno-muzyczna.
0: Damian Sikorski, witam i zapraszam na drugą, ostatnią godzinę audycji słowno-muzycznej w radiowej czwórce. Już za moment w naszym studiu pojawi się gość, którego już wcześniej na wstępie audycji po godzinie 12 zapowiadałem, Piotr Zioła. Porozmawiamy o nowej wersji Safari, o wznowieniu debiutanckiego albumu, ale sięgniemy również po starsze rzeczy. Będą piosenki, w których gościnnie Piotr się udzielał. Czekałem na to spotkanie już za moment w radiowej czwórce. Wiem, że wy również usłyszymy na pewno tę nową wersję Safari, porozmawiamy, a tymczasem z prezentem biegnę do was, a w zasadzie z kilkoma prezentami. 27 czerwca w Warszawie w Progresji odbędzie się bardzo ważny koncert, nie tylko dla czwórki, ale może przede wszystkim dla Molesty. 30-lecie tej formacji, legendarnego składu hip

hip-hopowego, który bardzo mocno wpłynął na rozwój polskiej sceny rapowej. 22 645 21 00 4 pojedyncze wejściówki wędrują do was. Adam Smolarek na miejscu odbiera. Nie wiem, czy będzie jakieś trudne pytania wam zadawał. Nie, raczej pogadacie sobie i zgarniecie wejściówki. 27 czerwca w Warszawie w Progresji świętujemy 30-lecie Molesty. Koncert odbywa się pod patronatem oczywiście radiowej czwórki. To tymczasem dobre zestawienie. Kaliber 44, DJ Eprom, Molesta, ten styl, ten rap.

0: podobny w radiowej czwórce. Piotr Zioła i we własnej osobie jest z nami. Witaj, cześć Piotrze.
1: Cześć, cześć, dzień dobry.
0: I czego ja się to dowiaduję, że podobny ma dwie wersje? I czy są podobne?
1: Trochę są podobne, ale tak naprawdę są zupełnie różne. To prawda, jako singlowa wersja. I to nie tylko podobny, bo jeszcze wydaje mi się, że w ciemno. Mhm. I Safari. Wszystkie single wyszły w dwóch wersjach.
0: No Safari teraz wychodzi w nowej wersji już w ogóle.
1: Dlatego nie, właśnie początkowo chcieliśmy numerować, tak myślałem, Safari 2, że typu na przykład Powroty, ten diabeł ubiera się u Prady 2.
0: Okay.
1: Że taki rok powrotów, ale potem pomyślałem, że to nie jest 2, to nie jest 3, więc niech będzie ten X, który jest dziesiątką jednocześnie, tak, i tak. Też już w sumie...
0: Ale ty bardziej mówisz właśnie Safari X czy 10?
1: Ja mówię Safari X, albo okay. Safari XD mówię.
0: A Vito?
1: Vito? Ja nie wiem, czy Vito w ogóle jest świadomy o tym, jak nazywa się Vito.
0: Ten utwór. Ja nie wiem, czy w ogóle Vito coś mówi. Czy wszedł do studia i zaśpiewał.
1: Vito w momencie, kiedy dostaliśmy pierwszy miks od Marcina Borsa, powiedział mi: chłopaki, wy czujecie muzykę, oddaję wam pełną kontrolę.

0: wiem, mogę wam zaufać, więc myślę, że w kwestii nazwy postąpił tak samo. Ale myślę, że nie wie.
1: To uporządkujmy trochę. Dziesięciolecie twojego debiutu, a w zasadzie dziesięciolecie też Safari, prawda?
0: Tak, brzmi to strasznie, ale to jest ta liczba. Albo powiedzmy X-olecie.
1: Nie, no jakby były 3 X-y, to już mógłbyś się martwić, ale jak 1 X, to jeszcze spokojnie.
0: Tak? No dobrze.
1: To jeszcze spokojnie. Mamy dziesięciolecie, ukazuje się Safari raz jeszcze, jako X, jako 10, gościnnie pojawia się Vito Bambino i faktycznie jest różnica. Inaczej brzmi oryginalna wersja, ta nowa, którą dostajemy. Nie tylko za sprawą Mateusza, który się pojawia, ale też aranżacyjnie trochę wy inaczej zaśpiewaliście. No na pewno twój głos się przez te 10 lat zmienił, prawda?
0: Prawdopodobnie tak, ale ja tego też tak nie odczuwam, więc z takimi opiniami się spotykam.
1: No ja włączyłem sobie dla porównania, wiesz, najpierw Safari 1, a Safari X.
0: Pamiętam, że sam Marcin zwrócił na to uwagę w momencie prób do nagrań tego utworu, bo nie widzieliśmy się naprawdę 10 lat od tamtego momentu. Też nie pracowaliśmy ze sobą nawet zdalnie w żaden sposób. To było... Jeśli już pojawił się pomysł o tej reedycji i nowym utworze, to wiedziałem, że nie może się tym zająć nikt inny niż Marcin, czyli ojciec tego projektu sprzed lat. I on faktycznie zwrócił uwagę, że mówi: Piotr, twój głos jakby jest zupełnie inny, jest dużo niższy, ale ja tego kompletnie nie, w sensie oddaję to innym do... Nie, no nie wiem, ocena to jest złe słowo.
1: No ale powiedz, jak twoje serce bije dziś do tej kompozycji, do Safari. Co zmieniło się w ogóle w twoim podejściu do tej piosenki od czasu jej premiery?
0: To jest dosyć zabawne, bo to jest utwór, który niespodziewanie okazał się najbardziej popularny z tamtego wydawnictwa. I jak to zwykle bywa, artyści w takim momencie tracą trochę...
1: Dystans?
0: Tak. I też tracą trochę serce, bo coś, co było przez długi czas wyłącznie moje, nasze, teraz jest już wspólne, a nawet bardziej, wydaje mi się, należące właśnie do publiczności. Ja miałem zawsze problem trochę na koncertach, jak ograć ten numer i przez wiele lat chciałem go zmieniać i aranżować go na nowo. I tak naprawdę chyba dopiero kilka lat temu dojrzałem do tego utworu na tyle, żeby go zaakceptować takim, jakim jest i nie uciekać od niego. I teraz byłem dosłownie tydzień temu na koncercie Loli Young i utwór Messi. Widzę, że to jest... To jest podobna trochę materia, że ona wychodzi na tę scenę i oddaje w zupełności publiczności. Nie wiem, wyśpiewanie tej melodii już kompletnie... Jest na tym etapie chyba buntu z tą piosenką i ja też taki etap przeżywałem z Safari.
1: Ale to zauważyłem, że z wieloma artystami tak się dzieje, że mają takie... ponadczasowe piosenki, bo Safari już można tak powiedzieć, że stał się to ponadczasowy utwór. Na pewno przez te 10 lat mocno zakorzenił się w naszej pamięci, jest utożsamiany z tobą. Że są też tacy artyści, którzy po prostu wchodzą ze swoim wielkim hitem na scenę. Proszę, śpiewajcie, to jest wasz czas.
0: Tak, oddaję wam to. Ja też lubię ten moment, kiedy mogę się podzielić warstwą liryczną i każdą emocją, jeśli chodzi o ten utwór. Ale naprawdę musiałem do tego dojrzeć. I teraz zaakceptowałem to Safari takim, jakim jest. Mm-hmm. I zaakceptowałem też fakt, że jest nowe Safari. I pokochałem to takim, jakim jest obecnie.
1: Czyli... No jest to bardzo ciekawa wersja. W ogóle, wiesz, dobieranie duetów to nie jest też taka prosta sprawa, bo nie zawsze te wokale ze sobą gryzą, spotykają się gdzieś na jakimś poziomie emocjonalności, barwą też, bo jak są dwie różne barwy, to później to jakoś nie stroi, nie skleja się, wiesz, to są cały czas rozsypane puzzle, a tutaj jednak fajnie udało się stworzyć obraz i wspólną historię. Jak ci się z Vito pracowało?
0: Ja nigdy nie nalegam właśnie, jeżeli wymyślę daną postać, która mogła pojawić się w mojej historii, a nie ma między nami żadnego połączenia, energii, wszystkiego, co tworzy pewnego rodzaju magię na miejscu, to brzmi może banalnie, to tylko dlatego, że podoba mi się kogoś głos,

0: albo wyobrażenie o danej osobie, to nie jest wystarczający argument do tego, żeby z tą osobą pracować, bo mam też kilka jakichś projektów, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Z Vito było totalnie na odwrót. To było tak, że to było kliknięcie od pierwszej sekundy i też mieliśmy taką miłą podróż do tej Łodzi, do tego studia Marcina Borsa w samochodzie, gdzie mogliśmy się jeszcze dotrzeć, bo wcześniej widywaliśmy się wyłącznie gdzieś na koncertach.
1: Przelotem.
0: Tak, dokładnie. Więc mieliśmy ten czas przed, mieliśmy ten czas po. To była taka piękna klamra, tak naprawdę spędziliśmy cały dzień razem. Nie mógłbym sobie wymarzyć lepszego kompana do tego duetu. Wiedziałem od początku, że to musi być męski głos. Piosenka już sama w sobie jest dosyć sentymentalna. Jest też uwielbiana przez pary na wybór do pierwszego tańca na ślub.
1: Serio?
0: Tak.
1: To tak jak Jarecki ma z utworem Kochanie.
0: Więc nie chciałem robić z tego jakiejś takiej opowieści męsko-damskiej, jeszcze podkreślać bardziej tą sentymentalność i romantyczność, tylko właśnie jakieś takie wołanie dwóch chłopaków, dwóch mężczyzn.
1: No i całe szczęście, bo tak jak gdybyś z kobietą śpiewał tę piosenkę i byście tak się wymieniali tymi słowami, byłoby to bardzo takie patetyczne.
0: Prawdopodobnie tak, ten utwór jest trochę patetyczny, no już same słowa ratuj mnie. Więc próbowali, ja też pomimo samego pomysłu, na każdym etapie miałem wątpliwości do tego, czy to jest dobry pomysł. Mhm. I tak naprawdę dopiero po wyjściu ze studia z Mateuszem Vito byłem przekonany, że to się uda i że to ma sens i że to jest piękne i nawet nie wiem, czy nie piękniejsze. I że pojawiła się pewnego rodzaju klamra że ten pomysł nie był po nic. Tylko, że to coś niesie, jest jakaś nowa wartość tego wszystkiego, ale bardzo długo obawiałem się, że może to jest na siłę, ale w momencie takim, gdy rusza się pewną materię, która właśnie jest już w pewien sposób utożsamiona zawłaszczona przez słuchaczy, jakkolwiek źle to zabrzmiało, to ruszanie takich elementów jest bardzo ryzykowne. Ja miałem tego świadomość, ale w momencie, kiedy usłyszałem nawet ten pierwszy miks, który tak naprawdę, nawet jeżeli pojawiały się poprawki, to cofaliśmy się dokładnie do pierwszej wersji. Wiedziałem, że jeśli nawet pojawią się komentarze, a pojawiają się takie, nie, Safari 1 jest najlepsze, to był tragiczny pomysł, to ja jestem przekonany, tak wewnętrznie w środku, że żadne takie głosy nie zaburzą mi całej tej historii, całego tego pomysłu i tego wszystkiego, co się wydarzyło w studio i dzisiaj już jest zarejestrowane i dostępne.
1: Ja jeszcze trochę pokontynuuję ten temat, ale to za moment, bo posłuchajmy tej kompozycji. Niech ona teraz brzmi na antenie radiowej czwórki Safari X lub Safari 10. Piotr Zioła i Vito Bambino.

0: Safarinix, Piotr Działaj, Vito Bambino w radiowej czwórce. Piotr Działaj jest dziś z nami w audycji słowno-muzycznej. Muszę ci powiedzieć, Piotrze, że to jest taka sytuacja z kompozycją, którą ja bardzo lubię, że przenoszę się do miejsca, w którym ten utwór jest grany.
1: Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że dobrze, że jesteśmy w innej przestrzeni niż antenowa radiowa do końca, bo właśnie ostatnio w Trójce już cały ten piękny finał został wycięty i...
0: Jak to?
1: I zastąpiony reklamą Media Expert. A to jest jakaś taka kulminacja, w sensie po prostu...
0: No i jak? Przecież tam zmienia się w ogóle rytmika, wszystko. No, outro jest genialne.
1: To jest jakaś esencja, do tego trzeba właśnie tak to wyczekać, trzeba do tego dojść, to dojrzeć.
0: Dobrego gwoździa dostałeś jako artysta. Się zdziwiłeś, jakie może być nowe outro. To możesz zrobić Safari X
1: Media
0: coś. No ciekawe. Ale przenieśmy się na moment do studia. Na setę nagraliście?
1: Masz na myśli
0: muzyków, no?
1: I muzyków. Mhm. Sekcję nagrywaliśmy na setkę, tak. I nasze całe spotkanie z Vito jest również zapisem. Prawdopodobnie, nie wiem, ja i Vito mamy tę samą liczbę w głowie, chociaż nikt tego nigdy nie policzył. 17 take'ów, jeden po drugim, łącznych, bez żadnych cięć. Po prostu musieliśmy odnaleźć to, przepracować, mieliśmy...
0: Bo to nie jest taki numer, który gra się do klika. On może na początku odpala metrum, ale to słychać flow. To trudno by było zagrać każdy instrument z osobna do klika, posklejać to i wasze wokale zmiksować. To na pewno by się nie udało.
1: Nie, to jest cała opowieść. Nie można tego w żaden sposób ciąć, przerywać. Nie wiem, mam wrażenie, że my z Vito musieliśmy się poczuć trochę jak w jakimś baptystycznym kościele i po prostu stanąć naprzeciwko siebie i nawet od... I ten moment tak naprawdę przecież zanim pojawia się Vito, mija prawdopodobnie już 2 minuty. Więc można
0: było. No tak,
1: bo
0: ty śpiewasz pierwszą zwrotkę, a on robi ci wstęp do refrenu.
1: Tak, to też jest sytuacja, która pojawiła się z czasem. Mhm. Że może powinniśmy sobie poprzeszkadzać wzajemnie i to też były komendy...

0: od Marcina. Ja bardzo doceniam i dla Vito to też była jakaś zupełnie nowa sytuacja, że nikt typu nie wysyła mu jakiejś tam wersji i mówi, hej, tutaj jest dziura, dograj się, tylko naprawdę byliśmy tam obecni, no tak, razem.
1: Między śniadaniem a obiadem, w wolnej chwili w domu, dobra, dogram się w codziennych obowiązkach. No bo takie możliwości też dziś są, ale jednak nie zabrzmiałoby, nie miałoby po prostu takiej energii, autentyczności w sobie.
0: No to jest dosyć pierwotne doświadczenie, jakieś takie zupełnie autentyczne i chyba preferuję ten sposób pracy tak naprawdę. To jest też, buduje się jakaś wyjątkowa więź pomiędzy nami w tym momencie. To jest bardzo też intymna sytuacja, stanąć naprzeciwko siebie i śpiewać.
1: Czy z okazji dziesięciolecia tylko Safari, czy album ukaże się w jakiejś specjalnej, nowej wersji?
0: Na ten moment jest to tylko Safari, ale za 10 lat może będzie to inny utwór. ale tak, płyta...
1: Ty lubisz przetrzymywać, wiesz. Ja z czasem lubisz żonglować.
0: Może do tych 10 lat pojawi się jeszcze jeden autorski album, kto wie. Albo dwa, bo ja mam chyba tak 2 na 10 lat.
1: No tak, ale wiesz co, ty masz coś w sobie jak Krzysiek Imbisz, im starszy, tym młodszy.
0: No bardzo dziękuję. Więc mam jeszcze czas w takim razie, chociaż nigdy go nie mam. Tak, to będzie na ten moment wyłącznie Safari z Vito, w zupełnie nowej wersji, którą przed chwilą państwo usłyszeli, ale również będzie zupełnie nowa oprawa graficzna tego wydania.
1: Czyli ukaże się jakieś wznowienie.
0: Wznowienie, tak. Jest master plus właśnie ten jeden wyjątkowy nowy utwór. I to już niebawem, bo w lipcu.
1: Czy to też oznacza, że ruszysz z koncertami? Coś live'owego się wydarzy?
0: Tak. Można mnie usłyszeć w te wakacje, tak naprawdę już jutro.
1: Nie za 10 lat.
0: Nie za 10 lat. Już jutro w Katowicach z Miłoszem na finale pieśni. Jest to takie zwieńczenie dosyć dużego projektu. Następnie dwa albo trzy razy na męskim graniu i oprócz mojego solowego koncertu też w projekcie wchodzę do Andrzeja Zauchy. Oraz Olsztyn Green Festival pod koniec albo w połowie sierpnia. Tak. To na ten moment
1: ciekawy festiwal,
0: tyle pamiętam.
1: Fajne granie i fajne miejscowa.
0: Ja bardzo lubię i bardzo dobrze wspominam nasz koncert chyba z 2002 albo 2003 roku na scenie przy jeziorze. To był jakiś taki magiczny, totalnie poniosło nas. Spociłem się bardzo.
1: To my na chwilę przeniesiemy się trochę do Włoch, bo jest też mowa w tej kompozycji. Zresztą oprócz Safari, jedną, gdybyś tak na szybko mnie spytał i to miała być szybka odpowiedź, jedna z moich ulubionych piosenek z twojego repertuaru, to kompozycja Wszystko, co mam. Posłuchajmy. Piotr Zioła.
0: Dziękuję bardzo.

0: wszystko, co mam. Piotr Zioła w radiowej czwórce i we własnej osobie dziś z nami. No dobrze, to porozmawialiśmy o debiucie, o Revolving Door, o Safari i co teraz?
1: Teraz...
0: Siedzisz w studiu, grzebiesz, dłubiesz, robisz nowe?
1: Dokładnie tak to wygląda i jak nie działo się nic długo, tak teraz wszystko dzieje się naraz. To jest coś, co zawsze mnie spotyka.
0: Ale może potrzebujesz tego właśnie, żeby tak wstać i ruszyć.
1: Może właśnie tak, czy to jest w ogóle rok konia, tak? Pędzącego, czy płonącego, czy już właściwie nie wiem.
0: Jakiegoś ale tam konia.
1: Wszystko,
0: kopyta
1: każdy,
0: ma.
1: Tak, każdy ten epitet, mam wrażenie, jest obecny w moim roku również i mocno w to wierzę. Dlatego w sumie zaraz po tym finale właśnie pieśni w Katowicach jutro, pojutrze zmierzam od razu do studia i tam zamykam się na kilka dni, więc ten czas 30-parostopniowy, który ma nam towarzyszyć w najbliższych dniach, będzie również gorący w studio.
0: Będzie gorący również w studio. Mam nadzieję, że nie będziesz nas przeciągał przez kolejne 10 lat.
1: Jest to trochę mój znak rozpoznawczy, rozpoznawalny.
0: I ty chciałbyś, żeby tak został z tobą?
1: Ale może już czas na, może już czas na jakąś nową etykietę. Jeszcze, na przykład wiesz, Szybki Piotr.
0: Jeszcze to Safari 10.
1: Sprawny Piotr.
0: Sprawny Piotr, dobry. Piotr potrzebny.
1: Dokładnie.
0: To by było.
1: Chociaż Piotr Powolny brzmi też ładniej, z PP.
0: No tak. Zobacz, kilka pomysłów padło na tytuł płyty.
1: Dokładnie. Na zmianę nazwiska, zmianę pseudonimu.
0: Ale czujesz, że ten materiał nowy, który robisz, jest inny niż twoje poprzednie dwa krążki?
1: Właśnie o dziwo mam wrażenie, że to jest większa klamra z pierwszą płytą niż z drugą.
0: Okej.
1: Jest to trochę chyba taki moment, w którym wracam do swoich korzeni. Mhm. Że trochę eksperymentowałem pomiędzy, chociaż może dla państwa to w ogóle żadne ryzyko, ale tak to przyna-

0: było. I teraz chyba wracam właśnie bardziej do jakichś takich...
1: Początków?
0: Jakichś takich początków, możliwe, że do początku. Chyba do jakichś takich melodii, które w ogóle sprawiły, że myślałem o tym bardziej na poważnie i w ogóle chciałem się tym wszystkim zajmować, więc trochę chciałem też sobie przypomnieć.
1: Przypomina się pierwszy koncert, na którym byłem, na twoim koncercie. To były jeszcze Europejskie Targi Muzyczne w Pałacu Kultury w Warszawie. To jeszcze było chyba przed premierą twojej debiutanckiej płyty.
0: Tak? No. A to nie było w Pałacu Kultury? To było w Pałacu Kultury?
1: W Pałacu Kultury. No i wtedy zastanawiałem się, to w ogóle były początki The Dumplings też wtedy. Pamiętam, że Cortez wtedy występował też taki sam z gitarą akustyczną, jeszcze jak nie był Cortezem. I ty również występowałeś i wtedy się zastanawiałem, no bo żywe granie takie organiczne robiło na mnie ogromne wrażenie i w zasadzie muza, której dawno nie słyszałem. Zastanawiałem się, w jakim miejscu będziesz za kilka lat i w sumie spotykamy się po długim czasie, po tych 10 albo na ponad 10 latach, no i jesteś i zapowiadasz kolejny krążek.
0: No chyba nikt nie myślał, że będę w tym samym miejscu. I że,
1: A czujesz, że jesteś teraz w dobrym miejscu?
0: Czuję, że jestem w dobrym.
1: No i to jest bardzo piękna odpowiedź i klamra.
0: Pomimo jakichś takich projekcji, które pewnie miałem w głowie wtedy jako 20-19-latek, to zupełnie nie mam pretensji do siebie. I teraz czuję, że jestem w dobrym i że to w ogóle może... Ja po prostu muszę poczekać, w sensie nie wszystko od razu.
1: To co, po jesieni, nie po jesieni, po wakacjach spotykamy się w Radiowej Czwórce i prezentujemy tu jakieś nowości?
0: Dokładnie.
1: Mamy to nagrane.
0: Niech będzie,
1: o, niech będzie dobra. Jak tytuł utworu, który zagramy teraz, u Roberta Cichego pojawiłeś się gościnnie na płycie. Przemierzaliście warszawskimi dzielnicami, ulicami. Taki projekt powstał, to zagram jeszcze tę kompozycję. Piotrze, do zobaczenia, wielkie dzięki.
0: Do zobaczenia, bardzo dziękuję. Cześć.

0: Piotr Zioła i utwór Dobra na antenie radiowej czwórki, a z nami już jest Kamil Jasiński z zaproszeniem na hejterską.
1: Dzień dobry. Siemano. Tak jak powiedziałeś, to ja teraz to uczynię. Zapraszam na hejterską.
0: No i co tam będzie? No, masz jakieś przeróbki Foo Fighters po koncercie?
1: Nie? Wiesz co, dzisiaj tego nie zagram. Ale już zapomniałem taki... o tym koncercie. Kiedyś grałem taki numer, takie było specjalne wydanie hejterskie, gdzie grałem same loopy, to znaczy fragmenty piosenek, które właśnie się nie kończyły, i tam był jeden and some is the best of you, tak zapętlony, że ten nie rozkręcał się ten numer i to trwało chyba z 5 minut. To kiedyś to grałem. W jakichś mashupach też Foo Fighters się pojawiało, ale nie, dzisiaj nie będzie Foo Fighters. Letniaczki, jakaś samba, Rio de Janeiro, teges, szmeges. Ale oczywiście wszystko w remiksach, więc na pewno damy do pieca.
0: No dobrze.
1: To... 6-7, mango, musztarda.
0: No to elegancko. Za 9 minut startuje hejterska, Kamil Jasiński jest na miejscu. Damian Sikorski, dzięki za dziś i jutro słyszymy się po 12 w audycji Soulful Vibes.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, tu Bartender. Zapraszam dziś na 12 cali na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.

0: Słuchajcie, to już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: A, ale mi gorąco, Barbara.
7: Mnie też, Marian.
6: To co, klima?
7: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
6: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
7: No przecież.
6: No.
8: Sprawdźcie rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Autopromocja.
1: W audycji Co oglądać serwuje creme de la creme. Creme de la creme. Od kinowych hitów po seriale, które wciągają od pierwszego odcinka.
2: Mówię szczerze, co jest 10 na 10, a co nie.
1: Rozmawiam z twórcami i zaglądam za kulisy festiwali. To praktyczny przewodnik nie tylko dla pasjonatów, ale dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jest teraz na topie.
2: Nie wiesz co oglądać? Włącz czwórkę w każdy piątek od 18 do 20.
1: Zapraszam, Marcin Radomski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej, nowotwory.

0: Chory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Czwórka. Radio i podcast.

0: Siemanko, hejterskie świry. Tu Marian Lichtman.
1: Dzień dobry, tu Aldona Orłowska. Zapraszam do słuchania. Czwórka najlepsza.
2: Siema, siema. Tu lektor z hejterskiej. Przed wysłuchaniem audycji dobrze się zastanów.
3: Cześć, tu mówi Jacek Sachulski. Zapraszam was na Dosko audycję.
4: Nie dasz rady odsłuchać tej audycji. Wcześniej odklepiesz. Pozdrawiam cię, Marcin Najman.

0: Hejterska 4.
1: Piątkowe popołudniowe. Dzień dobry, Hejterska 4 właśnie wystartowała. Samba Rio de Janeiro w remiksie hard groove'owym na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. No i taki klimat pompeczkowy mam nadzieję, że utrzymamy przez dzisiejszą audycję. Damy do pieca Skibidi Sigma, Essa i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, na pewno zwróciliście uwagę, że w tej wersji samba było łup, łup. I ten pierwszy producent i DJ, który postanowił do utworu dodać właśnie takie sample, żeby było łup, łup, to jest geniusz. Naprawdę lepiej się tego słucha, od razu też chce się tak wstać i zrobić też łup, łup, więc gratulacje osobo, która to wymyśliła. Pozdrawiam serdecznie, pewnie nie słucha, ale naprawdę szacunek. To był super pomysł, jeden z najlepszych pomysłów w historii ludzkości. Hejterska 4.1 to jest nasza grupka na Facebooku. Zachęcam do komentowania, do lajkowania. Wszystko tam róbcie, wszystko na tej grupce można. No a kto jeszcze się nie dodał, ten zgniłe jajo i śmierdzi. Ale jeżeli kliknie się teraz, w tym momencie właśnie, o, dodaje się do grupki, no to ten aromat nieprzyjemny znika. Od razu nie jest się wtedy zgniłym jajem, ale trzeba to zrobić bardzo szybko w tym momencie. No jakby ktoś chciał zadzwonić, podzielić się swoimi jakimiś przemyśleniami, 226452100, to jest numer do naszego studia. Będzie też konkursiwo, pytania prosto z internetu. Nowe kubki wjechały na magazyn. Brzydkie, taki brzydki design. Jeszcze nigdy nie było takich brzydkich kubków w historii czwórki, więc tym bardziej warto dzwonić. Dobrze, ale to jeszcze przed nami. Przez najbliższe 2 godziny jesteśmy razem. Kłaniam się i zapraszam.

Pięknie, pięknie. O takich utworach na imprezach klubowych bardzo często używa się określenia klepa. Taki właśnie był to utwór. Klepało, prawda? Ale mam nadzieję, że wam się podobało. Trochę klep będzie jeszcze na pewno dzisiaj w audycji. Tomek pisze, kurde, trochę będę słuchał, trochę nie będę, ale zaczęło się cudownie. Samba! I pozdrawiamy Tomka. Mocniej zaciskam szczękę i daj głośniej. Dzisiaj piątek. Jest komentarz od Adama. Jan też jest i on. Nie wiem, czy to on o sobie, czy o mnie, czy o was. No halo, jest i Erneścik. Prosimy o zdjęcie tych nowych kubeczków. I na moment, my friend, one second. Na górze jest ten kubeczek, ale ogarniemy, mam nadzieję. Trzeba wyciągnąć jeden z magazynu. Ale nie wiem, czy telefon się nie zepsuje przy robieniu zdjęć. Jest tak brzydki. Kubeczek jak bazyliszek. Pszik, i ten aparacik już nie działa później w telefonie. Jest i Jolanta, hejka sklejka, dzisiaj w biegu, w szale i obłędzie. Pozdrawiamy serdecznie, trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało. Jest i Tomek na sportowo, trochę przemęczony wszystkimi meczami. No i do grupki dołączyli Damian, Kacper i Patryk. Proszę bardzo, macie już gwarancję, że nie będzie od was śmierdziało zgniłym jajem. Jest to mądre rozwiązanie, ale też pojawia się dobry wątek od Andrzeja, że dzisiaj są alternatywne dni z duńskiej woli, dni miasta i naprawdę kozacki line-upik. Madball jest headlinerem. Kto by się spodziewał, że na takiej imprezie? Jeszcze widzę w line-upie Six Steps Forwards. Oni u mnie kiedyś byli w podcaście, też bardzo fajny skład. Więc miłej zabawy, Andrzej. Tam w pogoleć, tylko z głową oczywiście. I kończymy, nie kończymy, tylko lecimy dalej, ale utwór bardzo daleki od estetyki, która dzisiaj będzie panowała na alternatywnej scenie z duńskiej woli, ale wszystkim życzymy miłej zabawy.

Patryk pisze, znam osobiście kogoś, kto jutro jedzie z Duńskiej Woli na koncert, ich troje, więc proszę pozdrowienia i krzyż na drogę dla Kamili. No ciekawe, jakie tam piosenki ich troje zaprezentuje. W ogóle jaki jest, wymień skład ich troje. On cały czas się zmienia, ale pamiętam przy okazji szykowania się kiedyś do Hejterskiej i zarzekałem się, że zagram ten utwór, bo jest utwór ich troje Kokaina. Ale dzisiaj go niestety nie mam, ale kiedyś. Może poza tym o tej porze nie wypada. Ale no jest coś takiego, jest wątek narkotyczny w ich twórczości. Kurde, ci to mają te dni. Jak na takie małe miasteczko, to pozdrawiam organizatorów. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Andrzej, czy ty organizujesz ten event, czy po prostu będziesz się bawił? Czy ty ściągnąłeś do swojego miasta zespół Madball? Tymi Pokemonami to zrobiłeś mi dzień. Jest komentarz od Łukasza, dawaj swojego ulubionego Pokemona. Ale widzę w profilowym jest zupełnie inna postać z innej kreskówki. Dobra, lecimy z kolejnym traczkiem. No tak wakacyjnie się zrobiło tutaj też samba na dzień dobry. Hiciory, ale w przeróbkach oczywiście. No przypominam, halo, to Hejterska.

Damian pisze, o, słyszę dzisiaj takie klimaty lat 2000. Pięknie. No właśnie, hejterska taka podpubliczka. Kiedyś to była, naprawdę. Spoko audycja, nieprzewidywalne piosenki, jakieś takie ostre remiksy, hardkorowa muza, a teraz tylko podpubliczka. Oj, wszyscy mówią, ale fajnie, ale fajnie. Przestaję słuchać, o taką hejterską nic nie robiłem. Jest i Adrian, tutaj też dobrze wiksuje, ale pozdrawiamy serdecznie Damiana. Łukasz dzieli się swoim ulubionym Pokemonem, to ten żółwik. Squirting, tak on się nazywa? Chyba tak, taką miał ksywkę. Jest i Wojtek, który jest obecny. Daj jako ciekawostkę, bo każdy wie, że hejterskiej nic nie przebije. Lepiej brzmi, jak się to czyta, bo się rymuje. Każdy uje, to się rymuje. Elo, tak, to w nawiązaniu do Dni Stuńskiej Woli. Pozdrawiamy serdecznie. Al Madbol, spoko kapela. Bardzo spoko. Dobrze, i to jest komentarz, który wygrywa dzisiejszą hejterską od Macieja. Siemano, ojcze Kamil z tej strony. One Man Army. Dzisiaj była wizyta w czwórce. Zamówienie takich rzeczy w popołudniówie. Wykasujesz to, przeprosisz. Druga sprawa. Jędrzej dzisiaj nie gra w czwórce popołudniówy. Zakaz. Trzecia sprawa. Rozliczacie się ze mną za torby konkursowe i to wam obiecuję, grubo będziecie jepepejowani. To jest prawda, jeżeli nie będą dzisiaj przeprosin zrobionych i to znowu wizyta. Elo, pozdrowienia. Maćku, najlepszy komentarz, naprawdę. Teraz co robię? Daję likes, proszę bardzo. Tyle się namęczyłeś, no to

masz moją łapkę w górę. Łapka w górę i do przodu. Ola też dołączyła do grupki, pozdrawiamy serdecznie. No i widzę, Ola też bała się tego, że będzie zgniłym jajem. Maciek tutaj pisze, siema zgniłe jaja, haha. A słyszeliście o jajkach, chińskich jajkach marynowanych w moczu? Naprawdę jest coś takiego, taki przysmak z miasta Dongyang, tam Dongi. Naprawdę, i to się nazywa jaja prawiczków, bo to są jaja gotowane na twardo i później są marynowane w moczu młodych chłopców. Jest coś takiego, nie wymyślam tego, sprawdźcie sobie. Ohydstwo, dobrze, więc lepiej być zgniłym jajem niż jajem marynowanym w moczu. Nie wiem, nie wierzę, że o tym zacząłem mówić w ciągu dnia. Dobrze, lecimy z kolejnym numerem.

Ardian pisze, fatalne przejęzyczenie prowadzącego. Do czego nawiązujesz? Do tych jajek? To wszystko było w scenariuszu, mój drogi. Żadnego przejęzyczenia nie było. Pozdro dla wariatów z hurtu. To jest komentarz od Michała, więc pozdrawiamy serdecznie. Hubert też zadowolony, hejterska uczy i bawi. No właśnie, prawda? Nie same żarty, ale też trochę wątków edukacyjnych musi się pojawić. Zdjęcie kubka jest już wklejone na grupkę. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda kubeczek, no to sprawdźcie, on dzisiaj będzie do zgarnięcia. No i chyba co, odpalamy konkursiwo. Dobrze by było 226452100, numer do naszego studia. Dzwonicie, no i dwie osoby wezmą udział tutaj w rozgrywce pytania prosto z internetu. Między innymi nowy numer Marcina Najmana pojawi się w konkursie, także będzie familiada, więc warto dzwonić 226452100. No i ten przepiękny czwórkowy kubek do zgarnięcia 226452100.

0: Do mnie dziś i jako pierwszy zadzwonił Maciek. Dzień dobry, Maćku.
1: Hej, Whitney Houston przewraca się w grobie po tym kawałku ostatnim.
0: To zadzwoń? Co ona ma wspólnego? Zadzwoń do mnie dziś. Świetny numer, to Marian Lichman.
1: Nie, no to przedostatni.
0: Dobra, dobra. Maćku, jak tam u ciebie?
1: No dobrze, pogoda w końcu wakacyjna, więc...
0: Jesteś gotowy zabłysnąć? Jak chrząska w salcesonie? Dobrze, twoim przeciwnikiem jest Michał. Dzień dobry, Michale.
2: Cześć, Kamilo, dzień dobry.
0: No
2: cześć.
0: Siemanko, jak u ciebie nastawienie?
2: No siemanko, bojowo?
0: Dobrze. No to panowie, walczymy. Walczymy o czwórkowy kubek, który właśnie co wyjechał z magazynu. Pierwszy odpowiada Maciek, fragment familiady.
3: Co według powiedzenia można zrobić z kotem? Artur.
0: Co odpowie Artur? Co można zrobić z kotem? Odpowiedź A. Ożenić się z kotem. Odpowiedź B. Zjeść kota. Odpowiedź C. Powiesić. Śmiejesz się, Maćku, bo wszystko to już robiłeś z kotem.
1: Tak, właśnie. Nic, w ogóle zero zaskoczenia. No powiesić na to.
0: Dobra, sprawdzamy.
3: Artur, powiesić kota. To ja nie wiem, czy takie powiedzenie, żeby kota powiesić.
0: Można, no, to znaczy w familiadzie było. Punkt jest punkcior, dobrze, myślisz tak samo. Taka ciekawostka.
1: No, mam kota.
0: Masz kota, wiesz, ale dobrze, tak. Nie będę już tutaj. Chciałem tylko powiedzieć, że Góral odpowiadał na to pytanie. I on

0: wpadł na taki pomysł. Dobrze, teraz odpowiada Michał i słuchamy fragmentu. Tutaj znany sportowiec się wypowiada na temat skoków narciarskich.
1: Ida rozwalił system, chłop.
2: O tak, tak, no poszedł.
1: Co byś powiedział o jego występie dzisiaj?
2: No...
0: Co Piotr Żyła powiedziałby o jego występie dzisiaj? Odpowiedź A. No, że poszedł. Odpowiedź B. Dobrze gąsiora wyciągał. I odpowiedź C. Nieźle ślizgał Mikołaja.
3: Myślę, że to będzie odpowiedź B.
0: B. Dobrze gąsiora wyciągał. Sprawdzamy.
3: Ja bym tak odpowiedział.
0: Dobra.
1: Co byś powiedział o jego występie dzisiaj?
2: No, dobrze gąsiora wyciągał.
0: Dobrze gąsior wyciągnięty. Co to znaczy? To już nie jest punktowany,
3: Michał. Szyję tak do przodu mocno wyciągnął i bardziej aerodynamiczny był może.
0: Okej, czyli to takie sportowe zasadzanie żurawia, tak? Wyciąganie gąsiora.
3: Góralski slang.
0: Rozumiem. Dobra. Lecimy dalej. Teraz wasza ulubiona kategoria, panowie. From the behind, czyli od tylca. Dawno nie było. Maćku, jesteś gotowy?
4: Ciur.
0: Kozak nutkę teraz usłyszysz, puszczoną od tyłu. Co to jest?
4: Nie wiem.
0: Jak nie wiesz? No Maciek.
4: Dobra, czekaj.
0: Na pewno to wiesz, na pewno to słyszałeś.
4: Prawie do nieba wzięłaś mnie. No.
0: A wtedy padał deszcz. Zupełnie odwrotna sytuacja, słuchamy.
5: Pogoda ładna dziś jest. Po wsi pogoda ładna dziś jest.
0: No ty deszcz, a tutaj po wsi, ładna pogoda. Niestety, Maćku, nie popisałeś.
4: Nie znam w ogóle.
0: No jak tyle razy katowane było, zajechana już jest ta płyta z Powsinem tutaj w radiu. Już tyle razy to graliśmy. Dobra, Michał, nie zepsuj tego, dobra? Bo też znany numer, też hejterski traczek.
3: Kurczę, będę się starał.
0: No, ale wiesz.
3: Ogromna presja.
0: No jest presja, czuj tę presję, słuchamy. Nie żoj miło. Słuchamy.
3: Ojej, to jest coś śląskiego, ja to kojarzę.
0: No. Nie zepsuj tego.
3: Zaraz. Gołębiarze to nie, bo to za proste na ciebie by było.
0: A dlaczego za proste? A dlaczego? A może właśnie? A może jak był Powsin? Może?
3: No dobra, no to tak gołębiarze.
0: Dobra.

0: kochani.
1: Polska górą.
2: Tu nie pomoże.
0: De facto Śląsk, ale tak, górą jak najbardziej. Michale, jest punkt. Super, super, super. Udało się.
1: W końcu będę miał sobie napić kawę.
3: Podpowiadałeś, Kamil, kurde, nie ma.
0: Tobie też podpowiadam.
1: Jak podpowiadane? Nic nie było podpowiadane elegancko. Dobrze, zgadłem sam.
0: Co na to Komisja Kontroli Gier i Zakładów? Maciek, tobie też teraz będę podpowiadał, dobra? Żebyś tam się nie obrażał.
3: Dziękuję.
0: Na luzie, na luzie. Ja jestem przekupnym sędzią. Wystarczy tam kawałek czekolady, ciepłe słowo i zawsze jestem po stronie tego, który o to poprosi i mnie przekupi. Dobra, lecimy dalej. Teraz odpowiada Maciek. Słuchamy fragmentu.
4: To twoja ulubiona książka?
5: Tak, spójrz na to.
0: Mamy tutaj fragment filmu animowanego, bajka dla dzieci. O, to twoja ulubiona książka, spójrz na to. Jak tutaj potoczyć ten dialog? Odpowiedź A, bo zerkają do tej książki. Odpowiedź A, co ona robi z tym ogórkiem? Odpowiedź B, i później ten słoik pęka. I odpowiedź C, dlaczego ta twarz jest taka żółta?
3: Dobra, było o jajkach marynowanych, to niech będzie odpowiedź C.
0: Żółta twarz. Dobrze, sprawdźmy.
5: Co on robi z tym ogórkiem? Lepiej, żebyś nie wiedział.
0: No, takie książki, takie bajki dla dzieci. No niestety, Maćku, punktu brak.
3: No nie, i przebiło jajka, naprawdę.
0: No, ogórek? No wiadomo. Ta. I jedno idzie w parze z drugim. Bardzo dobre połączenie, szczególnie kiszony i jajko na twardo. Dobra, sałatka jarzynowa, święta, polska tradycja. Very, very good. Dobrze, Michale, teraz odpowiadasz. Nowy numer Marcina Najmana, który nagrał z Arabem. Jesteś gotowy?
1: Nie.
0: No

0: Na taki numer nigdy nikt nie jest gotowy, no ale nie ma innego wyjścia. Słuchamy.
1: Zaczęło się wszystko bardzo naiwnie, ona niewinna.
0: Zaczęło się wszystko bardzo naiwnie, ona niewinna. I jak dalej idzie wers? Ona niewinna, odpowiedź A. Ty siedziałeś se na piwie, odpowiedź B. Ty żyłeś prawilnie i odpowiedź C. Zapłaciłeś za nią grzywnę.
2: Kurczę. To Marcin Najman śpiewał, tak?
0: No śpiewał to jest dużo powiedziane, bardziej to była melorecytacja, może taki rapowy numer.
2: Coś, co nie może się rymować, kurczę, jak to Marcin Najman.
0: Właśnie dużo jest rymów na czasownikach, powiem ci, w tym numerze, więc naprawdę...
2: Najprostsze takie.
0: Tak, tak, znalazł jakiś sposób na siebie.
2: Że może to niech będzie odpowiedź A.
0: Czyli ona nie, ty siedziałeś na piwie, ona niewinna.
2: Ona niewinna, ty siedziałeś na piwie, no jest jakiś taki ciąg przyczynowo-skutkowy, że ona niewinna i on był gdzieś indziej na piwie. To tak to zinterpretuję.
0: Piwo, wino, słodycze bardzo często na sklepach taki napis się pojawiał, więc może ten tok rozmowania. Sprawdźmy.
2: O, może, no.
1: Zaczęło się wszystko bardzo naiwnie, ona niewinna, ty żyłeś prawilnie. Kobieta jak wiosna, jak serca bicie, życie biegło niesamowicie.
0: Życie biegło niesamowicie. Picie.
2: Piekło.
0: Piekło, piekło, piekło. No niestety, ty żyłeś prawilnie, punktu brak, ale i tak nieźle. Nieźle ci poszło. No i dobra, wygrywasz Michale. Maćku, chlip, chlip. Brawo, super.
2: Dziękuję Macieju, dziękuję.
3: No zdrowie.
0: Żyjesz?
3: Tego kubeczka
2: dziękuję.
0: No z tego kubeczka.
2: Wrzucę na grupkę zdjęcia, jak dostanę.
0: Jak pijesz kawusie.
3: Takim przeciwnikiem to szacą przegrać.
0: Ale sobie słodzicie, ale sobie... Gorzko.
2: Dziękuję, nie oddam kubka, dziękuję.
0: Tanio kubka nie sprzedam. Na Vinted albo na Elixie. Dobra, panowie, pozdrówki, wszystkiego dobrego, udanego weekendu.
2: Kamilo, dobrego
0: weekendu.
2: Dzięki,
0: trzymajcie się. Naura.
3: Cześć.

Ale emocje w konkursie. Musiałem sobie zgooglać Piotra Żyłę. Dobrze, druga godzina hejterskiej przed nami, zgadywanki, także seciwo będzie na pewno bardzo dynamicznie. Wchodzimy już w weekend, piątek powoli dobiega końca, wychodzimy z pracy, więc mam nadzieję, że pozostaniecie z czwórką hejterska do 16.

0: Rádio i podcast. Autopromocja.
1: Carbon Silesia Festival 2026.
2: Szósta edycja jednego z najciekawszych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce startuje już w ten weekend.
1: Zagrają m.in. Kumate Hu, Jan Blomqvist, Axel Boman, Sofia Kurdezis, Julia Rower, Hyacinth, Skalpel i wielu innych.
2: A my, czyli DJ Bert i Cougar, zapraszamy na specjalne audycje prosto z festiwalu.
1: Piątek i w sobotę czwórka na Carbon Silesia Festival. Od 20 do 22.
2: Do zobaczenia na imprezie.
1: I do usłyszenia w radiu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Autopromocja.
1: W radiu
2: wystarczy szept.
1: Żeby zbudować cały świat. W telewizji jedno spojrzenie potrafi powiedzieć więcej niż monolog. W specjalnej audycji Czwórki przeniesiemy się do Sopotu, gdzie od piątku do poniedziałku odbędzie się jubileuszowy 25. festiwal
3: Dwa Teatry.
1: To miejsce, w którym radio spotyka telewizję, mikrofon, kamerę, a twórcy publiczność. Czy teatr da się tylko oglądać? A może czasem lepiej go usłyszeć? Czwórka z Sopotu. Prosto z festiwalu Dwa Teatry. W sobotę między 14 a 16. Zapraszam. Alicja Michalska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Po reklamie. Tu Czwórka, Polskie Radio.

Druga godzina hejterskiej właśnie wystartowała i takie rytmy przez najbliższą godzinę. Trochę donków, trochę jakichś teków też na pewno się pojawi. Będzie dynamicznie, to wam gwarantuję. I za moment też odpalimy nasze zgadywanki. I jak już wspomniałem, w pierwszej godzinie piękny kubek czwórki, nowy, prosto z magazynu, świeży, nieśmigany, będzie do zgarnięcia, więc warto zapisać numer 226452100. Już za moment podam kategorię.

11 minut po godzinie 15, to co? Odpalamy piątkowe zgadywanki. No, liczę na wasze telefony. 226452100. Piękny czwórkowy kubas do zgarnięcia, tylko najpierw trzeba odgadnąć hasło. A dzisiejsze hasło związane jest ze sportem. Sport i rekreacja to nasza dzisiejsza kategoria. 226452100. Numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i od razu mogę powiedzieć, nic związanego z piłką nożną nie ma dzisiejsze hasło. Pomimo tego, że mundial trwa i kategoria sport i rekreacja. Czekam na wasze telefony 226452100, a na was czekają czwórkowe kubki.

0: Yes, hello. I was wondering if you.
1: No i właśnie, Radek się do nas dodzwonił. Dzień dobry, Radku. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
1: Siemanko, jak piątek ci mija?
2: A bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dzisiaj na bulwary sobie pojadę, na Wiślane, więc...
1: I co będziesz robił na tych bulwarach? Spacerek?
2: Będę tańczyć, śpiewać oczywiście, no.
1: Rozumiem, czyli bardzo pozytywnie. Radku, słuchamy twoich dwóch pytań piątkowych.
2: Czy to jest jakaś osoba?
1: Nie.
2: Okej. I czy to jest związane na przykład z lekkoatletyką?
1: Delikatnie, ale nie. Pierwsze skojarzenie to nie jest lekkoatletyka.
2: Okej.
1: Ale można w jakiś tam sposób to powiązać. I teraz słuchamy twojego pytania. Twojego strzału.
2: Czy to chodzi o... siatkówkę?
1: Nie, to nie jest siatkówka. Niestety nie. Nie. Ale dziękuję bardzo za pytania i miłego popołudnia życzę na bulwarach.
2: Dzięki
1: w takim
2: bardzo.
1: Razie. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Jakbyście chcieli Radka spotkać, to wiadomo, gdzie go szukać. A jeżeli go unikacie, no to też wiadomo, gdzie dzisiaj się nie pojawiać. 226452100 to jest numer do naszego studia. Kategoria sport i rekreacja. Siatkówka nam już odpadła. Odpadły nam też tutaj inne kwestie, o co Radek pytał i czekam na wasze telefony. Czwórkowy kubek do zgarnięcia, tylko trzeba zadzwonić. 226452100.

0: 226452100, numer do naszego studia i mamy Łukasza na linii. Halo, dzień dobry.
1: Halo, witam, witam.
0: Siemanko, jak u ciebie piątek?
1: A, już kończę pracę, także weekendzik, weekendzik.
0: Jakieś plany wyjątkowe na weekend?
1: Tak, w sobotę będę pracował.
0: Okej, no dobrze, ale w niedzielę może jakieś grillowanie, kiełbasa wiedzie?
1: Możliwe, możliwe. Jakiś tam rajdzik rowerowy organizują.

0: nas także.
1: To trzymam kciuki za udany weekend. Łukaszu, słuchamy pytania. Sport.
0: Sport. Czy w tym sporcie używa się czegoś okrągłego?
1: Tak, tak, ale nie bezpośrednio. Znaczy, sport, z którym związane jest dzisiejsze hasło, to tak, ale sama dyscyplina sportu nie jest dzisiaj odpowiedzią. Już podpowiedziałem.
0: No dobra, strzelę.
1: Oj, guzik się nacisnął buzią. Nie słyszeliśmy odpowiedzi.
0: Szeredztwo, szeredztwo.
1: Nie, to nie jest to. Dziękujemy ci bardzo. No, okrągłe. Okrągłe są kule. Piu, piu, piu, pada strzał, pał, pał, pał. Michał jest na linii. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
1: Słuchamy pytania.
2: Dobra. Sekundę. To jest sport raczej dla jednej osoby.
1: Hasło, które związane jest z dzisiejszą dyscypliną sportu, tak, raczej indywidualne. Ale tak grupowo.
2: Wicemistrz.
1: Wicemistrz. Nie, to nie jest... to nie jest odpowiedź. Nie, nie, nie.
2: Dobra,
1: nie
2: dzięki.
1: Dzięki bardzo. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Na razie. 226452100. To nie jest dyscyplina sportu. To nie jest też osoba, która by uprawia jakąś dyscyplinę. Nie, nie, nie, nie, nie. Szersze pojęcie. Inaczej do tego tematu trzeba podejść. 226452100. Czwórkowy kubek do zgarnięcia. Ja czekam na wasze telefony.

0: No dynamiczny secik. Dobra, dobra muza do zgadywania. Marcin jest na linii. Dzień dobry, Marcinie.
1: Halo, cześć.
0: Cześć, słuchamy pytania.
1: Chciałem się zapytać, czy tą dyscyplinę sportu można uprawiać, mając foliową czapkę na głowie?
0: Można jeszcze jak, ale to nie jest dyscyplina.
1: Nie jest
0: dzisiejsze
1: dyscyplina.
0: Hasło jest związane z dyscypliną.
1: A, no to jest proste, to jak nie dyscyplina, no to będzie dysk taki do rzucania, bo ziemia też jest dyskiem.
0: Tak, i spadnie na końcu, kończy się ziemia i spadnie, ale nie... To nie jest to, Marcinie. Bardzo mi przykro. Mam nadzieję, że dzwonisz w czapeczce.
1: No, oczywiście. Na... Cały czas w czapeczce, tylko w czapeczce da się słuchać tej audycji, tak.
0: Dziękuję ci bardzo serdecznie za te ciepłe słowa.
1: Może następnym razem. Dziękuję
0: pamiętajcie,
1: bardzo.
0: Pamiętajcie o czapeczkach, szczególnie jak się zrobiło tak gorąco, grzeje słońce. Nie chcemy tutaj, żeby negatywnie to się zakończyło, żeby nas nie przegrzało, no bo później tak dzwoni się do radia i takie rzeczy się wygaduje. Tomasz jest razem z nami, dzień dobry.

0: Dzień dobry.
1: Tomku, słuchamy pytania.
0: Czy to jest związane z garderobą sportową?
1: Czy to jest związane z gardy? W pewien sposób. Tak, jest to takie dwuznaczne, ale nie jest to element garderoby. Ale można to powiązać. Namieszałem trochę, co? Namieszałem. No i co to może być?
0: Torba sportowa.
1: Torba. Nie, to nie. No torba jest z garderobą związana. Rzeczywiście można tam wrzucić fatałaszki, ale nie. To nie jest torba ani sportowa, ani żadna inna. Pozdrawiamy serdecznie, Tomku. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo serdeczne. 226452100. Numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie. Ja odpowiadam tak lub nie. A później strzelacie. No i kategoria sport. Już może trochę podpowiem, że jednak powinniśmy się wybrać dzisiaj na siłownię. To jest moja podpowiedź, to jest droga, którą dzisiaj zmierzamy. Na siłownię, na pompę. 226452100.

0: Tylko powiedziałem, że wybieramy się dzisiaj na siłownię i same Gym Brosy teraz dzwonią. Maciek jest razem z nami, halo.
1: Halo, dzień dobry, witam.
0: Cześć Maćku, czy chodzisz na siłownię?
1: Oczywiście, dwa razy w roku częściej regularnie.
0: Okej, okay. Podjeżdżasz i wyjeżdżasz, tak? Sprawdzasz tak, tylko, co tam się dzieje. Ale syf na szatni to nie wchodzę. Maćku, słuchamy pytania.
1: Skoro to nie jest dyscyplina sportowa, to czy to jest może logo?
0: Logo?
1: Logo, emblemat.
0: Nie.
1: Czyli to nie są igrzyska olimpijskie, takie kółeczka?
0: Nie, kółeczka. Marka samochodu.
1: Nie, no, nie. Coś, ale to jedno więcej.
0: Uwielbiana przez łysych z siłowni swoją drogą, ale nie, to nie jest to. Mądrze powiązane.
1: No tak.
0: No niestety. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrówki. No i teraz Agnieszka jest razem z nami. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry, Kamilu. Czy to jest miejsce związane ze sportem?
0: Nie.
2: O kurde, miałam szczał, że siłownia, ale, znaczy, że szatnia, ale to chyba... Nic z tego. Dobra, dziękuję.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. No i mamy Krzyśka. Dzień dobry, Krzyśku.
3: Cześć, witam.
0: Witamy i słuchamy.
3: Czy nazwa zaczyna się na literę D?
0: I tam wbija się strzykawkę ze sterydami. Nie.
3: Miał być dystans, ale jak nie, to nie.
0: Niestety, niestety nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie 226452100 i mamy Janusza. Dzień dobry.
4: No hejka, ten słoneczny, upalny dzień.
0: No siemanko, radzisz sobie z upałami?
4: No ja mam tutaj klimatyzację na podwórku to.
0: O, królu złoty, tak można żyć. Słuchamy pytania, Januszu. Na siłownię zmierzamy dzisiaj.

0: Na siłownię nie chodzę, mam siłownię na około. No. Czy to jest coś na sobie?
1: Tak.
0: Szelki asekuracyjne.
1: Niestety nie, to nie są te szelki. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie. No i Maciek jest na linii. Halo Maćku.
2: O, czy to jest gdzieś w obrębie brzucha?
1: Nie. Ja wiem, o czym ty myślisz, w obrębie brzucha. W sześciopaku, prawda?
2: Nie, o tych kuleczkach w pępku.
1: Farfocle.
2: Ale to nie odpowiedź. Nie, to nie odpowiedź.
1: Dobrze.
2: Dobra. Bo to jest coś na sobie, tak? Tak dobrze słyszałem, że na sobie.
1: Na sobie, tak. Ale nie na każdym.
2: Ale nie na każdym, jasne. Medal.
1: Nie, to nie jest medal. Niestety nie. Pozdrawiam cię serdecznie. Wszystkiego dobrego. To był Maciek, no i teraz mamy Mariusza. Halo, halo.
3: No halo, hej.
1: Cześć Mariuszu, słuchamy pytania.
3: No ja mam w sumie tylko
1: strzał.
3: Odpowiedź.
1: Dobra.
3: Tak, to są słuchawki.
1: Nie, to nie są słuchawki. Nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Nara. No i teraz Jarek i Michał, drużyna. Halo, halo. Oj, halo, halo, słuchamy.
4: Czy to się kręci?
5: Czy to się kręci?
1: Oj, nie rozumiem niestety pytania.
4: Czy to jest puste w środku?
1: Nie, jest pełne.
4: Myśleliśmy, że to hula hop.
1: Hula, no jak się wejdzie do hula hop, to nie jest takie puste, ale nie. To nie jest hula... A, i tak, dobrze słyszałem, czyli się kręci. Nie, to nie jest hula hop. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, udanego popołudnia. No i wszystkich siłownianych świrów zachęcam do dzwonienia. 226452100. Co to może być? 226452100.

0: Prodigy, nie ma jak Prodigy. 28 minut po godzinie 15. Tomek jest na linii. Dzień dobry, Tomku.
1: No, witam jeszcze raz.
0: Witamy.
1: Ciao, to będzie zegarek sportowy.
0: Nie, to nie jest to. Nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, pozdro. Mogę podpowiedzieć tyle. Nie można tego zdjąć. Ola jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Hej, no to teraz mi zamieszałeś. Byłam przekonana, że znam has.
0: Dobra, to ja już nic nie mówię. Co to może być?
2: Myślałam, że to trening, ale jak nie można tego zdjąć?
0: No jak sobie, wiesz, jak podchodzisz na poważnie, no to nie odpuszcza się. No ale nie, to nie jest trening. Masz jakiś inny strzał?
2: Czasami robimy cały czas GPD. Działamy, to jeszcze o motywacji, ale myślę, że motywacja też nie bezpieczna.
0: To co to może być? Motywacja nie? Dobrze. Nie jest to.
2: Dzięki.
0: Dzięki, trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdro. No i mamy Monikę teraz. Halo, Moniko.
3: Halo, witaj.
0: Dzień dobry, słuchamy.
3: Czy to jest coś, co można kształtować?
0: Tak.
3: To są mięśnie.
0: Tak, ale to nie jest odpowiedź. To nie jest odpowiedź, ale tak. Są to mięśnie.
3: No to biceps, no nie.
0: Nie, to nie jest biceps, niestety nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrawiam cieplutko, na razie. No i teraz mamy skomplikowaną sytuację, bo dzwoni do nas Maciek, ale dzwoni w imieniu Marysi. Halo, halo.
4: Halo, cześć.
0: Dzień dobry.

0: W imieniu Marysi, bo ja sam nawet nie wiem, jaka jest kategoria dzisiaj, a ona prosiła, żebym zadzwonił i podał. Więc jakbyś mógł mi chociaż przypomnieć, jaka jest
1: sport,
0: kategoria?
1: Sport.
0: Sport. Maria, jakie hasło?
1: Sport związany z siłownią. Hula hop, już było, niestety nie. To nie jest hula hop. Trzymajcie się, pozdrówki, dzięki. Wszystkiego dobrego, papatki. No i Janek przyłącza się do gry, halo.
2: No halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Janku, słuchamy.
2: No dobra, pójdę tropem poprzedniej osoby, która zgadywała i od razu zapytam, znaczy zgadnę może, a może nie, czy to jest triceps?
1: Triceps? Niestety nie. Nie.
2: Było blisko.
1: Pozdro.
2: Niby człowiek wiedział, jak się uli.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i jest Eryk teraz razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Eryku, o, ty brzmisz na takiego, co chodzi na siłownię, niski taki głos.
3: Jestem chudy szczur.
1: Chudy szczur?
3: To jest przedmiot, który nam pomaga.
1: Nie. Znaczy w życiu może tak. Zależy, jak na to spojrzysz. Może też utrudnić, ale nie.
3: Dałbym, że uda.
1: No uda są pomocne. Na przykład, żeby się przemieszczać, to jednak warto wykorzystywać uda. Albo żeby rozbijać arbuzy. Ale nie, to nie są uda. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się.
3: Dzięki.
1: Wszystkiego dobrego. No i mamy Patryka. Halo, halo.
4: Halo, witam. Ja w imieniu Kamili, bo jest wstydzioszka.
1: Rozumiem, dobrze. Nie ma czego się wstydzić, ale dobrze, walczymy.
4: No, czy to są zakwasy?
1: Nie, to nie są zakwasy, niestety. Znaczy stety, bez zakwasów lepsze życie jest przyjemniejsze. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
4: Siema.
1: No i jeszcze mamy Tomka. Halo, Tomku.
5: Cześć, siemano.
1: Siemano, słuchamy.
5: A w sumie jeszcze zapytam, czy to jest hasło jednoczłonowe?
1: Tak.
5: Jednoczłonowe. To jest klata?
1: Nie, to nie jest klata. Niestety nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie. Hej, hej. 226452100, numer do naszego studia, kategoria sport. No i wiemy, że już jesteśmy na siłowni i szukamy jakiegoś mięśnia.

0: playlista w sumie dzisiaj w hejterskiej, idealna na siłownię. 226452100, numer do naszego studia i mamy teraz na linii Mariusza. Halo, halo.
1: No witam ponownie.
0: Witamy i słuchamy.
1: Takie ogólne pytanie, jest to związane z częścią ciała? Jak jest część ciała?
0: Tak, tak.
1: Dobra. Dobra, jak mówiłeś o siłowni, to powiem kark.
0: Inne określenie.
1: Park. To kołnierz. Takiego.
0: Jak, jak?
1: Kurczę. Nie, no. Jak to inaczej określić.
0: Nie, nie, nie. Kark nie jest dzisiaj odpowiedzią, niestety. Byłeś nie, bliziutko,

0: ale to nie jest to. Pozdro, wszystkiego dobrego.
1: No,
0: na razie, hej, hej, Andrzej jest razem z nami, halo.
2: Cześć, cześć Kamil.
0: Cześć, cześć, cześć.
2: Czy to, jeśli chodzi o miecze, czy to jest ręka?
0: Nie, niech cię ręka boska. Nie, to nie jest ręka.
2: Dobra, to strzelam, niech to będzie łeb.
0: Łeb?
2: Tak.
0: Nie. Po co ci głowa? Jemniom. Nie, to nie jest łeb. Trzymaj się. Łeb dla mnie jest łeb. Jak kolega mówi, że to jest łeb, to jest łeb. Cytując znanego twórcę internetowego i Freak Fightera. Pozdrawiam. Roland jest razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Słuchamy.
3: Jeśli to jest ogólnie siłownią związane, nie da się tego zjąć, to może to muskulatura.
0: No blisko, ale to nie jest odpowiedź. To jest związane z muskulaturą. Trzymaj się, na razie. Hej, hej. I razem z nami jest Monika. Dzień dobry, Moniko.
4: Dzień dobry, witam.
0: Słuchamy.
4: To jest związane z górną częścią ciała, tak zrozumiałam.
0: Tak. Oj, chyba nie chodzisz na siłownię, jak tak powątpiewasz.
4: No bo nie wiem, bo myślałam, że właśnie myślałam, że to są muskuły, ale by była leczą.
0: No jest, jest to jakiś muskuł. Tylko jaki?
4: No, to jaki? Szyjny.
0: Jakie inne określenie, ale jesteśmy bliziutko.
4: O matko. Nie wiem, z szyją związane, nie jest to kark.
0: Szukamy konkretnego określenia.
4: Nie wiem,
0: ale bliziutko jesteśmy. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Natalia i Paweł, czy wy wiecie, o co chodzi?
5: Tak, jakie...
4: Kaptur.
0: Kaptury, tak, brawo. Udało się. Udało się, gratuluję bardzo serdecznie. Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo. Czy wy robicie kaptury?
5: Oczywiście, codziennie z rana na siłce jest pompa, nie ma lipy, trzy stajki.
0: Nie będę tutaj kontynuował tej wypowiedzi, ale znam te cytaty. Wiem, czego też nie ma, poza brakiem lipy. Pozdrawiam serdecznie, ale pamiętajcie, hardkorowy Koksu mówił, że nie można robić zbyt często kapturów, bo będziecie wyglądać jak ołówek. Ołówek. I nie mógł później powiedzieć ołówek. Chodziło mu o ołówek, ale miał problem z tym słowem. Więc uważajcie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was. Udanych kapturów dzisiaj na siłowni. Na razie. Pozdrówki. Uff. I wszystkim oczywiście innym dzwoniącym także rozrośniętych kapturów życzę jak najbardziej.

Dosyć intensywny dzisiaj był konkurs, na tyle intensywny, że ja nawet od samego opowiadania i odpowiadania na wasze pytania czuję drobne zakwasy właśnie w kapturach.

0: No bardzo, bardzo dynamiczna dzisiaj muza w drugiej godzinie hejterskiej. Zet Kacper w studiu czwórki.
1: No nóżka mi chodzi, cześć,
0: prawda?
1: Dzień dobry.
0: Widzisz, nogi nie oszukasz.
1: Tak jest.
0: Ja się dowiedziałem tej prawdy na imprezach Gabatalionu. Nogi nie oszukasz. Jeżeli nóżka chodzi, to znaczy, że dobra.
1: Że jest dobra, nawet jak mówisz, że nie dobra.
0: Tak, właśnie. Jak nóżka chodzi, to no, organizm, pamięć mięśniowa będzie chodziła. Co u ciebie dzisiaj w audycji?
1: Poczekaj, kaptury?
0: Kaptury?
1: To było takie trudne.
0: No widzisz, a tutaj ja wiedziałem,
1: ja byłem w szoku, że słuchacze zgadli.
0: No, ja nic mnie już nie szokuje. Oni wszystko zawsze zgadną.
1: Naprawdę, zazdroszczę. Po godzinie 16 w audycji internetowy nieporadnik. Jak zawsze podsumujemy sobie internet w tym tygodniu. Afera związana z farmą Bagiego. Słyszałeś coś?
0: Nie wiem.
1: O, to ci zaraz opowiem wszystko. Natomiast słuchaczom opowiem po chwilkę po 16. W drugiej godzinie moim gościem będzie Klaudia Kroczek, czyli prezenterka pogody. Zajrzymy troszeczkę za kulisy pracy takiego zawodu i jakie będzie lato.
0: Akurat ładna pogoda.
1: Prawda? Idealnie się złożyło.
0: Świetnie. Zet Kacper z nami zostaje. Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w hejterskiej za tydzień po 14. No i oczywiście w poniedziałek też po 14.
1: Będzie to, co będzie.
0: Tak, 3, 4. Yeah.

0: Autopromocja.
1: Czas na kolejny koncert w czwórce. W poniedziałek na naszej scenie wystąpi laureat konkursu Będzie Głośno. Stany Pośrednie. Postpunkowy zespół ze Szczecina.
2: Możesz znaleźć mnie. Możesz znaleźć mnie. Możesz znaleźć.
1: Ich muzyka łączy surowość z chłodną melodią zimnej fali i emocjonalną szczerością współczesnej alternatywy. Startujemy punktualnie o godzinie 18 w poniedziałek 22 czerwca. Odpalajcie czwórkę, bo będzie głośno.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
10: Jedynka. To jest radio.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
9: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
13: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor.

0: minęła 16.
1: Pogoda.
0: Zdecydowanie to nadchodzące lato już nam się tutaj pojawia za oknami. Dzisiaj w Polsce najcieplejszym miastem były Słubice, 32,9 stopnia Celsjusza, natomiast na Helu tylko 20 stopni. Ale dobrze, spójrzmy na prognozę pogody na jutro, sobotę. Słuchajcie, to naprawdę jakaś tropikalna fala. Najzimniej będzie w Suwałkach, 27 stopni. Natomiast najcieplej w Zielonej Górze, 34 stopnie. Poza tym w większości kraju właśnie powyżej 30 stopni. Na ścianie zachodniej pojawią się silne burze z opadami gradu. Natomiast na Pomorzu i we Wrocławiu opady deszczu.

0: deszczu. Poza tym w całym kraju pełne słońce. No i tak jak mówię, to nic tylko się opalać.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
3: Cześć, tu Bartender. Zapraszam dziś na 12 cali na godzinę.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
4: Jeszcze nie było.
2: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.

0: telegram message. Hot sauce of the telegram message.
1: Na internetowy nieporadnik. Nieporadnik. Zaprasza Zet Kacper.
2: Dzień dobry, jest piątek, 19 dzień czerwca. No i to jest internetowy nieporadnik. Kacper Zembrzucki, kłaniam się nisko. Słuchajcie, to jest audycja dla wszystkich, którzy wiedzą, że internet to jest miejsce, gdzie znajdziemy odpowiedzi na każde pytanie, ale czasem po prostu lepiej nie pytać. Mamy już drugą połowę czerwca, wakacje czają się tuż za rogiem, a dzień jest już tak długi, że w sumie wychodzimy z pracy i nadal nie do końca wiemy, czy to jest wieczór, czy to jest poranek. Ja tak czy inaczej nie narzekam, bo jak dobrze wiecie, jestem osobą, która kocha, po prostu kocha lato. Ja nie chcę żadnej zimy. Bardzo się cieszę, że za oknem słońce, że jest upał. Nie przeszkadza mi to absolutnie. I cieszę się, że jutro będzie jeszcze cieplej. Można się opalać, znaczy też można pracować. Więc w zależności od tego, co jutro robicie, co robicie w ten weekend, to po prostu będzie dobrze. Ale dobrze, zacznijmy od, jak zawsze, kalendarza świąt nietypowych, bo dzisiaj dwa ciekawe bardzo święta. Po pierwsze, dzień leniwych spacerów. No i bardzo dobrze, bo to święto dla tych, którzy wychodzą z domu bez celu, bez aplikacji liczącej kroki i w sumie bez potrzeby wrzucania relacji z podpisem hashtag produktywny dzień. Po prostu spacer kiedyś to była codzienność, dziś to niemal luksus, chociaż ja przyznam się, że po prostu bardzo często tak robię, że idę i idę bez celu. Kroki co prawda same tam liczą, ale to już mniejsza sprawa. Ale jest też dziś dzień kota Garfielda, czyli patrona wszystkich, którzy nie lubią poniedziałków, kochają jedzenie i uważają, że drzemka jest pełnoprawną formą aktywności. Trudno się z nimi nie zgodzić. Garfield był trochę takim influencerem lenistwa. Jeszcze zanim w ogóle influencerzy istnieli. Przez najbliższą godzinę będziemy wspólnie przemierzać cyfrowe bezdroża w internetowym podsumowaniu tygodnia. No i tak wam troszkę zaspoileruję, co się będzie działo. Po pierwsze, najgłośniejsza afera tego tygodnia związana z programem internetowym Mikołaja Bagiego-Bagińskiego, czyli Farma Bagiego. Pojawiły się pierwsze przecieki, co tam się dzieje. Zajrzymy też w taką naturę, w taki kącik przyrody, bo kwitnie dziwadło we Wrocławiu. Co tam się dzieje? No to już za moment też się dowiecie. Ewa Farna, która wyprzedała 3 stadiony w Czechach, ponieważ tam jest jej czas, jak sama o sobie mówi. I żeby tak zwieńczyć to wszystko muzycznie, to Dawid Podsiadło w ogniu krytyki po tym, jak chyba nie do końca udało mu się ta nowa trasa koncertowa, ale też jest dużo niepotrzebnego hejtu. W drugiej godzinie, czyli chwil kilka po godzinie 17, będzie ze mną Klaudia Kroczek, prezenterka pogody. Porozmawiamy o tym, jak to jest zapowiadać pogodę, jaka będzie pogoda latem oraz jakie są kulisy pracy takiej pogodynki. No właśnie, czy w ogóle słowo pogodynka dobrze brzmi. To i jeszcze więcej innych tematów w audycji internetowy Nieporadnik, więc zostańcie z nami. Za moment ruszamy z internetowym podsumowaniem tygodnia.

0: internetowy Nieporadnik. Nieporadnik.
1: I raz jeszcze witam tych, którzy właśnie dołączyli do audycji internetowy Nieporadnik. Moi drodzy, zaczynamy internetowe podsumowanie tygodnia. No i trzeba zacząć od tej najgłośniejszej, chyba już można powiedzieć, afery tego tygodnia, wydarzenia, o czymś, o czym naprawdę można przeczytać i na portalu X, i na Instagramie, i na TikToku. A chodzi o słynną farmę Bagiego, bo w internecie wybuchła właśnie jedna z tych afer, która pokazuje, że granica między telewizją a YouTube'em jest już tak cienka, że czasem trudno ją dostrzec. Chodzi, tak jak wspomniałem, o farmę Bagiego, czyli nowy program internetowy twórcy Mikołaja Bagiego Bagińskiego. Pomysł wydawał się prosty i bardzo internetowy, bo grupa influencerów trafiła na farmę, musiała tam wykonywać zadania, rywalizować między sobą, tworzyć sojusze, no i tam sobie odpadają z programu.

samo. Pierwszy odcinek pojawił się w sieci i bardzo szybko zaczął zdobywać setki tysięcy wyświetleń. No i wszystko wyglądało jak kolejny sukces młodego twórcy, aż do czasu. Bo w pewnym momencie wydarzyło się coś, czego internet nie lubi jeszcze bardziej niż na przykład reklamy na YouTubie, bo program po prostu nagle zniknął. No i od tego momentu rozpoczęła się prawdziwa drama. W mediach zaczęły pojawiać się informacje, że problemem może być podobieństwo projektu do telewizyjnej farmy, którą emituje Polsat. No i mówi się o podobnym formacie, podobnej formule programu, kwestiach związanych z prawami do marki. No to już takie bardzo prawne rzeczy, to ja się na tym też nie znam. Oficjalnie sprawa jest nadal wyjaśniana. Nie ma oficjalnych oświadczeń, czy to telewizji, czy to samego Bagiego. Według doniesień Pudelka, bo tam też zajrzałem, w Polsacie miało panować spore zdenerwowanie, a atmosfera wokół influencera miała gwałtownie się zmienić. No i tutaj dochodzimy do czegoś bardzo ciekawego, bo jeszcze kilka tygodni temu Bagi był jednym z ulubieńców telewizji, wygrał Taniec z Gwiazdami, regularnie pojawiał się na antenie, no był przedstawiany jako po prostu jedna z młodych twarzy nowego pokolenia twórców i prowadzących programy telewizyjne. No i można powiedzieć, że wszystko szło idealnie. No a potem wrzucił jeden odcinek i nagle cała branża zaczęła o nim mówić z zupełnie innego powodu. To jest też zresztą świetny przykład tego, jak bardzo zmieniły się media. Kiedyś influencer marzył o tym, żeby trafić do telewizji, a dzisiaj coraz częściej telewizja patrzy na internet i zastanawia się, czy przypadkiem największe show nie dzieją się poza anteną. Bo umówmy się, sam fakt, że premiera jednego odcinka internetowego programu wywołała tyle dyskusji, no to pokazuje tylko skalę zjawiska. No i cóż, nie wiadomo jak zakończy ta historia. Bagi zapewnia, że prowadzone są rozmowy i że ma nadzieję wrócić z programem do widzów. Fani czekają na kolejne odcinki, a media wszystkie komunikaty śledzą. Więc chyba właśnie dlatego ta historia tak dobrze pasuje do internetowego nieporadnika, bo czasami wystarczy jeden film wrzucony do sieci, żeby przez kilka dni mówiła o tobie cała Polska. A morał? Jeśli budujesz farmę w internecie, to najpierw upewnij się, że nikt nie stoi już na jej polu. No cóż, a ponieważ powiedziałem o dziwadle, to oczywiście chodziło o dziwidło. Ono kwitnie. I o tym fenomenie, który jest śledzony przez pół internetu polskiego, o dziwidle, już za moment.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość uważam.

0: Internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce.
1: Można się dziwić, że są zadziwiająco dziwnie pachnące kwiaty. I na pewno do jednego z nich można zaliczyć dziwidło. No i oprócz tego, że to jest kwiat, który po prostu pachnie jak kosz na bioodpady latem, no to przejdźmy już do meritum, bo tym razem wiralem został bohater, którego no, trudno podejrzewać o karierę w mediach społecznościowych. Dziwidło olbrzymie, czyli, uwaga, będzie próba łacińskiej nazwy, Amorphophallus titanum. Ta niezwykła roślina właśnie przyciąga uwagę we Wrocławiu, gdzie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego po raz pierwszy ma zakwitnąć ten gatunek. I oczywiście internet tutaj robi swoje, zdjęcia, transmisje, odliczanie i tysiące komentarzy. Ja przyznam się szczerze, jestem ogromnie zaskoczony tym, że jest normalnie nad tym dziwidłem powieszona kamera, która transmituje 24/7 transmisję live z tego miejsca. Możecie w internecie to podglądać, kiedy zakwitnie, bo wszyscy na to czekają. Ale dobrze, dlaczego akurat ten kwiat stał się hitem? Po pierwsze, jest gigantyczny. Dziwidło olbrzymie w naturze pochodzi z Sumatry, a jego kwiatostan może osiągać imponujące rozmiary, nawet kilka metrów. Ale rozmiar to tak naprawdę początek historii, bo drugą rzeczą jest na przykład zapach. I tutaj natura tak naprawdę postanowiła zagrać bardzo nie.

typową kartą, bo dziwidło pachnie jak rozkładające się mięso, jak padlina. No i brzmi jak wada, ale wiecie, z takiego czysto praktycznego punktu dla tej rośliny to jest genialna strategia, bo ona nie chce zachwycać ludzi. To w ogóle jej nie obchodzi. Ona chce zwabić owady, więc te wszystkie muchówki, chrząszcze, które normalnie szukają padliny, przylatują sprawdzić, co się dzieje, przy okazji pomagają roślinie w zapyleniu. Czyli mamy taki kwiat, który przez miliony lat ewolucji doszedł do wniosku: nie będę pachnieć jak róża, będę pachnieć jak coś, co przyciąga dokładnie tych gości, których potrzebuje. No i można by tak jeszcze naukowo mówić, że od lat ta roślina jest badana i odkrywane są kolejne niezwykłe mechanizmy, ale to, co nas bardzo interesuje, to ten zapach. I jest jeszcze jeden powód, dla którego internet tak bardzo pokochał tę roślinę, bo dziewidło, można powiedzieć, jest trochę takim symbolem naszych czasów, bo żyjemy w świecie, gdzie wiralem może zostać absolutnie wszystko. No i także kwiat, który większość swojego życia spokojnie siedzi w szklarni, a potem przez kilkadziesiąt godzin robi wielkie show. No i to jest trochę taki naturalny influencer. Przez lata nic się nie dzieje, a potem nagle: uwaga, zakwitłem, mam kilka metrów wysokości, pachnę fatalnie i wszyscy chcą mnie zobaczyć, bo rzeczywiście kolejki do ogrodu botanicznego we Wrocławiu już ustawiają się i czekają na zakwitnięcie. I chyba właśnie dlatego dziwidło tak dobrze pasuje do internetu. No bo z jednej strony jest dziwne, zaskakujące, trochę absurdalne. No i tak naprawdę jakbyśmy robili listę cech influencera, to wszystkie mamy odhaczone. Jeszcze można by powiedzieć, że jest kontrowersyjne, no bo pachnie, śmierdzi. Ono nie pachnie, ono śmierdzi. Więc jest kontrowersyjne, więc się klika. Więc jeśli zobaczycie w sieci tłumy ludzi, którzy zachwycają się kwiatem, który pachnie jak katastrofa biologiczna, to spokojnie. To nie jest nowy trend kulinarny, to po prostu dziwidło olbrzymie robi swoje 5 minut sławy i bardzo dobrze, bo te 5 minut sławy raz na kilkadziesiąt lat po prostu mu się przyda. Ale ja nadal jestem pod wrażeniem i cieszę się w sumie z tego, że natura nadal potrafi interesować i młodych, i tych troszkę starszych. No i wszyscy czekają, aż ta roślina rozkwitnie. A skoro o tych 5 minutach sławy mowa, no to już za moment poruszymy chyyba nie 5, nie 10, a 15 minut. Jeżeli jednym koncertem na stadionie w Czechach byłby 5 minut, to ona rozegrała 3. Czyli 3 koncerty na stadionie w Czechach. Jako pierwsza kobieta w Czechach wyprzedała 3 koncerty na stadionie w Pradze. O kim mowa? Oczywiście o Ewie Farnej i o tym już za moment.

Ale matk mam ostatnio. Pobyć chwilę sam, czy nie warto? Powiedz, ile mam lat, czy mi starczą? I czy warto znowu iść na miasto? Pewien dylemat mam ostatnio. Pobyć chwilę sam, czy nie warto?

0: internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce.
1: Teraz czas na historię, która pokazuje, że czasami największe muzyczne sukcesy Polaków, no i za to Polaków zostanę zjedzony, no bo nie będę ukrywał, że Ewa Farna to polsko-czeska wokalistka. No ale te sukcesy dzieją się poza Polską, bo jest artystka, która właśnie dokonała czegoś, co brzmi trochę niewiarygodnie, a jest to Ewa Farna, która wyprzedała 3 koncerty na stadionie w Pradze. No i nie mówimy tutaj o jakiejś małej hali, czy nie wiem, ktoś sobie pomyślał, że okej, ale w Czechach to na pewno nie ma takiego narodowego jak w Polsce. No może i nie ma, ale jest troszkę mniejszy stadion. No i wyobraźcie sobie, że chodzi tutaj o Fortuna Arenę, czyli jeden z największych stadionów w Czechach. Pierwszy koncert został wyprzedany tak szybko, że organizatorzy dodali kolejny termin. Efekt? Drugi termin też został wyprzedany ekspresowo, więc dodano trzeci termin. No i tak 13, 14 i 16 czerwca tego roku przyszło na te koncerty blisko 100 tysięcy osób. No i ta liczba robi wrażenie. Największe wrażenie, bo ponad 100 tysięcy osób na 3 koncertach jednej wokalistki to jest poziom, na którym w Polsce znajdują się niektórzy artyści, nieliczni artyści. A Ewa Farna zrobiła to w Czechach. No i tutaj troszkę dochodzimy do takiego fenomenu, który dla wielu osób w Polsce nadal jest trochę zaskakujący, bo my często patrzymy na Ewę Farną przez pryzmat dziewczyny, która jako nastolatka pojawiła się na polskiej scenie, śpiewała cicho, ewakuacja. Tymczasem w Czechach jej status jest kompletnie inny. No i tam Ewa jest jedną z największych gwiazd swojej generacji. Ja się zaryzykuję śmiało powiedzieć, że największą. No i jej historia jest na tyle wyjątkowa, że od początku kariery gdzieś tam funkcjonuje na tych dwóch rynkach. No i nagrywa i po polsku, i po czesku. Pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego i naturalnie łączy obie kultury. Dzięki temu dla Czechów nie jest polską wokalistką próbującą zrobić karierę za granicą. Jest po prostu Ewą Farną, czyli swoją gwiazdą. A te koncerty w Pradze były czymś więcej niż zwykła trasa, bo to była kulminacja obchodów 20-lecia kariery artystki. 2 dekady na scenie, tysiące koncertów i publiczność, która tak naprawdę dorastała razem z jej muzyką. To ciekawe, podczas tego wielkiego wydarzenia pojawił się też polski akcent. Na 2 koncertach pierwszych Ewa zaśpiewała jedną piosenkę po polsku, a na 3 koncercie ten polski akcent był nawet rapowy. Na scenie obok Ewy Farnej wystąpił Oki, jeden z najpopularniejszych młodych raperów w Polsce. Jego pojawienie się było tyle ciekawe, że pokazało, jak bardzo zmienia się muzyczny krajobraz, bo jeszcze kilka lat temu mogłoby się wydać, że popowa wokalistka i raper z zupełnie innego świata to niezbyt trafne połączenie, a dzisiaj no takie współprace są po prostu naturalne. Oki i Ewa Farna wykonali wspólny swój najnowszy utwór, również w języku polskim, a co ciekawe, w pewnym momencie polski raper postarał się coś powiedzieć po czesku i chyba mu wyszło. No ale wiecie, właśnie takie momenty pokazują skalę fenomenu Ewy Farnej, szczególnie w Czechach. Mówi się, że w Polsce jest niedoceniana, że spotykają hejt i ja się trochę z tym zgadzam. Jednak w Czechach buduje tą karierę, przypomnijmy, rok temu razem z Dua Lipą, jedną z największych wokalistek na świecie, wystąpiła na jednej scenie. No i cóż, jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Jest to reakcja internetu, który nadal nie dowierzam o tym, na temat tego, co przed momentem powiedziałem, bo w Polsce wiele osób dopiero teraz zaczęło odkrywać, że faktycznie ona w tych Czechach to ma dobry czas. Pojawiają się komentarze typu, zaraz, chwila, jak to możliwe, że Ewa Farna jest aż tak wielka w Czechach? No i chyba właśnie to jest najlepsze podsumowanie tej historii, bo czasami artysta wcale nie musi zdobywać nowej publiczności. Czasem wystarczy, że przypomnijmy sobie, że mają po prostu ogromną. Więc 20 lat na scenie, teraz zaprasza na ponad 100 tysięcy osób na 3 koncerty w Pradze. No i wiecie co? To jest właśnie prawdziwy stadionowy sukces. Gratulujemy. Ja bym chciał taki koncert w Polsce, nie ukrywam. No ale dobrze, skoro już o stadionach mowa, to za moment ostatni punkt tego internetowego podsumowania tygodnia. I będzie to Dawid Podsiadło, który w ogniu

0: internetowy Nieporadnik. Nieporadnik.
1: Obiecana ostatnia część internetowego podsumowania tygodnia. To Dawid Podsiadło. Dawid Podsiadło, który rozpoczął właśnie swoją stadionową trasę obrotowy Tour 2026 i miało być wielkie muzyczne wydarzenie, bo Dawid od lat jest jednym z najpopularniejszych polskich wokalistów. Wyprzedane stadiony, ogromna baza fanów i koncerty, które no, dla wielu osób są wydarzeniem roku. Sama ta trasa była mocno promowana, a scena 360 stopni miała sprawić, że publiczność z każdej strony będzie blisko artysty. No ale po pierwszych koncertach, które odbyły się w Chorzowie, internet zrobił to, co niestety robi najlepiej, bo zaczął oceniać. I tym razem nie wszystkie komentarze były zachwycone. Część fanów, którzy pojawili się na Stadionie Śląskim, zaczęła narzekać przede wszystkim na nagłośnienie. W mediach społecznościowych pojawiały się głosy, że momentami wokal był słabo słyszalny, że dźwięk nie był taki, jakiego oczekiwali, a całość nie spełniła ogromnych nadziei związanych z powrotem Dawida na stadiony. No i wiecie, niektórzy komentujący nawet pisali, że to był jeden z najsłabszych koncertów artysty, na jakich byli. Pojawiły się też oczywiście komentarze dotyczące samego śpiewu. Część internautów analizowała nagrania z koncertów i zwracała uwagę na momenty, z których wokal miał być mniej pewny albo, nie wiem, odbiegać od tego, co znamy z nagrań studyjnych. No i tutaj zaczyna się ciekawa dyskusja, bo koncerty na żywo to nie jest Spotify, bo nie można poprawić każdej nuty, nie można nagrać 5 wersji. To, co zrobiliśmy, jest po prostu tym, co zaśpiewaliśmy. Artysta wychodzi na scenę, śpiewa kilka godzin, no i wiecie, gardło się męczy, energia też schodzi. Zresztą sam Dawid odniósł się do krytyki podczas koncertu w Poznaniu. Wokalista przyznał, że słyszał uwagi dotyczące pierwszych występów, no i nawet zwrócił się do publiczności ze słowami przeprosin. Ale na tym drama się nie skończyła, wy sobie nie myślcie, bo internet zaczął komentować również wygląd artysty. Bo Dawid od dawna nie jest wokalistą, który wychodzi na scenę, nie wiem, w garniturze. No, jego stylizacje to często część całego pomysłu na koncert. Trochę zabawnie, trochę dziwnie, czasem mocno eksperymentalnie. No i tutaj pojawił się klasyczny podział. Jedni mówią, to jest Dawid, on zawsze miał swój styl, za to go lubimy. No ale drudzy mówią,

Wydaliśmy dużo kasy, chcemy zobaczyć artystę, a nie pokaz mody. A raczej brak pokazu mody. Czyli internet w swojej najczystszej formie, bo Dawid był ubrany albo w koszulkę, albo w Poznaniu w sweter. No i ten sweter tak zbulwersował internautów. No ale cóż, no według niektórych przecież występ musi być idealny. No.

kolejne koncerty. Zobaczymy. W pewnym momencie nawet zmienił tekst piosenki, że jakieś nieprzychylne komentarze na jego temat są pisane. No i niech tutaj będzie sedno tej historii. Czy Dawid Podsiadło ma idealny start trasy? Według części fanów nie, ale czy to jest najważniejsze? Bo jak wiemy, że w internecie jedna drama kończy się zwykle dokładnie wtedy, kiedy zaczyna się kolejna, więc może być tak, że zaraz to będzie najlepsza trasa w historii artysty. No i tym pięknym akcentem kończymy internetowe podsumowanie tygodnia, a już za moment, bo po godzinie 17 dołączy do mnie Klaudia Kroczek, czyli prezenterka pogody, ale też twórczyni internetowa, i porozmawiamy o tym właśnie, jakie będzie to lato w pogodzie, no i czy trudno jest mówić o pogodzie. Może wreszcie nauczę się dobrze tutaj wam prezentować prognozę pogody. To chwilę po godzinie 17, więc zostańcie z audycją internetowy nieporadnik. No, wydaje mi się, że tak nawet fajne tutaj w tej godzinie pomysły przygotowałem. Dobra, już się nie rozgaduję. Słyszymy się już za moment.

Let me see your hands.

0: Autopromocja.
1: W audycji Co oglądać serwuje creme de la creme. Creme de la creme. Od kinowych hitów po seriale, które wciągają od pierwszego odcinka.
2: Mówię szczerze, co jest 10 na 10, a co nie.
1: Rozmawiam z twórcami i zaglądam za kulisy festiwali. To praktyczny przewodnik nie tylko dla pasjonatów, ale dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jest teraz na topie.
2: Nie wiesz co oglądać? Włącz czwórkę w każdy piątek od 18 do 20.
1: Zapraszam, Marcin Radomski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatów.

0: Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Step 9 to the 5-inch. Yeah, pressure makes diamonds. Brother live in the island.

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
0: A skoro sobota zapowiada się tak dobrze, to zobaczmy, jaka będzie noc z soboty na niedzielę, bo po tak gorącym dniu, powyżej 30 stopni, przypomnijmy, w sobotę, a tam nawet 34 stopnie w Zielonej Górze, w całej Polsce pojawią się opady deszczu, więc ci, którzy jadą na nocną zmianę, mogą się zaskoczyć. Jeżeli jedziecie autobusem i potem musicie dojść pieszo, to przyda się parasolka. Poza tym w Kujawsko-Pomorskim, Śląskim, w Tatrach i w Zachodniopomorskim również burza, więc uważajcie. Jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej w Suwałkach 15 stopni, najcieplej we Wrocławiu 20 stopni, poza tym w kraju średnio 19 stopni.
1: Autopromocja. Carbon Silesia Festival 2026.
2: Szósta edycja jednego z najciekawszych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce startuje już w ten weekend.
1: Zagrają m.in. Kumate Hu, Jan Blomqvist, Axel Boman, Sofia Kurdezis, Julia Rover, Hyacinth, Skalpel i wielu innych.
2: A my, czyli DJ Bert i Cougar, zapraszamy na specjalne audycje prosto z festiwalu.
1: Piątek i w sobotę czwórka na

0: Carbon Silesia Festival. Od 20 do 22.
1: Do zobaczenia na imprezie.
0: I do usłyszenia w radiu.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: dalej masz. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Na internetowy nieporadnik. Nieporadnik. Zaprasza Zet Kacper.
2: I to jest druga godzina audycji internetowy nieporadnik, 7 minut po godzinie 17. I wiecie co? W pierwszej godzinie, jak mówiłem wam o tym, jakie święta dzisiaj mamy, zapomniałem o jeszcze jednym i z tego miejsca pozdrawiam serdecznie wszystkich krakowian i krakowianki, bo dzisiaj jest dzień kibica Wisły Kraków. To jest niesamowite, naprawdę. Czasem też nazywany Dniem Wiślaka. No, oczywiście nie wszyscy pewnie tam to kibicują Wiślak Kraków, inni Krakowi. Ja nie wchodzę w te konflikty międzyklubowe, ale jeszcze muszę złożyć życzenia, bo dzisiaj imieniny obchodzą Romuald, Gerwazy, Protaz, Michalina, Julianna, Romualda, Bonifacy, Oto, Otto, Odon, Bożysław, Gaudenty. Nie znałem takich imion nawet. Tak czy inaczej, przysłowie dnia na świętego Gerwazego. Jest w ogrodzie coś pięknego. No i cóż mogę powiedzieć? Pięknie to zaraz rozpocznie się nasza rozmowa, bo dołączy do mnie Klaudia Kroczek. No i sobie pogadamy o tym wszystkim, co ona robi i jak to widzi. Także proszę zostać z czwórką. Zaczynamy drugą godzinę audycji Internetowy Nieporadnik.

0: internetowy Nieporadnik.
1: Jest, dołączyła do mnie i się śmieje już po
2: Dzień
1: prostu.
2: Dobry.
1: Klaudia Kroczek. Zaskoczę cię, bo pierwsze pytanie na moich wszystkich gości jest zawsze takie samo. Proszę ich, żeby się przedstawili, kim są i co robią w życiu. Let's go, czas start.
2: To akurat umiem w czas start. Cześć, nazywam się Klaudia Kroczek, mam prawie 30 lat, prawie robi wielką różnicę. Odezwał się. No i co? Słuchajcie, jestem pogodynką. To ja sprawiłam, że są takie zawirowania i teraz sprawiłam, że lato nadeszło. Ale co ciekawe, jestem kosmetologiem z zawodu. Mhm. I zawsze mnie ciągnęło do telewizji, więc spełniłam swoje marzenie i oto jestem.
1: A powiedz mi na początek, bo to mam to pytanie, ale pomyślałem sobie, że musimy to rozstrzygnąć na początku. Czy dla was obraźliwa jest pogodynka? Prezenterka pogody? Co jest lepsze?
2: Sporo osób o to pyta. Dla mnie pogodynka jest okej, bo prezenterka pogody jest bardzo profesjonalnym stwierdzeniem i dobrze się kojarzy i mi, i ludziom. Natomiast mówi się pogodynka, bo my jesteśmy pogodne z natury. My jesteśmy uśmiechnięte, mamy przekazywać te dobre informacje. Nawet jak są złe informacje, to tak staramy się i tak przekazywać je łagodnie. No mówmy się, mamy dosyć łagodny klimat też, więc nie ma tam jakichś strasznych zawirowań. Pogodynka jest dla mnie miłe, nie jest to obraźliwe.
1: No, a męski to pogodynek chyba w takim razie.
2: Tak.
1: A to jest w ogóle fantastyczne. A pamiętasz ten moment, kiedy zrozumiałaś, że telewizja to nie jest chwilowa przygoda, tylko no już droga zawodowa?
2: Zdecydowanie tak.
1: Kiedy zaczęło się w telewizji u ciebie?
2: Znaczy, kamera zaczęła się od dziecka. Ja nie jestem z Warszawy, ja pochodzę z Rzeszowa, gdzie całe życie tańczyłam, więc gdzieś tam rodzice mnie nagrywali, wiesz, kamera, aparat, coś tam, zawsze była styczność i występowanie przed ludźmi, więc nie miałam z tym żadnego problemu. I pamiętam taki moment, ja to zawsze mówię, bo to jest taki, który mama mi zawsze wypomina, jak chodziłam jeszcze do szkoły, to był taki schemat. Przychodziło się do domu, włączało się Polsat u mnie zawsze, leciała pogoda i ja po pogodzie szłam odrabiać lekcje. I zawsze pamiętam tą Paulinę Skutierzynę, tak zawsze u mnie tak było. I moja mama pewnego dnia, to ja byłam naprawdę, nie miałam z 10 lat, mówi, ale ty byś była taką fajną pogodynką, bo ja za bardzo się nie zmieniłam. Zawsze byłam blondynką, taką uroczą, tak?
1: Ładne,
2: nie mnie oceniać, ale wiesz.
1: Tak, zgadzam się.
2: Ja mówię, mama, no co ty? No i tak wyszło, że zaszczepiła we mnie taką myśl i gdzieś od zawsze ciągnęło mnie przed kamerą i do telewizji. No i wyjechałam do Warszawy na studia, skończyłam kierunek kosmetologia bioestetyczna, natomiast już od pierwszych dni w Warszawie zapisałam się do agencji reklamowych, chodziłam na castingi i zdobywałam przez 10 lat doświadczenie przed kamerą, pracując za darmo, potem za minimalne stawki itd., itd. Najpierw były to jakieś tam seriale, statystowanie, epizody i następnie reklamy telewizyjne, no i w końcu konkurs Miss Polonia i casting do telewizji, więc u mnie to od dzieciaka.
1: Ale schodki po prostu, tak po kolei szłaś aż do celu dotarłaś.
2: Po prostu ciężka praca. Tak bym to powiedziała, bo na castingu, wiesz jak jest mnóstwo osób chętnych na dane miejsce, szczególnie na bycie prezenterką pogody. Z tego co wiem, z tego co też do mnie dziewczyny piszą, sporo dziewczyn do mnie pisze. No i jakoś

0: tak musiałam przebrnąć przez prawie wtedy 300 dziewczyn.
1: To sporo, ale wiesz, potem najfajniejszym tym uczuciem jest to uczucie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że sama sobie zawdzięczasz to wszystko.
0: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. I zawsze mój dziadziu, jak ogląda mnie na prognozie pogody praktycznie codziennie, to płacze. Przysięgam, on płacze, bo on mówi, że on zawsze powtarza te słowa, że ty sama sobie na to zapracowałaś. I to jest dla mnie takie naprawdę znaczące.
1: Ale to jest w tym najpiękniejsze właśnie to. A powiedz mi, bo jak już tak prezentujesz tą pogodę nam, no to nie masz takiego poczucia, że w sumie od ciebie zależy, jaki my będziemy mieli humor. No bo powiesz, że będzie lało i ja już będę wściekły, że będzie lało.
0: Ale poczekaj, czy ty chcesz teraz protipy do swoich wejść pogodowych?
1: Może. Nie chciałbym wkurzać ludzi po prostu.
0: Wiesz co, ja wiem, że na niektórych może to wpływać, więc ja zawsze staram się to zrobić umiejętnie, nieważne o której godzinie i gdzie robię tą pogodę, bo pogoda jest od godziny 6, u mnie na antenie do godziny 23 i zawsze muszę być w formie, zawsze muszę mówić konkretne informacje i ja wiem, że ta pogoda, szczególnie w telewizji newsowej, jest chwilą oddechu. Jest chwilą, kiedy człowiek może zapomnieć na chwilę o tym, co nas otacza i zaplanować sobie wakacje, wolny weekend. Więc ja zawsze staram się przekazywać te informacje, nawet jak mam złe na najbliższą dobę, to dobre na parę dni do przodu, żeby ten uśmiech zawsze wywołać, bo mi też to sprawia przyjemność. No umówmy się, pogoda jest ważna.
1: Jest, a Klaudia mnie kiedyś nauczyła, że trzeba taką metodę kanapki robić w pogodzie.
0: Tak.
1: Ale dobra, to zaraz porozmawiamy o tym, tak. Czy wolisz jednak tą pogodę newsową, czy śniadaniową na przykład, więc proszę zostać z nami.

0: internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce.
1: Klaudio, moja droga, no bo ty...
2: Słucham.
1: Nie dość, że nam mówisz o pogodzie w telewizji newsowej, to też w telewizji śniadaniowej. Czym się różnią te dwa formaty i jakie dostrzegasz plusy w jednej i minusy drugiej?
2: To są dwa zupełnie różne formaty. Przede wszystkim, jak jestem w telewizji newsowej, to nie marznę.
1: Okej.
2: Jestem w studiu. I jest to gdzieś tam komfortowe dla mnie środowisko, bo... Jedyne, co się może wydarzyć, to, nie wiem, lampa odpukać, spadnie mi na głowę czy coś. Wiesz, o co chodzi?
1: A to się raczej nie wydarza.
2: Było kiedyś taka sytuacja, dlatego o tym
1: lampa
2: mówię,
1: spadła?
2: Tak, ktoś mi opowiadał, tak.
1: O Jezu. Chociaż teraz na mundialu lampa spadła ze stadionu
2: widzisz,
1: boisko.
2: To jest tylko sprzęt. Studio jest komfortowym miejscem, znam to już na wylot, jest pewien schemat. Nie wiem, czy są minusy. Raczej nie. Jest ciepło, jest kawa, jest w porządku.
1: Ale nie ma zwierząt na przykład.
2: No właśnie, widziałam, czekałam na to.
1: O wpadkach za moment.
2: Przejdźmy teraz do pogody w telewizji śniadaniowej. To jest dla mnie jakiś tam nowy format. Robię to od 2 lat i byłam zaskoczona. Wiesz, zawsze się to przyjemnie ogląda w programach śniadaniowych. Ta prognoza pogody jest taka ciekawa, oni zawsze robią coś szalonego i byłam podekscytowana, jak się dowiedziałam, że ja też będę pełniła taką funkcję, bo mówię, będzie super. I fakt,
1: a powiedz, że nie jest.
2: Jest super.
1: No właśnie.
2: Jest genialnie, tylko wszystkim się wydaje, że to jest takie łatwe, proste i przyjemne, bo wchodzimy na antenę na 2 minuty i robimy swoje i do widzenia. Natomiast to jest... cały proces przygotowania wszystkiego, dzięki też pomocy redakcji i wydawców, ogarnianie gości, przede wszystkim dojechanie w konkretne miejsce, bo pogoda w telewizji śniadaniowej charakteryzuje się tym, że jedziemy po całej Polsce, więc musisz poświęcić dzień wcześniej, 2 dni wcześniej, żeby tam dojechać. Śpisz w hotelu, nie jesteś u siebie w domu.
1: No proces cały.
2: Proces cały. Same wejścia antenowe są bardzo zaskakujące. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy, bo to nie mogą być zwykłe wejścia przy mapie.
1: No tak.
2: Są goście, no tak, którzy czasem... No nie, nie są to ludzie czasem.
1: Są no to skoro zwierzę. Już się to... Dobra, widzę, że idziemy w ten wątek. Moja droga, powiedz mi, jaka jest twoja największa wpadka przed kamerą związana z prognozą pogody?
2: Mam dwie.
1: No to wybierz jedną na razie.
2: Jedną.
1: Którą powiesz?
2: Tą, może tą śmieszniejszą.
1: No to
2: mniej
1: dawaj.
2: Inwazyjną.
1: Dawaj,
2: dobra?
1: dawaj.
2: Robiłam kiedyś prognozy pogody we Wrocławiu. Było
1: no,
2: to zoo.
1: Uwielbiam to gdzieś tam.
2: I dowiedziałam się, że mam mieć prognozę pogody z pingwinami. Mówię, Jezus, super. No kto normalny wchodzi do klatki z pingwinami, głaszcze jej, trzyma je na rękach? No nikt, tylko opiekun. No więc weszłam do tej klatki, powiedzmy, gdzie było 140 pingwinów. Każdy pingwin miał inne imię, bardzo śmieszne imiona. No i okazało się, że pingwiny wcale nie są takie słodkie i tylko tak chodzące i drepczące. One są takie agresywne i takie krzyczące na siebie, drące się. Ja byłam w szoku, że po prostu są tak emocjonalne i dowiedziałam się wtedy, że istnieje coś takiego jak więzienie dla pingwinów. Jak któryś się pokłóci i zrobi tam krzywdę drugiemu, to idzie po prostu do więzienia. No i tak też było na antenie oczywiście.
1: A, oczywiście, no proszę.
2: Wszystko było w porządku poza anteną, wchodzimy na antenę, ja miałam taki długi płaszcz i te pingwiny chciały po prostu mi go pogryźć, on był praktycznie do kostek. No więc przed anteną wzięłam ten płaszcz, podciągnęłam go, no ale na antenie no nie będę stała z podciągniętym płaszczem, więc powoli go opuściłam i widzę, że biegnie do mnie ten parmezan, biegnie rozpędzony i zaczyna mi dziobać ten płaszcz. No więc ten pan opiekun, który był ze mną, mówi, dobra, pani Klaudio, pani sobie weźmie ten płaszcz do góry, po prostu pani sobie go potrzyma, no żeby nie uszkodził parmezan płaszcza. No ale parmezan powiedział, nie ugryzę płaszcza, ugryzę prezenterkę. Złapał mnie za udo. I teraz tak, pingwiny mają takie dzioby trochę jak papugi.
1: Aha.
2: Bardzo twarde, że jak się złapie, to już nie puści. No więc złapał mnie parmezan za udo.
1: A ty na twarzy pewnie nic, zero reakcji?
2: Nie, ja świetnie z tego wybrnęłam, no. Tylko że zaczęłam skakać z tym pingwinem przyczepionym do mojej nogi wokół innych pingwinów, więc zrobiło się poruszenie. I wiesz, i teraz tak, masz taką sytuację i tak, masz dalej gościa, który jest z tobą, czas na antenie leci, musisz zrobić prognozę pogody, jeszcze rozmowę.

0: z gościem. Więc to była prawdziwa szkoła przetrwania. Co mi pozostało po parmezanie? Krwiak, blizna.
1: Mhm. Pamiątki z wyjazdu.
0: Więc myślę, że to było wejście, które wiele osób zapamięta i myślę, że reżyserka bawiła się świetnie, tak samo jak ja. No jest to coś ciekawego, także przygody
1: nie zawsze
0: to standard.
1: Jest łatwo, nie zawsze jest łatwo. No i o tym, że właśnie nie zawsze bywa łatwo to raz, ale o tym też, że bo ty też tam prężnie działasz w internecie. To o tym za moment.

0: na internetowy nieporadnik. Nieporadnik. Zaprasza Zet Kacper.
1: Moja droga, bo oczywiście i mamy takie czasy, kiedy to internet wchodzi do telewizji, a telewizja do internetu. To już działa w dwie strony. No i dzisiaj trochę prezenter telewizyjny żyje trochę w internecie. Jak ty patrzysz na internet, pracując w telewizji jednocześnie? Na jakie masz podejście do Instagrama, do TikToka?
2: Wiesz co, no u mnie te social media były jako pierwsze jednak, później dopiero była telewizja i w momencie, kiedy zaczęłam publikować na social mediach, czym się zajmuję na co dzień, czyli tematycznie po prostu telewizją, zmierzyłam się z bardzo dużym hejtem, co bardzo mnie zdziwiło.
1: Serio?
2: Bardzo dużym.
1: Ale dlaczego?
2: Wiesz co, no ja po prostu stawiałam takie materiały jak dzisiaj, czyli vlogi z pracy, luźne tematy, pokazywałam kulisy. I ludzie mnie tak zaatakowali.
1: Ale to był hejt jakiego rodzaju?
2: To był hejt rodzaju, ale przecież ty nic nie robisz. Ty przychodzisz na dwie minuty do pracy.
1: Wiesz, że ja dostaję to samo teraz?
2: Wiesz, nagrywasz i wychodzisz. Ty nic nie musisz robić, tylko ładnie wyglądasz. Wszystko czytasz z
1: komputera. To jest praca?
2: To jest praca? Tyle ci płacą za takie rzeczy? I to od kobiet i od mężczyzn. Mhm. I ja bardzo długo z tym walczyłam. Ja pracuję w telewizji 5 lat i udało mi się gdzieś tam moją publikę wyprowadzić z błędu i przekonać ich do tego, pokazując na materiałach, jak to naprawdę wygląda. Ale bardzo mnie to zabolało, więc ja uważam, że wchodząc do internetu trzeba mieć naprawdę bardzo duży taki margines, bardzo dużą cierpliwość i być gotowym psychicznie, jeżeli sobie nie radzisz, przestań, bo tak. Miałam momenty złe, ty na pewno też, takie kryzysowe, gdzie mówię, kurczę, ja nie robię nic złego, tyle jest zła na tym świecie i w tym internecie, a ja pokazuję po prostu możliwość pracowania inaczej, możliwość spełniania marzeń, tego, że jestem ambitna, pracowita i chcę zrobić coś więcej i wstaję o tej 4 rano codziennie i w ogóle i wiesz, i potem mam teksty typu, ale piekarze też wstają o 4.
1: No, prawda?
2: Ale na stacji paliw też
1: pracują. Ale ja mam

0: gorzej.
1: Właśnie.
0: To jest na tej zasadzie, ale wiesz, ktoś kiedyś powiedział mi bardzo fajne zdanie, bo ja też absolutnie nie rozumiem takiego podejścia i nawet przez długi czas starałem się zrozumieć, że o co im chodzi, ale ktoś mi powiedział kiedyś takie zdanie, że jeżeli tego nie rozumiesz, to jesteś szczęśliwym człowiekiem. No bo ty nie masz tego problemu. To jest dla ciebie coś naturalnego, więc nie szukasz problemu w drugiej osobie po prostu. I chyba absolutnie coś w tym jest. A mówiąc o tym internecie, to jak twoim zdaniem teraz wszyscy prezenterzy telewizyjni czy prowadzący, że oni mogą być w cudzysłowie znani, nie mając na przykład social mediów? Czy to już nie są te czasy?
1: Mogą być znani, natomiast to jest mniejszość już teraz.
0: A ci nowi wchodzący w branżę? To już w ogóle tragedia.
1: To w ogóle tragedia. No. Wiesz co, ja bardzo często, jak nawet jeżdżę po Polsce i rozmawiam z ludźmi, to ludzie kojarzą mnie jako prezenterkę pogody z internetu, nie z telewizji. Podchodzą do mnie i mówią, widziałem pani materiał, była pani tu i robiła pani to. Nie, że oglądałem telewizję. Bardzo dużo ludzi w naszym wieku, ale też starszych, nie ma tego telewizora, więc żeby być kojarzonym ogólnie, gdzieś tam szeroko, obszernie, to trzeba po prostu robić już teraz wszystko, bo internet nas zjada.
0: Tak.
1: Czy to jest złe? Nie wiem. Zmieniają się czasy troszeczkę i trzeba się z tym pogodzić, trzeba próbować podążać za tym po prostu, co jest teraz modne.
0: Prawda jest taka, że chyba wchodząc do telewizji i chcąc tam zrobić, w cudzysłowie oczywiście, karierę na ekranie, no trzeba nie tylko mieć te social media, ale też wiedzieć, co się tam mniej więcej dzieje.
1: W ogóle trzeba być na bieżąco, codziennie ze wszystkim. I to od poważnych rzeczy po błahe tak zwane rzeczy, bo mówi się w telewizji, tak, wiesz, o wszystkim, co się dzieje w internecie, też to jest główny temat. I trzeba się dostosować. I to jest trudne.
0: A masz tak, bo za chwilę musimy też słów parę, nawet uwielbiam twoją serię dotyczącą różnych słów w prognozie pogody, to też się pojawi. Ale właśnie, czy na przykład ty, jak publikujesz coś w social mediach, to robisz to spontanicznie, czy na przykład potrafisz poprosić o radę, czy to się nadaje?
1: O nie, teraz głupio wyjdzie.
0: No powiedz właśnie, powiedz.
1: Wszystko robię spontanicznie.
0: I bardzo dobrze.
1: Ja nie mam na przykład wersji roboczych zapisanych w ogóle. Ja bardzo często mam tak, że w randomowych momentach, jak zasypiam pod prysznicem, jak robię śniadanie, wpadają mi pomysły, ja je wtedy od razu zapisuję i gdzieś tam sobie nagrywam, albo po prostu siedzę w samochodzie, przeglądam, bo szukam kontentu i mówię, o dobra, nagrywamy to teraz. Bardzo często działam spontanicznie, ale lubię też planować, pokazywać widzom cały mój dzień i gdzieś tam to robię, ale raczej spontan.
0: Raczej spontan i ja teraz spontanicznie pokażę wam, a raczej puszczę wam taką piosenkę bardzo miłą i przyjemną, a my zaraz wrócimy do rozmowy.

0: Internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce.
1: Ty na swoich social mediach robisz bardzo ciekawą serię, którą ja uwielbiam, bo prosisz swoich widzów w internecie, żeby dali ci jakieś słowo, wyrażenie, sformułowanie i ty użyjesz tego na antenie podczas prognozy pogody. Na przykład było mango musztarda. 6-7 też było na bank.
2: Oczywiście, że było.
1: Jak to jest? Boże tak. Ty sobie to planujesz, w jaki sposób powiesz, na pewno w jaki sposób sobie to planujesz, ale nie stresuje cię to?
2: Wiesz co, ja faktycznie wybieram te komentarze, które mi się najbardziej podobają i przede wszystkim te, które są najbardziej lajkowane.
1: Takie bezpieczne też. Pewnie,
2: i bezpieczne.
1: Co?
2: Natomiast też widzisz, wracamy do tematu, żeby być w internetowych trendach. Ja wybieram te zwroty, które są teraz trendowe, nie jakieś randomowe.
1: Tak, tak.
2: No i po prostu wybieram sobie 2-3 i jak jadę na prognozę pogody i dowiaduję się, jaki mam temat, to wybieram takie, które najbardziej będzie pasowało do tego, żeby to jakoś przemycić. Bardzo często mój dźwiękowiec i mój operator, jak robią ze mną prognozę pogody, to oni nawet nie wiedzą, kiedy ja to powiedziałam. Ja to staram się tak płynnie robić.
1: Ja potwierdzam, bo...
2: Nie słychać.
1: Nie słychać tego, jak ja czasem oglądam z reżyserki ciebie, to... I ty nagle wstawiasz, że to zrobiłaś, a ja byłem jak dosłownie patrzyłem się skupiony na ten mały ekranik i nie strzeliłem tego.
2: To nie boli, dlatego robię to tak, że ten, kto ogląda i ma wiedzieć, to wie, a ten, kto nie wie, to nie. Na przykład z tym mango musztarda. Karmiłam swoje kartki.
1: Tak.
2: I miałam...
1: Mówię, że to nie jest mango musztarda.
2: Miałam miseczkę z owocami i powiedziałam, no nie jest to mango musztarda, ale jest to arbuz i coś tam. I wiesz, i to jest tak dobrze wplecione, tak. Sam sobie sprawiałam komplement,
1: ależ
2: tak dobrze wplecione,
1: zrobiłaś.
2: Wow, że tego nie słychać. Bardzo lubię ten trend, bardzo lubię robić taką serię.
1: Ale zobacz, to bardzo w ogóle aktywizuje gdzieś tam widzów w internecie, bo oni nawet nie obejrzą tego w telewizji, żeby to sprawdzić. Wiesz, o co chodzi? Bo ty musisz potem wrzucić wycinek z tego, że to zrobiłaś.
2: Tak, ale ja robię sprytną rzecz wtedy, że wstawiam na sociale, że widzimy się w prognozach pogody o tej i w którymś z tych wejść będzie przemycona fraza, więc przyciągam ich do tego, żeby o konkretnej godzinie włączyli tą moją prognozę i po prostu czekali na to, więc to też trzeba robić sprytnie. Ja, moim celem jest połączenie dwóch światów. Bo jednak robię pogodę w telewizji, ale też zajmuję się prognozą pogody poniekąd w socjalach. Ostatnio tłumaczyłam, dlaczego w czerwcu była jesień na socjalach i też był to pozytywny odbiór, więc ja po prostu łączę ludzi u mnie i chcę, żeby były tu różne grupy wiekowe, no bo
1: czemu
2: na tym
1: nie?
2: Mi zależy, czemu nie? No, dlaczego skupię się tylko na jednym?
1: No to słuchaj, przejdźmy teraz do twojej profesji, czyli pogoda. Powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona pogoda?
2: Moja ulubiona pogoda?
1: Zadał ci ktoś kiedyś takie pytanie? No właśnie.
2: Nie.
1: To masz teraz czas, żeby odpowiedzieć.
2: Kacper.

0: No słuchaj, prezentujesz różne. Tu słońce, tu burze, tu śnieg. Wolisz, jak jest ciepło czy zimno? Wolisz lato czy zimę?
1: Nie, no ja powyżej 25 funkcjonuję. No właśnie, tak to ja nie to funkcjonuje. Samo. Także ja lubię, jak jest ciepło. Lubię opowiadać o tym, jak dzieje się coś nietypowego, bo wtedy mogę troszeczkę odbiec od schematu. Na przykład dzisiaj na antenie powiedziałam, że we Wrocławiu będzie 19 stopni w tym najchłodniejszym momencie w nocy, czyli jesteśmy 1 stopień od nocy tropikalnej. Słyszałeś kiedyś takie stwierdzenie?
0: Nie, nie, nie.
1: No właśnie, to jest coś, co też mnie rozwija, widzów rozwija, angażuje, bo oni nie słyszą tylko schematu, tylko skupiają się na jakichś nowych stwierdzeniach. Noc tropikalna to jest wtedy, kiedy w tym najchłodniejszym momencie w nocy jest 20 stopni w Polsce.
0: Okay.
1: Tu już się mówi o tropikalnej nocy. No i nie wiem, dzieją się jakieś ekstremalne warunki, właśnie jest za gorąco. Kolejna rzecz, 38 stopni będzie w prognozie długoterminowej. Tak jest napisane, że będzie w Polsce. Więc ja czytam bardzo dużo artykułów, oglądam pogodynki i prezenterów pogody z różnych stacji telewizyjnych, uczę się cały czas, więc też mnie to gdzieś rozwija, więc lubię, jak pogoda jest ciekawa.
0: Czyli to jest tak, że ty cały czas się uczysz też?
1: No oczywiście, to nie może być nudy, ja muszę zaskakiwać i siebie, i widzów, no bo jeżeli to stanie się dla mnie rutyną, no to nie będzie mi sprawiało przyjemności. Dlatego ja właśnie kocham moje prognozy pogody, które są, wszystkie są na żywo. Bo ja nie mogę
0: chyba,
1: sobie
0: się
1: tego...
0: wywali kabel na przykład.
1: No, było też tak. Nienawidzę nagrywać. Jak nagrywam, to się mylę.
0: Ale coś w tym jest, wiesz? Bo masz z tyłu głowy, że spokojnie.
1: Możesz powtórzyć.
0: Tak.
1: Więc lubię te moje pogody na żywo i bardzo przy tym się rozwijam. I cały czas pracuję nad sobą.
0: To będziemy pracować nad sobą i za moment popracujemy i porozmawiamy jeszcze więcej.

0: internetowy Nieporadnik.
1: Moja droga, nie ukrywajmy, że też praca ogólnie w telewizji jest takim rodzajem pracy, że ludzie często oceniają takie osoby po wyglądzie, ubraniu czy sposobie mówienia. Czy to jest coś, do czego można się przyzwyczaić?
2: Chyba nie.
1: O, serio?
2: Boli.
1: No, tak? Często. Że to nie zmienia się?
2: Wiesz, szczególnie pogodynki to są zazwyczaj atrakcyjne, kuso ubrane dziewczyny. Ja kiedyś miałam walkę z moją stylistką. O Jezu.
1: Żebym chciała cię ubierać kuso.

0: I tak, a ja mówię, nie, absolutnie, długie sukienki, garnitury, bo to nie jestem ja, ja się nie czuję wtedy. Wiesz co, mam wrażenie, że dzięki temu, że ja też mam te social media, to ludzie troszkę mnie poznają od innej strony, takiej codziennej, nie tylko na antenie, bo ja poruszam naprawdę różne tematy, więc odbiór mojej osoby jest okej, natomiast tacy ludzie, którzy nie zastanawiają się zbyt długo nad tym, potrafią do mnie napisać, potrafią powiedzieć mi coś niemiłego, natomiast na żywo już nie są tacy odważni. Jakie było pytanie?
1: Pytanie było, czy da się do tego przyzwyczaić?
0: Da się do tego przyzwyczaić.
1: Powiedziałeś,
0: nie,
1: że nie.
0: Nie, okay. Nie.
1: Czyli to
0: nie.
1: Gdzieś jednak z tyłu głowy siedzi.
0: Wiesz, dajesz siebie 100%, robisz to, co kochasz, a i tak ludzie uważają cię za pustą.
1: Okej. Okay. A masz jakąś zasadę związaną z internetem, który gdzieś tam trzymasz się od początku obecności swojej w mediach, z internetem, z telewizją ogólnie, z mediami? Czy jest coś, że na przykład, nie wiem, tego nie pokazuję, albo to pokazuję i tak dalej?
0: Jeśli chodzi o charakter, to ja od początku byłam sobą, nikogo nie udaję na antenie i czasami się na tym łapię, że trochę chyba za bardzo lecę, to znaczy bardzo często mamy z prezenterami interakcje i też w telewizji śniadaniowej też mamy interakcje i ja zawsze jestem uśmiechnięta, ja się śmieję, ja mam, kurczę, tyle życia w sobie i radości, że... Ja śmieję często, że ja sama sobie opowiadam żarty na pogodzie i się rozśmieszam, więc staram się tak robić to miło, fajnie i przyjemnie. Także to jest moja zasada, żeby po prostu być sobą, bo i tak później jak ktoś do ciebie podejdzie na ulicy albo porozmawia z tobą poza anteną, to i tak dowie się, jaki jesteś, to po co udawać. Jakby, jak ja byłam na castingu, to ja muszę powiedzieć te słowa. Te 7 osób z HR-u, które siedziało przede mną za stołem, powiedział tak: pani Klaudio, pani jest atrakcyjna, pani umie improwizować, ale pani nie umie nic. Z tej pogody nic pani nie umie. Ale ma pani poczucie humoru i pani wybrnie z każdej sytuacji. I oni taką mnie właśnie poznali, więc ja przeszłam szkolenie 3-miesięczne z pogody.
2: Jak wygląda szkolenie z pogody?
0: Jak wygląda szkolenie z pogody? Dzień w dzień byłam w stacji. Uczyłam się z logopedą przede wszystkim. Uczyłam się z jednym z prezenterów.
1: Uczyłaś się map pogody. Na przykład?
0: Tak. Normalnie nagrywałam się w domu, na przykład wysyłałam to mojemu wtedy człowiekowi, który mnie uczył. Wiesz, ja przeczytałam tyle książek meteorologicznych, książek dla pilotów, żeby poznać te wszystkie frazy, te fronty,
1: i
0: te wszystkie stwierdzenia.
1: Jaka jest ulubiona fraza pogodowa? Ja lubię front atmosferyczny.
0: Ja lubię komfort termiczny.
1: Komfort termiczny, co
0: wiesz,
1: to znaczy?
0: Nie. Kiedy temperatura wynosi pomiędzy te 20 a 26 stopni, to jest dla naszego organizmu komfort termiczny, bo jak już temperatura jest za wysoka, no to dla nas to już jest za dużo. Więc komfort termiczny jest takie ładne.
1: Ładne, bardzo ładne. A może być na przykład barometryczny komfort? Pewnie też może być.
0: Nie sądzę.
1: Dlaczego? Jak ciśnienie powodują mnie bólu głowy, to chyba jest okej.
0: No to wtedy jest biomet niekorzystny. I
1: ten biometr?
0: Biometr to jest wpływ pogody na nas, czyli na nasze samopoczucie. Czyli jak widzisz, że biometr będzie korzystny, to znaczy, że pogoda będzie dobrze na ciebie wpływać. A jak widzisz, że biometr jest niekorzystny, to znaczy, że właśnie może cię boleć głowa, bo spadnie ciśnienie i tak dalej, i tak dalej. I teraz bardzo ważna rzecz. Ludzie mówią biometr.
1: Tak, a to nie,
0: absolutnie.
1: To wiem. Biometr. Natomiast brzmi to dość dziwnie. Kocham też jakby, że skalą biometru. Mhm. Jest korzystny, niekorzystny, obojętny. Jakby wybierz sobie.
0: No tak. Bardzo często jest tak, że meteopaci, czyli ludzie, którzy odczuwają te zmiany.
1: Kto, przepraszam?
0: Meteopaci.
2: Co to jest meteopaci?
0: Ludzie, którzy odczuwają zmiany.
1: Pogody?
0: Pogody.
1: Okej, dobra.
0: Niektórzy odczuwają, niektórzy nie.
1: Typu, że kości bolą, wstawie strzyka.
0: Więc wybierz sobie.
1: Ja nie dla odczuwam. Ciebie. Czasem łeb mnie boli, ale to tam.
0: Ach, ja też nie mam problemu raczej.
1: To bardzo dobrze. Klaudio, ponieważ zmierzamy do końca naszego spotkania, to ostatnim pytaniem w audycji jest zawsze, jaką jedną radę dałabyś osobie, która tworzy w internecie?
0: Nie poddawaj się i nie ulegaj hejtowi, który na pewno cię dotknie, bo tutaj jest tak, że za co byśmy się nie wzięli, za jaki temat, jakiego tematu byśmy nie poruszyli, to ludzie i tak będą nam zazdrościć albo nie będą nam życzyli dobrze, więc zablokuj i tyle, tak jak ja. Nara.
1: Zablokuj i tyle. A ja bardzo wam dziękuję za tą audycję dzisiejszą. Klaudia Kroczek była ze mną.
0: Bardzo mi
1: dziękuję.
0: Miło.
1: Ale ja was zostawiam w najlepszych rękach, bo po godzinie 18 audycja Co oglądać i Marcin Radomski, który tak po cichaczu tutaj do studia się dostał.
3: Cześć, witajcie. Bardzo ciekawa rozmowa. Pogoda się poprawiła dzięki twojej obecności.
1: No to dzięki Klaudii.
0: Ale słuchajcie, ja tego nie robię dla siebie, tylko dla was.
1: Och, dziękujemy. Marcinie, a ty co dla

0: dla nas przygotowałeś dzisiaj?
1: Dzisiaj będzie o nowym serialu HBO Max Proud. Będzie aktor Kamil Studnicki, tak, jeden z głównych bohaterów. Będzie moim gościem, opowiemy o tym serialu, dlaczego warto go obejrzeć, ale też będzie o premierach kinowych, czyli o Ojczyźnie Pawła Pawlikowskiego i horrorze science fiction Backrooms.
0: Czyli jak widać, warto

0: Autopromocja.
1: W radiu wystarczy szept, żeby zbudować cały świat. W telewizji jedno spojrzenie potrafi powiedzieć więcej niż monolog. W specjalnej audycji Czwórki przeniesiemy się do Sopotu, gdzie od piątku do poniedziałku odbędzie się jubileuszowy 25. festiwal
2: Dwa Teatry.
1: To miejsce, w którym radio spotyka telewizję, mikrofon, kamerę, a twórcy publiczność. Czy teatr da się tylko oglądać? A może czasem lepiej go usłyszeć? Czwórka z Sopotu. Prosto z festiwalu Dwa Teatry. W sobotę między 14 a 16. Zapraszam. Alicja Michalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.

powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Jest 18.
1: Pogoda.
0: Przed nami ciepły wiosenny wieczór. W większości kraju zachmurzenie będzie niewielkie lub umiarkowane, dzięki czemu mieszkańcy Warszawy, Łodzi czy Lublina mogą liczyć na przyjemny koniec dnia. Nieco więcej chmur pojawi się na zachodzie Polski. Tam właśnie, m.in. w Szczecinie, Poznaniu czy Wrocławiu, możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura późnym popołudniem i wieczorem będzie wciąż wysoka. W centrum kraju około 27 stopni, na zachodzie i południu temperatury wskażą 25 kresek. To dobry moment na spacer czy spotkanie na świeżym powietrzu, a ja polecam Wam oczywiście pozostać z czwórką.
1: Autopromocja.
2: Czas na kolejny koncert w czwórce. W poniedziałek na naszej scenie wystąpi laureat konkursu Będzie Głośno. Stany Pośrednie. Postpunkowy zespół ze Szczecina.
3: Możesz znaleźć mnie. Możesz znaleźć mnie.
2: Ich muzyka łączy surowość z chłodną melodią zimnej fali i emocjonalną szczerością współczesnej alternatywy. Startujemy punktualnie o godzinie 18 w poniedziałek 22 czerwca. Odpalajcie czwórkę, bo będzie głośno.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
4: Mistrz.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę.

0: ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Habemus Papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: There's the fire. One, zero.

0: co oglądać. Odpowiada Marcin Radomski.
1: Hej, cześć, witajcie w piątkowe popołudnie, właściwie już wieczór, przy mikrofonie Marcin Radomski, a to jest Co Oglądać, czyli cotygodniowa audycja dla tych, którzy kochają kino, seriale i rozmowy. Jeżeli szukacie poleceń lub inspiracji, co oglądać, to warto mnie dzisiaj posłuchać. Dzisiaj będzie bardzo różnorodnie. Zajrzę za

kulisy jednego z najgłośniejszych polskich seriali ostatnich tygodni, Proud. Moim gościem będzie Kamil Studnicki, aktor, który występuje w roli Olka. Porozmawiamy nie tylko o aktorstwie, ale też o muzyce, którą aktor słucha, ale też którą wykonuje, bo jest członkiem zespołu. Dowiecie się też więcej o kulisach powstawania serialu. Oczywiście porozmawiamy też o tematach, które ten serial porusza. W dalszej części audycji sprawdzę, jak internetowe legendy i świat gier komputerowych odnajdują się w kinie. Bo powiem wam, że najpierw była seria filmów Grozy, którą w serwisie YouTube obejrzało ponad 100 milionów razy. Potem Kane Pearson zdecydował się przenieść swój pomysł na duży ekran. Mówię o horrorze, science fiction, backrooms, bez wyjścia. O tym filmie dziś opowiem, bo właśnie trafił na ekrany naszych kin. Czy poczujemy strach w kinie? Nie zabraknie również polskiego filmu. Przyjrzę się ojczyźnie Pawła Pawlikowskiego, filmowi nagrodzonemu za reżyserię w Cannes, a Pawlikowski to oczywiście twórca Idy i Zimnej Wojny. Jak wypada jego nowy film? O tym będzie też dziś w audycji. Ojczyzna trafiła również dziś na ekrany kin. A w dalszej części będzie rozmowa z Oskarem Sadowskim o jego filmie krótkometrażowym Pieśń o nocy. To jest poruszająca krótkometrażowa historia o miłości i samotności ze wspaniałymi aktorami. Olgierdem Łukaszewiczem, Hubertem Miłkowskim, Ewą Skibińską w rolach głównych. Reżyser będzie moim gościem, opowie o swoim filmie. A za chwilę czeka nas ciekawa rozmowa z Kamilem Studnickim o serialu Proud. Zostańcie ze mną, startujemy z Co oglądać.

0: się dziś wyprowadzić.
1: Anka, bo co, bo była wróchła impreza?
0: Wszystko. To jest dla ciebie super zabawa. Całe życie o tobie myślę. Masz dorosnąć i ten dzień jest dzisiaj.
2: Wszystko okej? Okay?
3: Moja siostra trafiła do szpitala.
4: I co teraz zrobisz?
3: Chcę ją adoptować.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
5: Pan Filip Raczyński?
3: Tak.
5: Przyszłyśmy po Antoninę.

0: Agatka poleca, co oglądać.
1: Co oglądać? Jest już mój gość, Kamil Studnicki, aktor. Witaj serdecznie.
2: Cześć, witam serdecznie.
1: Porozmawiamy dzisiaj o nowym serialu, Proud, który jest na HBO Max, ale chciałem zapytać się najpierw Kamila,

0: o to, co go bardzo też interesuje, bo wiem, że muzyka jest ci bardzo bliska i tak rzeczywiście zaczynałeś od szkolnych konkursów recytatorskich, ale też wokalnych, prawda?
1: Zgadza
0: Opowiedz
1: się.
0: To, jak zaczęła się w ogóle przygoda z muzyką najpierw, a z aktorstwem później.
1: Wiesz, tak naprawdę to zaczęło się od performowania na schodach w domu dziadków na zewnątrz. Z kuzynką wpadliśmy na taki pomysł, pamiętam, żeby stworzyć taki performance rockowo-operowy i on zawierał zarówno elementy występu muzycznego, jak i aktorskiego, więc to się tak jakoś połączyło i zostało ze mną. Ja miałem chyba wtedy 5 albo 6 lat. I tak zauważyłem, że ludzie to, moja rodzina to oglądała i dało im to bardzo dużo szczęścia, no i mnie też, no bo byłem w centrum uwagi chyba. Każdy artysta, myślę, że musi mieć ten pierwiastek, żeby po prostu stać na scenie i lubić być w centrum uwagi. No i tak zostało.
0: Ile wtedy miałeś lat?
1: Pięć, sześć lat, tak.
0: Szybko się zaczęło.
1: No bardzo. Ja nie jestem z tych, którzy by ci powiedzieli, że to przypadek, ja nigdy nie wiedziałem, co w życiu robić. Ja zawsze wiedziałem, co chcę w życiu robić, tylko było wiele przeszkód, żeby móc to osiągnąć.
0: Mhm. A kiedy się przekonałeś, że to nie jest tylko hobby, ale też coś, co mógłbyś robić w życiu? Już jako nastolatek, jeszcze może w szkole podstawowej, czy już później w szkole średniej?
1: Ja myślę, że jako dziecko nastolatek już wiedziałem, że scena i aktorstwo, śpiewanie to jest to, co chcę robić. Oczywiście ta myśl dojrzewała wraz z, wiesz, z nabieraniem doświadczenia i kontekstu tego, z czym to się je tak naprawdę i jak wygląda ten świat zawodowo. No ja zawsze wiedziałem. Jak miałem 12 lat, to zapisałem się do takiego amatorskiego zespołu teatralnego w moim rodzinnym mieście i już wtedy myślałem o tym, żeby być aktorem i potem to po prostu nabierało innych nazw.
0: A w którym momencie to się zaczęło tak bardziej zawodowo? W którym momencie nabrałeś doświadczenia?
1: Wiesz co, ja zacząłem jeździć na... Jak zacząłem zarabiać pieniądze chyba. Jak zacząłem zarabiać pieniądze, czyli w wieku 15-16 lat, jeździłem na konkursy ogólnopolskie i wygrywałem, zdobywałem nagrody i zacząłem zarabiać pieniądze, ale jak miałem 18 lat, to wygrałem przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu. To było przed szkołą teatralną. Wygrałem wtedy pokaźną sumę, którą bardzo szybko wydałem. Moi rodzice nie byli zadowoleni, bo akurat wybierałem się na studia. No i wtedy, no to był taki bardzo profesjonalny pierwszy, myślę, na taką skalę występ.
0: Jaki wtedy utwór wykonałeś?
1: Wykonałem dwa utwory. Marka Dejaka, Ci ludzie tam, ale wygrałem tym utworem Rzeka Brela. Nie, przepraszam. Stop, jeszcze raz. Wykonałem dwa utwory. Marka Dyjaka, Dziwna okolica i Jacques'a Brela, Ci ludzie tam. Taka jest kolejność, tak. I za tych ludzi tam wygrałem.
0: Jak wyglądały lata nauki w szkole teatralnej?
1: Oj, różnie. Kwadratowo i podłużnie. Wiesz co, ja byłem w takim momencie swojego życia... bardzo jakimś takim trudnym, byłem bardzo zamknięty, byłem bardzo niepewny siebie, w ogóle w siebie nie wierzyłem, uważałem, że nie zasługuję na to, żeby tam być, że jestem jakimś, wiesz, niezdolnym chłopakiem z małej miejscowości, a tutaj mam zajęcia po prostu ze Szturem, z Janem Englertem, widzę Maję Kleczewską i tak nie wierzyłem w siebie, więc to był bardzo trudny czas dla mnie, bardzo, bardzo trudny. Myślę, że częściowo jest to po mojej stronie, a częściowo jest to po stronie szkoły teatralnej, no bo mam takie poczucie, że można by było to lepiej poprowadzić.
0: A co ci pomogło odnaleźć się w tamtej trudnej sytuacji? Bo skończyłeś szkołę w finale.
1: Skończyłem szkołę z piątką na koniec, więc napisałem pracę magisterską. Wiesz co, ja mam w sobie takie bardzo duże pokłady wiary i nadziei w siebie, mimo wszystko, gdzieś bardzo głęboko, no bo to też pozwalało mi przetrwać jakieś tam trudne doświadczenia w dzieciństwie, przemocowe od rówieśników i nawet w najgorszej sytuacji, nie chcę używać brzydkich słów, ale w najgorszej, najmroczniejszej sytuacji zawsze gdzieś we mnie był ten pierwiastek życia i nadziei, więc jakoś tak mi się to udało po prostu przetrwać. Natomiast potem poszedłem na terapię i dalej jeszcze na niej jestem, kończę ją powoli.

0: Natomiast no ona myślę, że bardzo mi wiele rzeczy poukładała.
1: Mhm. Ale to mówisz, że byłeś inny, traktowany jako inny, jako
0: w szkole, czy
1: niechciany? Tak, w szkole jeszcze, bo mówiłeś, że miałeś trudności z rówieśnikami też.
0: No ja byłem, wiesz, w mojej miejscowości, kiedy ja chodziłem do szkoły podstawowej czy gimnazjum, no to najważniejszy był sport. Ja byłem drobnym chłopakiem, bardzo delikatnym, wrażliwym, bardzo wrażliwym, to ja w ogóle jestem po prostu bardzo wrażliwy, w związku z czym no zawsze dostawałem za to, nie potrafiłem się do końca bronić, no i byłem taki inny, no byłem wrażliwy, zajmowałem się mówieniem, wiesz, wierszyków na scenie, śpiewaniem. No wiesz, kto ta w tamtych czasach, no to nie są tak odległe czasy, ale kto śpiewa, wiesz, w takiej małej miejscowości, wychodzi na scenę i śpiewa. Nie wiem, Niemena śpiewa. Ja pamiętam, do tej pory był taki apel, gdzie śpiewałem jakąś piosenkę Czesława Niemena, a koledzy z klas sportowych pokazywali mnie, wiesz, palcami i śmiali się ze mnie, nie? Mhm.
1: To musiał być trudny czas na pewno.
0: No piekło to było dla mnie, no.
1: Na szczęście jakoś przez to przeszedłeś i rozumiem, że wzmocniłeś się już w tym dorosłym życiu, też w formie terapii właśnie.
0: Tak, myślę, że tak.
1: I tego czasu, który już był później, na szczęście, tak. A o tym, co było potem, porozmawiamy za chwilę, bo jeszcze będzie wątek muzyczny, a później oczywiście serial, z którego okazji dzisiaj się spotkaliśmy. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: Co oglądać? Co oglądać?
1: Ze mną w Studiu Czwórki jest Kamil Studnicki. Rozmawiamy o muzyce, o dorastaniu tak naprawdę, bo mówiliśmy o szkole i o twoich fascynacjach muzyką, ale też występem na scenie. I wspomniałeś o tym, że występowałeś na festiwalu piosenki aktorskiej, ale też wiem, że występowałeś w teledyskach, między innymi Ralfa Kamińskiego.
2: Tak.
1: I też założyłeś swój zespół Fetysz.
2: Tak, zdążyłem założyć i zdążyłem zawiesić.
1: Zamknąć.
2: Tak, to znaczy jesteśmy teraz na etapie pracy nad swoją

0: solową płytą, swoim solowym materiałem. Z członkami zespołu Fetysz stwierdziliśmy, że właśnie taka droga będzie najlepsza i też jest po prostu najłatwiejsza. Ja nie mam takich pokładów, żeby tak wieloma rzeczami się zajmować. Łatwiej jest mi podejmować decyzje solo. I też mam nadzieję, liczę na to, że uda znaleźć mi się wytwórnię muzyczną albo management, więc jeżeli ktoś słucha, to zapraszam do współpracy. Ale dalej gram z Mateuszem i z Anią z Fetyszu.
1: Jaka to muzyka?
0: Nowa czy stara?
1: Stara i nowa.
0: Stara muzyka, nagraliśmy jedną płytę, nazywa się Miłości. Jest to muzyka współczesna, inspirowana brzmieniami lat 80. i 90. Różne wpływy tam słychać muzyczne, YouTube, nie wiem, co tam jeszcze, teraz mam czarną dziurę w głowie, ale The Verve, Oasis, Depeche Mode, bardzo różne różności. Tak, jest mieszana z różnymi gatunkami muzycznymi, a teraz ta nowa idzie chyba o krok dalej. Moim zdaniem jest fajniejsza. Na razie napisaliśmy z Jankiem Biedziakiem dwa single. No trudno mi jeszcze oceniać, jakby, jaka to jest muzyka. Jest to fajna muzyka. Ja też nie zastanawiam się nad tym do końca, nie określam tego z góry, jakie to ma mieć brzmienie. Uważam, że muzyka powinna mieć takie brzmienie, żeby dobrze sprzedać historię i piosenkę. Mhm.
1: Oprócz muzyki, aktorstwo jest bardzo ważne dla ciebie. Pojawiłeś się między innymi w serialu Wojenne Dziewczyny.
0: Zgadza się.
1: Tak, a teraz o serialu, o którym chcemy porozmawiać, czyli w serialu Proud. I też muzyka jest ważna w tym serialu, bo w życiu bohaterów odgrywa ważną rolę.
0: Bardzo. W życiu każdego bohatera, po pierwsze święty, ja mam jakieś dzisiaj przejęzyczenia. To nie jest święty soundtrack, to jest świetny soundtrack.
1: Święty nie jest na pewno.
0: Natomiast świetny jest. Ja mam wrażenie, że to jest, no kurde, najlepsza ścieżka dźwiękowa polskiego serialu. Naprawdę, są tam takie hiciory, że z współczesnej muzyki, że ja nie mogę. No i ja też wykonuję jeden utwór w jednym z odcinków. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale ostatnio na antenie też... Znowu się przejęzyczyłem. Na antenie waszego radia też mówiliśmy o tym, więc chyba mogę. Będę śpiewał Creep. Radiohead.
1: Super, fajnie. Proud to jest opowieść o miłości, poszukiwaniu własnej tożsamości, o budowaniu nowej rodziny, opowieść o geju, który musi odnaleźć się w trudnej sytuacji.
0: Dokładnie tak.
1: Życiowej, prawda? Tak. Powiedz mi, w jakim momencie do ciebie trafił scenariusz tego serialu? Jak myślisz, dlaczego? Czy odbywały się jakieś długie castingi? Głównym bohaterem jest grany przez Ignacego Lisa...
0: Filip. Tak, tak. O, to jest dużo do opowiadania, nie wiem, czy mamy tyle czasu, ale... Generalnie, tak, zacznę może od castingów. Ja myślę, że ten serial przyszedł w bardzo dobrym i ważnym dla mnie momencie, kiedy gdzieś ja się przepoczwarzyłem wewnętrznie jako człowiek sam w jakąś taką odważniejszą wersję mnie. Jakiś proces też terapeutyczny pewien się zaczął domykać i zaczęły się otwierać nowe możliwości moje wewnętrzne i jakoś tak, no też wierzę, że nic się nie dzieje przypadkowo, że nie ma przypadków i wszystko przychodzi w odpowiednim momencie i myślę, że w odpowiednim momencie to przyszło. Karol Klementewicz z Zosią Komasą wymyślili, że zgolą mnie na łyso, ponieważ nie mogli jakoś znaleźć kontekstu wizualnego do mojego bohatera i nagle znaleźli, więc przez rok byłem łysy, bo bardzo spodobała mi się ta fryzura. Też miałem takie poczucie, że bo ja pierwszy raz w życiu byłem łysy, ale miałem takie poczucie, że ktoś ze mnie zrobił mężczyznę. Że to jest takie rytualne. Teraz wracam do włosów, buduję na nowo siebie, ale tak, no to na pewno. Bardzo dużo odwagi dał mi ten serial, ponieważ ekipa, która go tworzyła, mówię o Karolu, o Bogumile, o Wioli Borcuch, czyli cała ekipa twórców stworzyła tak bezpieczną i fantastycznie równą przestrzeń dla nas wszystkich aktorów, że mogliśmy się wykazać. Ja pierwszy raz w życiu miałem taki casting, w którym ja byłem, mam wrażenie, traktowany w zupełności.

0: wartości na równi, że moje zdanie się liczy, że ja mam tu coś do powiedzenia, że ja jestem współtwórcą tej postaci, tego w tym projekcie, nie tylko odtwórcą, więc bardzo się cieszę, że to do mnie przyszło. No, castingów było 6 moich, ponieważ szukaliśmy głównego bohatera, ja byłem wcześniej trochę wybrany, a przede mną był jeszcze inny aktor wybrany na moją rolę. Natomiast to się zmieniało, tutaj dużo było zmian.
1: To długa droga.
0: Bardzo długa, a potem jeszcze na werdykt czekałem 2 miesiące, więc myślałem, że skisnę.
1: Wow, no rzeczywiście, ale opłacało się, bo serial robi wrażenie, też dużo się o nim dyskutuje, prawda? Bo to trzeba powiedzieć, że jest taki jeden z pierwszych seriali, który aż tak bardzo opowiada o queerowej społeczności tutaj w Polsce, w Warszawie. To jest temat tego serialu.
0: Tak, to jest jeden z tematów, bardzo, no jeden z głównych tematów tego serialu. Bardzo się cieszę, że powstał. Bardzo się cieszę też, Karol powiedział ostatnio, reżyser nasz, powiedział ostatnio powiedział na jednym z paneli dyskusyjnych coś, co bardzo mi zapadło w pamięć, że on marzy o tym, żeby taki nagłówek w stylu gej chce zaadoptować dziecko, żeby jakby to nie miało miejsca. Żeby to nie było tematem, który szokuje, żeby to było znormalizowane. I myślę, że ten serial jest takim pierwszym ważnym krokiem na drodze ku temu, żeby ta równość wreszcie była. Mhm.
1: Powiedzmy trochę o aktorach, którzy występują w tym serialu, innych jeszcze, bo świetna obsada aktorska się tam zebrała, tak. Między innymi Ignacy Lis. Głównej.
0: Marysia Sopocińska, z którą studiowaliśmy razem na roku, Joanna Kulik, Maja Ostaszewska, Tamara Arciuch, Magda Lamparska, Paweł Tomaszewski, Paulina Holz. Ja mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Pominąłem oczywiście Mateusz Więcławek, Miodek Marcin. Chyba dobrze powiedziałem. Mam nadzieję, że go nie usłyszy, jeżeli się pomyliłem. Alicja Fijałkowska? Albo Fijałowska, Boże. Ja mam, wiesz, to jest najgorsze, o co można mnie zapytać, to są nazwiska reżyserów, tytuły filmów i piosenek.
1: Ale ja to już wystarczy, wiesz, już wystarczy, tak. No, świetna obsada aktorska, mnóstwo aktorów, tak. Aktorek zebranych w jednym miejscu rzeczywiście. A za chwilę zapytam się Kamila o to, czy ten serial opowiada też o rodzinie.
2: Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.

0: Co oglądać? Oglądać. Kinowa premiera tygodnia. Premiera tygodnia.
1: Dzisiaj w Co oglądać rozmawiamy o serialu Proud. Przy mikrofonie Marcin Radomski, a ze mną jest Kamil Studnicki, który w serialu gra Olka.
2: Olek.
1: Rozmawiamy o tym, o czym opowiada ten serial, o ważnym temacie. I właśnie zadałem przed chwilą pytanie, czy to też jest serial o rodzinie?
2: Tak.
1: Bo w pierwszym odcinku dzieje się pewna tragiczna sytuacja, w której musi się bohater odnaleźć i na nowo stworzyć rodzinę też.
2: Rodzinę, której nigdy tak naprawdę do końca w pełni nie mógł odczuć, bo nasz bohater jest, nasz główny bohater jest osobą, która się wychowywała w domu dziecka razem ze swoją siostrą i myślę, że ta chęć właśnie przynależności, stworzenia rodziny jest tak duża, że to daje siłę naszemu bohaterowi, żeby tę rodzinę próbować stworzyć. No nie będę mówił, czy to się uda, czy nie, bo trzeba oglądać serial, ale tak, jest to serial o rodzinie, jest to, pokazuje to też no, dla mnie taką oczywistość, że czasami z rodziną no, najlepiej wychodzi się na zdjęciu, bo mamy takie, mamy też przedstawioną taką standardową, heteronormatywną, można by powiedzieć wzorcową rodzinę, jednak nie dzieje się tam wzorcowo. A tutaj nasz główny bohater Filip próbuje wybrać sobie tę rodzinę. I często tak jest, zwłaszcza w społecznościach LGBT, że osoby albo doświadczają braku akceptacji, często nie mają tej swojej rodziny i wybierają sobie po prostu rodzinę. Można to zaobserwować w wielu, po prostu obserwując ludzi, też w wielu serialach, to już też zostało pokazane, między innymi w serialu Pose. To jest bardzo dobrze pokazane.
1: Mm-hmm, tak, rzeczywiście. A powiedz mi, kim jest Olek? Jak ty byś go scharakteryzował? Bo też jest ważną osobą w życiu Filipa, głównego bohatera.
2: To jest taki czarujący dresiarz.
1: Dobre określenie.
2: Czarujący dresiarz. Jest to chłopak, który jest bardzo... też szuka siebie. Też szuka bliskich relacji. Szuka miłości przede wszystkim. Jest bardzo oddanym przyjacielem i jak tworzy relacje, to tak na 100%. Ale też potrafi być bardzo szczery i wydaje mi się, że dla Filipa jest on takim fajnym lustrem jego zachowań, w których Filip może się po prostu, w którym Filip może się po prostu przejrzeć i spróbować być lepszym człowiekiem. I Olek no tutaj taką ważną rolę odgrywa właśnie, wydaje mi się, że od niego zaczyna się trochę ta zmiana, takie uświadomienie Filipa, że stary, no ogarnij się.
1: Mhm. Tak, i to jest bardzo ważny wątek też tego serialu. To wsparcie też.
2: Tak, no i Olek się podkochuje w Filipie.
1: Właśnie, to jest,
2: i to jest też dobry, jeden odcinek będzie dobry.
1: Nie tylko jeden, nie tylko jeden. Nie tylko jeden. Ja jestem na początku jeszcze, dopiero w pierwszych odcinkach, więc czekam też na to, co będzie dalej. Wy też możecie oglądać, bo kolejne odcinki będą na HBO Max. Ale chciałem cię zapytać jeszcze o ważne wydarzenie dla tego serialu, ponieważ on trafił wcześniej na ważną... na ważny festiwal, Serious Mania, taki festiwal poświęcony serialom i zdobył tam nagrodę.
2: Grand Prix.
1: Właśnie, i to jest ogromny sukces.
2: To jest ogromny sukces, to jest, żeby państwu jakoś przybliżyć ten sukces, to jest największy festiwal seriali w Europie. Między innymi na tym festiwalu premierę pierwszego sezonu miała Sukcesja. Na tym festiwalu, w tym głównym konkursie mieliśmy konkurentów z Wielkiej Brytanii, z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, z Niemiec, z najlepszych platform streamingowych i produkcji telewizyjnych. I oglądało nas na premierze 1500 osób w takim audytorium, które wyglądało jak wielka, gigantyczna sala kinowa. Dostaliśmy kilkuminutowe owacje na stojąco, byliśmy bardzo wzruszeni. Francuzi byli bardzo poruszeni, bo pomiędzy premierą naszego serialu, tych pierwszych trzech odcinków, a konferencją prasową na ulicy nas zaczepiali ludzie ze łzami w oczach i mówili, że poruszyło ich to dogłębnie. A wydawałoby się, mnie

0: Przynajmniej by się wydawało, że to jest trudniejsze, bo po pierwsze jakaś zawsze to jest bariera językowa, bo tutaj serial był pokazywany w języku polskim z francuskimi napisami, z angielskimi napisami, a po drugie mam wrażenie, że no, francuskie społeczeństwo jest jednak oswojone z takimi tematami, a jednak to działa.
1: Mm-hmm. Działa rzeczywiście i miejmy nadzieję, że też będzie ten serial społecznym komentarzem do tego, co dzieje się u nas. Przynajmniej tak jest mówione też za granicą, bo przeczytałem, że brytyjski The Guardian dał bardzo entuzjastyczną recenzję i napisał właśnie, że to jest społeczny komentarz oraz docenił też emocjonalny ciężar tej historii. Wizualnie też jest piękny ten serial.
0: Jest przepiękny.
1: Oprócz tego właśnie emocjonalnego wymiaru tej historii, więc warto sięgnąć. Tak, warto sięgnąć, warto obejrzeć. Proud na jednej z platform streamingowych. Polecamy.
0: Tak, czy HBO myślisz, Max.
1: Tak, czy myślisz, że to jakoś zmieni twoją drogę zawodową, ta rola? Bo dosyć duża to jest rola, to jedna jest z głównych.
0: Tak, no wiadomo, że jest jedna tutaj główna, wiodąca rola, bo opowiadamy wszystko z perspektywy głównego bohatera Filipa. Natomiast no, jest to jedna z głównych ról. No wiesz, mam taką nadzieję, ale życie nauczyło mnie tego, żeby się w żaden sposób nie nastawiać, nie nakręcać, tylko po prostu dalej robić swoje i jestem teraz na takim etapie, że staram się gdzieś, no dostaję dobry feedback z ciężkiej pracy, którą wykonałem podczas tego serialu, więc no spijam śmietankę na razie, ale nie wiem, czy to przyniesie mi jakieś kolejne propozycje. Zobaczymy. Mam taką nadzieję.
1: Trzymam w takim razie kciuki.
0: Dziękuję
1: teraz
0: bardzo.
1: Teraz oglądamy serial Proud. Dziękuję ci bardzo. Gościem, co oglądać, był Kamil Studnicki.
0: Bardzo mi miło. Dzięki
1: i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
2: Cześć, tu Bartender. Zapraszam dziś na 12 cali na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
3: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
0: Po reklamie.

0: Jest 19.
1: Pogoda.
0: Noc zapowiada się ciepło. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie około 12 stopni. W Warszawie, Łodzi i Lublinie termometry pokażą 16, a na zachodzie kraju nawet 20 stopni. Miejscami na zachodzie, południu i w centrum mogą pojawić się burze oraz przelotny deszcz. A sobota przyniesie prawdziwie wakacyjną pogodę. Na wschodzie kraju, w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie dominować będzie słońce. W centrum, między innymi w Warszawie i Łodzi, temperatura wzrośnie do około 31 stopni, a najgoręcej będzie na zachodzie Polski. W Poznaniu, Zielonej Górze i Wrocławiu nawet 34 stopnie. Wraz z upałem pojawią się jednak gwałtowne burze. A więc sobota będzie gorąca i słoneczna.
1: Autopromocja.
2: Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
8: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie.

0: Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.

0: Co oglądać? Twój przewodnik po filmach i serialach. Zaprasza Marcin Radomski.
1: Hej, minęła 19, więc czas na drugą godzinę Co oglądać. Skoro w pierwszej części audycji było o serialach, a dokładnie o serialu Proud, to teraz będzie o filmach. Do kin trafiły dziś dwa różne filmy. Pierwszy

To nagrodzony w Cannes dramat psychologiczny Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Drugi to bijący rekordy oglądalności na świecie horror science fiction Backrooms bez wyjścia. W weekend ma być gorąco, a więc dobrym pomysłem jest odwiedzenie kina z klimatyzowaną salą. To taka moja mała rada dla Was. A już za chwilę Studio Czwórki odwiedzi Oskar Sadowski, reżyser filmu Pieśń o nocy. Opowiemy o jego krótkim filmie nagrodzonym niedawno na krakowskim festiwalu filmowym i jego drodze do reżyserii. Zaczynamy drugą godzinę Co oglądać? Przy mikrofonie Marcin Radomski, a wysłuchacie audycji Co oglądać?

0: Co oglądać? Co oglądać?
1: Powiedziałem, że w tej godzinie będzie o filmach, więc jest ze mną reżyser Oskar Sadowski. Witaj serdecznie.
2: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu.
1: Cześć. Zrobiłeś film, który został nagrodzony na krakowskim festiwalu filmowym. Film krótkometrażowy, Pieśń o nocy. I za chwilę o tym filmie porozmawiamy. Ale na początek chciałem Cię zapytać, ponieważ Ty jesteś artystą, który porusza się pomiędzy teatrem, filmem, operą, projektami wiarowymi. Więc chciałem Cię zapytać w ogóle o filmy. Kiedy był taki moment, że zainteresowałeś się reżyserią? Czy pamiętasz dokładnie, kiedy to nastąpiło?
2: Oczywiście, miałem wtedy 10 lat i miałem taką książkę z opisami spektakli Teatru Starego w Krakowie, bo jestem z Krakowa, i wystawiałem oceny, który spektakl chciałbym najbardziej zobaczyć. I najwyższą ocenę dostał spektakl Zaratustra Krystiana Lupy. I poprosiłem mamę, żeby mi kupiła bilet na ten spektakl. Moja mama powiedziała, że nie pójdzie na ten spektakl, bo trwa 4,5 godziny i w ogóle nie ma szans.
1: I to chyba nie jest dla dzieci ten spektakl.
2: No, ale kupiła bilet i poszedłem jako 10-latek sam. I ten rodzaj metafizyki, który Krystian proponuje, totalnie mnie oczarował. Później widziałem jego Faktory, spektakl Andy Warholu 8-godzinny i wiedziałem na pewno, że chcę pracować z nim, i moja w ogóle praca w teatrze zaczęła się od asystowania Krystianowi. A marzenie o filmie przyszło po tym, jak w trakcie pandemii zrobiliśmy właśnie Balladynę Słowackiego, eksperymentalny film pełnometrażowy, który dostępny był na playerze i HBO, i wtedy poczułem, i wtedy zaczęło jakby rosnąć we mnie to marzenie, żeby zrobić film i polowanie na historię, bo wiedziałem, że muszę zacząć od krótkiego metrażu, więc tak naprawdę polowałem na tę historię, która przyszła do mnie sama w zasadzie.
1: To powiedzmy, co to za historia filmu Pieśń o nocy? Skąd ona się wzięła, dlaczego?
2: No może jest za wcześnie, żeby mówić o tym, jak ją usłyszałem, po 22 myślę, że lepiej dokładniej bym o tym opowiedział. Natomiast historia jest starszego małżeństwa, które w perspektywie śmierci małżonka Zbigniewa, którego gra Olgierd Łukaszewicz, żonę Ewa Skibińska, w perspektywie blisko nadchodzącej śmierci, bo mówimy o terminalnej chorobie, 3 miesiącach, postać Olgierda robi coming out i wyznaje swojej żonie tajemnicę, którą skrywał całe życie, że jest gejem. I żona w prezencie przed śmiercią postanawia ściągnąć sex workera, który spełni jego marzenie i spełni to marzenie o miłości analnej z mężczyzną po prostu.
1: Więc... Jak to się stało, że do tego filmu zaangażowałeś takiego aktora, wielkiego aktora Olgierda Łukaszewicza?
2: Wiesz, ja wierzę, może to jest, no, trochę pretensjonalny jestem, ale ja po prostu wierzę w jakąś metafizykę świata i tego, co przychodzi do nas. Tak jak przyszła do mnie ta historia, tak przyszedł nieoczekiwanie Olgierd, zaproponowany przez jedną z osób z ekipy. Olgierd, kiedy przeczytał scenariusz, zadzwonił do mnie i powiedział, że to jest niesamowite, że przychodzę do niego właśnie teraz z tym tematem, ponieważ ten sam temat jakby pracuje w jego głowie. On pracował wtedy nad swoim monodramem, który oparty też

0: jest monodramem Moje ciało spowiedź, które cały czas pokazuje prywatnie w zasadzie w Warszawie, co jest jakimś niesamowitym też jego artystyczną, intymną wypowiedzią. I nasze procesy myślowe się, intymne procesy myślowe się połączyły. I to, że to się wydarzyło i to, że on wziął w tym udział i jak bardzo osobiście jako artysta do tego podszedł, myślę, że jest fascynujące i otworzyło nam drogę do niesamowitej podróży artystycznej, bardzo opartej na jakimś szacunku, przyjaźni i mówieniu od serca, bo myślę, że i ja, i tak naprawdę cała wspaniała ekipa, z którą miałem szczęście pracować, oddała serce temu projektowi i Hubert oczywiście Miłkowski, Ewa Skibińska i Olgierd Łukaszewicz, ale cała ekipa przez pion scenograficzny, czy naszego genialnego choreografa Bartłomieja Gąsiora, który zresztą łączy chyba tutaj, widzę u ciebie dwa projekty, o których mówisz, bo też pracował przy Proud.
1: Tak, dzisiaj się tak zdarzyło, że właśnie tematycznie łączą się rzeczywiście te dwa, film i serial w audycji. Tak. Akurat pojawiają się w podobnym czasie.
0: Serial, pierwszy odcinek wyszedł, my cały czas jesteśmy dostępni w zasadzie dziś do północy na platformie VOD Krakowskiego Festiwalu Filmowego, ale chciałem właśnie jeszcze tak powiedzieć parę słów o Bartku, naszym choreografie, który mam nadzieję, że nas słucha. Pozdrawiamy cię, Bartku.
1: Pozdrawiamy w takim razie.
0: Jest w filmie scena, z której jesteśmy niesamowicie dumni. Jest to scena do utworu właśnie pani Ireny Santor. I Bartek zrobił ikoniczną pracę tam i już pomijam rok przygotowań Huberta i jego umiejętności tanecznych i tego, jak szlifowaliśmy przez rok tę scenę, ale to, jak Bartek z niesamowitą czujnością pracował z operatorem Steadicamu, bo jest to cała scena na Mastershocie zrobiona od początku do końca, więc choreografia nie była tylko choreografią aktora, ale też operatora. No to tam jakiś majstersztyk Bartek wykonał i po prostu niesamowite gratulacje dla niego i polecam wszystkim pracę z niesamowitym profesjonalistą.
1: To świetnie, świetna historia właśnie, że taka ekipa się zebrała tutaj przy tym filmie, a za chwilę porozmawiamy więcej o tym, jak wyglądała premiera na Krakowskim Festiwalu Filmowym, ale też wczoraj odbyła się premiera w Warszawie.

0: co oglądać. Odpowiada Marcin Radomski.
1: Dziś w co oglądać jest ze mną Oskar Sadowski, reżyser filmu Pieśń o nocy. To film krótkometrażowy, który był pokazywany i nagrodzony na krakowskim festiwalu filmowym. Do północy, jak Oskar przed chwilą powiedział, można oglądać ten film na VOD, więc polecam, jeżeli ktoś z Was ma ochotę, a będzie można go też zobaczyć w lato na festiwalach filmowych na pewno, to już wiemy. A jakich, to dowiecie się za chwilę z programów tych festiwali. Natomiast zapytałem Ciebie właśnie o premierę na festiwalu filmowym w Krakowie. Powiedz, z jakimi emocjami to się wiązało dla Ciebie, dla twórców. Wspomnieliśmy też, że wczoraj w Warszawie odbył się pierwszy pokaz, głównie dla ekipy. Powiedz, jakie wrażenia? Właśnie mówiliśmy wcześniej o twórcach. Olgierd Łukaszewicz, Hubert Miłkowski byli też na tej premierze.
2: I Ewa Skibińska również. Cała trójka była w Krakowie i wczoraj. Jejku, mi tak ciężko mówić o tym, jak wszyscy mówią, że ten film jest zajebisty. Po prostu jakby...
1: No, taki, chyba najlepiej tak słyszeć.
2: No słyszeć, ale jak mówić tak o czymś, co się zrobiło, jest strasznie ciężko, bo jestem bardzo krytyczny co do swojej pracy. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego filmu i to wczoraj naprawdę dziesiątki osób, które podchodziło i gratulowało. Bardzo, bardzo poruszone i wszyscy jakby wielowymiarowo mówią o tym filmie i o tym, jak ich poruszył, jak ta historia jest przepięknie. No, ja nie chcę sobie sam komplementów mówić, bo ale cytuję ludzi, tak? Zapytałeś mnie, więc mówię. Tak. I myślę, że niesamowicie odważny gest i odważna rola wszystkich aktorów, ale w szczególności Olgierda Łukaszewicza, który w Krakowie, jak i wczoraj, został niesamowicie doceniony. Olgierd stał się po prostu gwiazdą wczoraj krakowskiego festiwalu. Wszyscy o nim mówili, o filmie, co było dla mnie jakąś gigantyczną radością, bo ja pochodzę z Krakowa i na premierze była moja pani od historii sztuki z liceum, i która wykłada na filmoznawstwie. Też ja tak strasznie się stresowałem, że skrytykuje mój film, tak jak wszystko, co krytykowała na zajęciach, a ona też się wzruszyła i popłakała i jest zachwycona. Więc no ja po prostu muszę teraz ten sukces jakoś udźwignąć po prostu i go się nie wystraszyć i pracuję nad następnymi projektami, więc teraz staram się tak trzeźwym okiem patrzeć na to wszystko piękne, co się nam wydarza i mam nadzieję, że ten film zobaczy jak najwięcej osób, że pojedzie na jak największą ilość festiwali. Dostaliśmy też zaproszenie z Hongkongu już, więc super byłoby, żeby, bo jest to jakby film bardzo osadzony w polskich realiach i mówiący o polskich problemach jednak w kraju, który nie miał rewolucji seksualnej i jest mocno osadzony w religii katolickiej i gdzie ten stary paradygmat tego więzienia w głowie, którzy ludzie mają, co to znaczy być dobrym człowiekiem, jak mamy przeżyć życie po prostu w społeczeństwa, które wychowało poranionych ludzi, skrzywdzonych, którzy boją się przed samym sobą przyznać, kim tak naprawdę są. Jest to, no, jest to bardzo polskie, myślę, że oczywiście też obecny w innych krajach, natomiast bardzo jestem ciekawy, jak ten film zarezonuje za granicą. I na to bardzo liczymy, że ten sukces jakby popcha nas w dalsze podróże i przygody zagraniczne.
1: To zaraz o te plany na przyszłość cię zapytam, ale chciałem cię zapytać jeszcze o bohatera tego filmu Pieśń o nocy i w ogóle o takich bohaterów, którzy cię interesują, mam wrażenie, czyli tacy, którzy znajdują się w momentach granicznych. Dlaczego? Z jakiego powodu? O takim...

0: Takiego bohatera gra Olgierd Łukaszewicz.
1: Myślę, że jest coś takiego w życiu moim i w moich fascynacjach, że szukam tych momentów ekstremalnych dla człowieka, albo też jakby dla widza. No myślę, że to stricte się wiąże z tym, z traumami, które miałem w dzieciństwie i po prostu przerabiałem to na terapii, więc jakby mogę o tym swobodnie mówić, że przez jakby ciężkie sytuacje jako dziecko gdzieś emocje odłączyły mi się od ciała i przez ekstremalne sytuacje ja czuję po prostu, czuję się w pełni, tak samo jakby jak doświadczam w życiu jakichś ekstremalnych sytuacji, jakby czuję, że żyję.
0: I opowiadasz też o tym w filmie.
1: I o takich jakby takich sytuacji faktycznie szukam w sztuce swojej. Takie doświadczenia też proponuję widzowi, bo trzeba przyznać, że ten film dla wielu osób może być bardzo niewygodny. Wczoraj w trakcie premiery parę osób, można powiedzieć, w tych najmocniejszych scenach opuściło salę kinową. Była grobowa cisza i słychać było tylko spadające telefony, podbijające napięcie.
0: Z wrażenia.
1: Tak, a ja siedziałem w pierwszym rzędzie, bo była pełna sala, ludzie siedzieli na schodach, to niesamowita radość była i czułem po prostu ten ciężar na plecach. Mój przyjaciel Bartek Narazek siedział u góry i powiedział, że jak zaczęły się te powiedziałbym od połowy filmu, jak już wiadomo, co się dzieje, że miał poczucie, że wszedł z widzami na rollercoaster emocji i że to jest faktycznie coś niesamowitego w tym grupowym oglądaniu w kinie, że jednak to jest taka wartość niesamowita.
0: Niesamowita, więc warto o tym też pamiętać właśnie i wybierać się do kina jak najczęściej. To na koniec chciałem cię zapytać o plany na przyszłość. Filmowe plany mam,
1: piszę teraz dwa pełne metraże i zobaczymy, no będę wierny tematom queerowym i myślę, że wciąż jest wiele pięknych, interesujących, fascynujących i ekstremalnych historii, które warto opowiedzieć. Ja bardzo dużo jednak czerpię z własnych doświadczeń i historii i będą to na pewno bardzo osobiste filmy, więc tak, rozkręcam się.
0: To życzę ci powodzenia. Jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć Pieśń o nocy, to jeszcze do północy na VOD Krakowskiego Festiwalu Filmowego, a wkrótce już na festiwalach
1: filmowych. No i trzeba powiedzieć, że dostaliśmy dystrybucję kinową, więc w końcu wejdzie, jak już te festiwale zjedziemy, to będziemy w kinach studyjnych.
0: Pojawi się w kinach studyjnych.
1: Najlepiej. Też bardzo serdecznie Państwa zapraszam.
0: Ze mną był Oskar Sadowski. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję ci bardzo.

0: Podwórka poleca, co oglądać.
1: To teraz pora na premiery filmowe tygodnia. Zaczynam od Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. Są takie filmy, po których przez chwilę siedzi się w fotelu i nie ma się ochoty wracać do rzeczywistości. Taka dla mnie jest właśnie Ojczyzna. Posłuchajmy fragmentu zwiastuna filmu.
2: This is the American Forces Network in Frankfurt. You've been listening to the Tiger Ray.
3: I guess I understand. Stalin or Mickey Mouse?
1: Po 8 latach od zimnej wojny Pawlikowski wraca z dziełem najbardziej osobistym i najbardziej bezkompromisowym w swojej karierze. Nagroda za reżyserię w Cannes nie jest tutaj przypadkiem. Punktem wyjścia jest podróż Tomasza Manna i jego córki Eriki przez powojenne Niemcy. Jednak szybko ten film staje się z takiego klasycznego filmu biograficznego filmem drogi, opowieścią o roli artysty w świecie, który doświadczył jednej z największych katastrof w historii. I wiecie, co jest najbardziej ciekawe w ogóle w tym całym filmie i w tej historii? To, że akcja rozgrywa się w 1949 roku, ale ja miałem poczucie, że oglądam film bardzo współczesny. O Europie, która wciąż próbuje poradzić sobie z własną historią. O ludziach szukających miejsca, do którego mogliby naprawdę należeć. O tym, jak kochać ojczyznę, kiedy nie zawsze można być z niej dumnym. Ogromne wrażenie zrobiła na mnie aktorka Sandra Hüller. To jedna z tych aktorek, które potrafią opowiedzieć całą historię jednym spojrzeniem. Jest świetna, a jej bohaterka Erika jest pełna wewnętrznego napięcia, takiego gniewu, czułości jednocześnie, bo ta relacja jest oparta właśnie na jej związkach z ojcem i tej podróży, którą odbywa. Piękne są też zdjęcia Łukasza Żala, który od dawna już pracuje z Pawłem Pawlikowskim. Ojczyzna to jest dla mnie jeden z tych filmów, które przypominają, dlaczego wciąż kocham kino. Polecam wam bardzo serdecznie, to jest taki film, który nie zdarza się często w dzisiejszym komercyjnym świecie. To jest arcydzieło, bardzo dobry film, jeden z najciekawszych w dorobku Pawła Pawlikowskiego. Oczywiście trzeba się skupić na tym filmie, wejść w jego świat, ale trwa on tylko 85 minut, więc to dziwne na dzisiejsze, długie raczej kino. Zapraszam was serdecznie do kin. W ten weekend możecie się wybrać, bo Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego trafiła na ekrany.

0: Co oglądać? Co oglądać?
1: To teraz zupełna zmiana klimatu filmowego. Przyznam się wam, że do Backrooms bez wyjścia podchodziłem z pewną ostrożnością. Kolejny horror oparty na internetowym fenomenie brzmiało jak pomysł, który równie dobrze mógł skończyć się efektowną katastrofą. Tym większe było moje zaskoczenie, gdy okazało się, że to jeden z najciekawszych i najbardziej klimatycznych horrorów tego roku. Posłuchajmy fragmentu zwiastuna filmu.
2: I found something in the store.
3: Okay. What did you find?
2: The place. I found a place.
1: Najbardziej fascynuje mnie historia samego filmu. Kane Parsons ma zaledwie 20 lat, a już zrobił taki film, który ogląda cały świat. Jeszcze niedawno wrzucał krótkie filmy na YouTube, budując wokół Backrooms własne uniwersum. Dziś jego pełnometrażowy debiut trafia do kin na całym świecie. To jest historia, powiem wam. Trochę opowieść o nowym pokoleniu twórców, którzy najpierw zdobywają publiczność w internecie. Podczas seansu filmu miałem wrażenie, że oglądam psychologiczne science fiction i horror w jednym, stworzony przez kogoś, kto doskonale rozumie współczesne lęki. I nie chodzi tutaj o demony czy duchy, bo strach rodzi się tutaj z poczucia zagubienia, z przestrzeni, która wydaje się znajoma, a jednocześnie jest całkiem obca, z pustych korytarzy i pomieszczeń, które ciągną się w nieskończoność. Pamiętam takie sny z dzieciństwa, koszmary właśnie z filmów dla dorosłych, których nie powinienem wtedy oglądać, to one pojawiają się w tym filmie. Bardzo podoba mi się też pomysł wykorzystania koncepcji noclipu, znanego z gier komputerowych. To moment, w którym wpadasz poza granice świata i właśnie trafiasz do miejsca, do którego nigdy nie powinieneś dotrzeć. W Backrooms staje się to metaforą przekroczenia granicy rzeczywistości. Trochę tak, jakby świat nagle się zaciął i odsłoniło się coś, czego nie powinniśmy zobaczyć. Film świetnie działa wizualnie. Parsons stawia na minimalizm, ciszę, niedopowiedzenia. To właśnie dzięki temu napięcie rośnie z każdą kolejną minutą. Wielokrotnie łapałem się na tym, że boję się tego, co może pojawić się za rogiem, a właściwie za chwilę na ekranie. Warto też dodać o chwilę i powiedzieć chwilę o aktorstwie, bo Chiwetel Ejiofor, który gra jedną z głównych ról, wnosi do tej historii emocjonalny ciężar. Dzięki temu Backrooms nie jest tylko zabawną konwencją, czy właśnie takim internetowym eksperymentem, ale historią człowieka próbującego odnaleźć się w rzeczywistości, która wymyka się logice. To jest horror science fiction, który nie epatuje tanimi straszakami, tak bym wam powiedział.

wciąga w koszmar, z którego trudno się otrząsnąć. A takie filmy przecież pamięta się najdłużej. Idealny seans na weekend. Backrooms bez wyjścia.

co oglądać dobiega końca. Wiem, że weekend ma być gorący, jak wam zapowiadałem, ale wieczorem możecie wybrać się do kina, na przykład na Ojczyznę albo Backrooms, albo inny film, który jest akurat w repertuarze. W streamingu też dużo ciekawych propozycji. Za chwilę audycja specjalna z Carbon Festiwalu, a ja wam bardzo serdecznie za dziś dziękuję. Życzę udanego weekendu, też filmowo-serialowego, bo to też dobry czas właśnie, żeby wieczorami na przykład wybrać się do kina albo obejrzeć coś w domu. Ja wam dzisiaj zaoferowałem wiele inspiracji. Myślę, że możecie je spokojnie wykorzystać. Więc życzę wam dobrego weekendu, a my za tydzień słyszymy się w Co Oglądać. Do usłyszenia. Marcin Radomski.

0: granie z winyli. Soulful Vibes w każdą sobotę od 12 do 14. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
7: Yo, yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king. Yo.
8: Ain't nothing like the old school.

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: Jesteśmy na festiwalu Carbon Silesia w Zabrzu. Pogoda dopisuje. Mamy dokładnie 28 stopni, a w nocy temperatura spadnie do zaledwie 19 stopni. To będzie bardzo ciepła noc, idealna na festiwalowe tańce. Za to jutro, w sobotę, 20 czerwca, czeka nas upalny dzień z temperaturą maksymalną sięgającą 32 stopni. No to będzie naprawdę gorąco. W nocy, podobnie jak dziś, 19 stopni. I o takiej pogodzie może marzyć każdy festiwal.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
2: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach dwudziestych, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
5: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
5: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
6: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Czwórka.
1: Czwórka na Carbon Silesia Festival.
0: Carbon Silesia Festival.
2: To była Sofia Cortezis, peruwiańska DJ-ka i producentka, która dziś pojawi się na festiwalu Carbon Silesia. Zagra na Carnal Stage o godzinie 2.30. Bardzo czekam na ten występ. Jesteśmy w tej chwili w Zabrzu na festiwalu właśnie Carbon Silesia. Jak co roku czwórka, cała nasza czwórkowa ekipa tu przy naszym czwórkowym namiocie, a później szalejąca na parkiecie. Jest ze mną bardzo, bardzo dobry skład. Jest ze mną Pat Bronka, jest ze mną Ewelina Chmielewska, jest ze mną wspaniała DJ-ka nasza, która poprowadzi tę audycję, Cougar, jest Lucek, nasz wydawca. Ja nazywam się Bert i dziś przez 2 godziny poprowadzę tę audycję właśnie.

z festiwalu Carbon Silesia. Za chwilę pojawi się jeszcze raz Sofia Kurtesis, ale szybko powiem, kto dziś wystąpi. Dziś wystąpi m.in. Axel Baumann o godzinie pierwszej, jeśli chodzi o artystów zagranicznych, i Sofia Kurtesis. To Carnal Stage na scenie głównej. Za chwilę, za paręnaście minut, Julia Rower. To będzie Life Act. Potem pojawi się Kewski, bardzo obiecujący polski projekt, a później Who Made Who, gwiazdy, na które czekają wszyscy niemalże tu uczestnicy festiwalu Carbon Silesia. Bardzo dużo polskich DJ-ów, m.in. Jelin, Hyacinth, Mr. Lex, Lulu Malina na kolejnych scenach, m.in. Sam Guest, Michał Macewicz, Kuba Sojka, Paul Comptel. To wszystko dziś i dużo, dużo więcej, bo są jeszcze dwie dodatkowe sceny, Fresh Faces i scena Secret Stage. Także pojawią się goście w naszym czwórkowym studiu. Za chwilę, po nagraniu Sofii Kurtesis, pojawi się organizator festiwalu Igor Fleischer.

0: Jesteśmy na festiwalu Carbon Silesia. Cała nasza czwórkowa ekipa, tu nasz namiot czwórkowy, a ze mną razem tu stoi Igor Fleischer. Igorze, jak ten czas zleciał, co? Jeszcze rok temu rozmawialiśmy o festiwalu Carbon Silesia i mamy kolejną odsłonę tego festiwalu.
1: No tak, to jest. Czas leci bardzo szybko, faktycznie, ale jesteśmy tu i teraz. 19 czerwca, 6. edycja Carbon Silesia Festival właśnie trwa.
0: Igor, współorganizator festiwalu Carbon Silesia, i ja mam takie pytanie do ciebie. Nigdy nie zadawałem ci tego pytania. Ja ciebie bardzo podziwiam za jedną rzecz, za ten stoicki spokój, i powiedz mi, jak to jest, że ty się nigdy nie denerwujesz?
1: Wiesz co, nie wiem, nie ma chyba jakiejś takiej specjalnej recepty na to. Po prostu się nie denerwuję. Mam wokół siebie dobrych ludzi, którzy wiedzą, co mają robić, a ja, mając ich u swojego boku, nie denerwuję się, bo wiem, że są odpowiedzialni i zawsze stają na wysokości zadania.
0: Czyli wypracowałeś sobie taki modus operandi, że tak naprawdę możesz się wyluzować, a masz cały team, który pracuje za ciebie.
1: No, może nie całkowicie za mnie pracuje, bo to ja układam przez cały rok.
0: No, przez cały rok pracujesz, a
1: cały
0: później...
1: Rok, a później deleguję zadania i właśnie to sprawia, że mogę sobie spokojnie tutaj stać i z tobą rozmawiać.
0: No dobrze, no to powiedz mi, czy jest coś takiego w roli organizatora festiwalu, co może cię stresować? Co by to było?
1: No myślę, że pogoda, która w tym roku póki co dopisuje. Mamy chyba najcieplejszy w tym roku weekend. I tak mam nadzieję, że się utrzyma. Na to nie mamy wpływu, więc chyba sytuacjami, na które nie mam wpływu, mogę się tylko stresować, ale staram się nie stresować zawczasu, więc póki co jestem spokojny.
0: No dobrze. A o której, tego o to też cię nigdy nie pytałem, o której zazwyczaj opuszczasz festiwal? Czy jesteś może takim kapitanem, który jako ostatni opuszcza statek?
1: Jutro na pewno, bo będziemy mieć demontaż, więc muszę nadzorować, żeby odpowiednie rzeczy pojechały w odpowiednie miejsca. Natomiast chyba rok temu zdarzyło mi się, że pierwszego dnia opuściłem teren koło godziny 4, czyli około 2 godzin przed zamknięciem bram, bo byłem już po prostu zmęczony. Tak jak już wspomniałem, mam super team, który wie, co robić, nawet jeśli mnie nie ma.
0: No dobrze. A o to też się nigdy nie pytałem. I dziwne to, że o to cię nie pytałem. Jak to się stało? Bo chciałem sięgnąć teraz szybko tak do początków festiwalu. Jak to się stało, że wybraliście akurat sztolnię kopalnia Luiza? Ja tylko dodam szybko też taki historyczny rys, że sztolnia kopalnia Luiza pochodzi z końca XVIII wieku.
1: Jak sam wiesz, organizujemy festiwal zimowy, Snowfest, i zawsze chcieliśmy zrobić też coś latem. No i szukaliśmy długo miejsca, że lubimy bardzo Śląsk i tu jesteśmy związani z tym miejscem. To szukaliśmy właśnie na tym obszarze, na tym terenie, i długo szukaliśmy miejsca. Mieliśmy kilka lokalizacji, mieliśmy dużo wizji lokalnej i pewnego razu zostaliśmy zaproszeni na oględziny, na wizję lokalną tutaj. Właśnie zaczęliśmy tą wycieczkę od kopalni, czyli zwiedzaliśmy od podziemia. Fajnie było oczywiście.

0: Cię zachęcam wszystkich do odwiedzenia Muzeum Górnictwa Węglowego Szolnia Krowa Luiza. Dużo skarbów, więc każdego zachęcam, żeby chociaż raz zobaczył, jak to wygląda. No i wyjechaliśmy na powierzchnię kolejką górniczą, no i wtedy właściwie w ciągu jednej sekundy, a może i dwóch, powiedzieliśmy, to jest to miejsce. Tu jeszcze był oczywiście remont w tym czasie, bo warto wspomnieć, że ten teren został zrewitalizowany, oddany do użytku 6 lat temu i to właśnie 6 lat temu odbyła się pierwsza edycja tego festiwalu właśnie tutaj w Zabrzu.
1: Ja dodam taką ciekawostkę, jako człowiek, który bardzo się interesuje historią, że tu obok sceny Karnal, tej, na której my gramy, którą, mojej ulubionej sceny, znajduje się taki poniemiecki bunkier, wystający, tak, ledwo wystający ziemi.
0: No jest ten bunkier faktycznie. Wielu tancerzy na nim pewnie będzie tańczyło dzisiejszej nocy.
1: Pewnie tak. A gdzie ty będziesz tańczył dzisiejszej nocy? A może jutrzejszej?
0: A widziałeś mi kiedyś tańczącego?
1: Widziałem, to prawda, na festiwalu Sonar w 2018.
0: Okay, no dobra, dobra. To było bardzo dawno temu, ale faktycznie jakby no, rzadko tańczę, co najwyżej mogę się kiwać, ruszać, tupać nogą.
1: Kogo chcesz usłyszeć?
0: No kogo chcę usłyszeć? No każdego po trochu. Jestem ciekaw Sophie Cortezi, Saxela Bomana, tutaj za chwilę na scenie głównej Julia Rover. Więc właściwie to, wiesz, no festiwal jest kompaktowy, więc każdego chyba po trochu będę chciał posłuchać. Teraz gra Robi Lora, reprezentant śląskiej sceny house'owej, który już tutaj ma swoich miłośników i parkiet faktycznie już zapełnia się. Za chwilę Mr. Lex, nasz serdeczny przyjaciel. Zaraz po nim Jacek Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, który występuje w swojej DJ-skiej odsłonie jako Hyacynt, który również już jest tutaj na festiwalu. Każdego po trochu. No Sound System, nie wiem, czy widziałeś, potężny.
1: No i nie dotarłem jeszcze. Sound System, tak, norweskiej firmy NNNN na scenie Jungle.
0: Tak, i dzisiaj tam nieco szybsza odmiana elektroniki, Macewicz, Kuba Sojka, Virtual Geisha, Polkomte, Linowik. Będzie się działo. Dużo dobrej muzyki dzisiaj.
1: No widzę, że bardzo dobrze znasz line-up na pamięć.
0: Sam go układałem.
1: Słuchaj, jutro jeszcze ostatnia rzecz. Jutro nasz set.
0: Jutro nasz set, godzina 21.30 czy 21.00.
1: A no widzisz, tego nie pamiętasz, wszystko pamiętasz.
0: 21.30, zobacz, pamiętałem. No. 21.30, tak, jutro gramy set. No ciekaw jestem. Myślę, że będzie fajnie, rok temu było super. Więc w tym roku pewnie będzie podobnie. Wiesz już, co zagrasz?
1: Nie, dobre pytanie. Tak naprawdę to mniej więcej wiem. A ty wiesz, co zagrasz?
0: No mniej więcej wiem, ale wiadomo, tak jak to w naszym przypadku, że pewnie będziemy szli na żywca.
1: Zobaczymy, go with the flow.
0: Tak, zobaczymy jak parkiet będzie reagował i myślę, że damy sobie spokojnie radę. Lubimy tutaj tą publiczność, gramy co roku, jesteśmy rezydentami tego festiwalu, podobnie jak Heroes Addiction jest rezydentem i reprezentuje scenę Jungle, więc lubimy Śląsk, kochamy Carbon i dobrze się tu czujemy, więc jutro damy z siebie 101%.
1: Tak jest. Igorze, dziękuję Ci za rozmowę. Igor Fleischer,
0: ja
1: współorganizator
0: dziękuję
1: festiwalu Carbon Silesia. Festiwal był razem ze mną.
0: Super, dziękuję.

0: Jesteśmy na festiwalu Carbon Silesia w Zabrzu. Jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Nie pamiętam takiego dnia jeszcze w tym roku, żeby było tak bardzo gorąco. Jest ze mną Grzegorz Hałat, organizator sceny znanej jako Secret Stage. W ubiegłym roku ta scena to był wielki, wielki sukces. Sam system Function One, ja takiego szaleństwa to ja nie widziałem dawno na żadnym festiwalu. Cześć Grzegorzu.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Grzegorzu. Na początek może takie pytanie, jak dobraliście DJ-ów na festiwal? Jak, na czym polega ten klucz selekcji? Bo co roku pojawiają się zupełnie inni DJ-e, ale też widzę, że jest bardzo dużo DJ-ów ze Śląska, których sam pochodzi z Gliwic zresztą, więc dbasz o to, żeby byli śląscy DJ-e.
1: Tak, stawiamy na lokalny patriotyzm. Wyszliśmy z założenia, że jest bardzo wielu DJ, dla których będzie to w pewien sposób szansa i swoją ciężką pracą są z nami, a my z nimi.
0: Kogo tam przygotowałeś, kogo wybrałeś w tym roku do występu?
1: Między innymi dzisiaj gra WKMN, Beer Brothers, Pony, Stoneface. To można powiedzieć są takie już bardzo rozpoznawalne twarze w śląskiej kulturze.
0: O której start sceny?
1: O godzinie 20 właśnie zaczyna WKMN. Zapraszam serdecznie. Z wykształcenia muzyk, wielki potencjał.
0: A jak trwały przygotowania do... Bo zawsze przygotowujecie wystrój tej sceny. To nie jest tak, że to jest tylko zwykłe postawienie sound systemu, gramofonów czy tam sprzętu DJ-skiego. To jest także wystrój. Ja jeszcze nie miałem okazji dotrzeć do Was, odwiedzę Was oczywiście. Co tam przygotowałeś ciekawego? Masz naprawdę zawsze dużo pomysłów i ja jeszcze dodam szybko, że możemy usłyszeć rozmowę z Tobą w zeznaniach świadka klubowego, gdzie opowiadasz o tych wszystkich kulisach tego, jak przygotowujesz swoje imprezy. Co przygotowałeś dziś i jutro?
1: Poszliśmy w klimat space, bo to promujemy. To jest zapowiedź naszej nowej imprezy Secret Party. Sala jest zrobiona na wzór sali Wielkiego Elektrona. Dużo luster, można się przyglądnąć sobie, także popatrzeć sobie nawet w oczy.
0: Ale czy w tamtym roku mieliście dwa miejsca na festiwalu? W piątek impreza odbywała się w jednym miejscu, w takiej salce konferencyjnej, a w drugim, którą zupełnie zmieniliście, ta sala nie wyglądała jak sala konferencyjna, a potem była jeszcze druga sala. Czy w tym roku jesteście w jednej, czy zmieniacie lokalizację?
1: W tym roku ze względów technicznych w jednej, ale myślę, że bardzo warto. Bardzo serdecznie zapraszam.
0: A długo przygotowywaliście się do stworzenia tego wszystkiego?
1: Wiesz co, nie liczę.
0: Od kiedy jesteś w Zabrzu? O.
1: Od kiedy jestem w Zabrzu? Od wczoraj.
0: Także Gliwic jeżdżą niedaleko.
1: Nie liczę tego czasu, szczęśliwi nie liczą czasu.
0: No dobrze, to jeszcze muszę Cię zapytać o to, jaki w tym roku postawiliście sam system, bo w tamtym roku był Function One i przyznam szczerze, że jak widziałem, jak Dam Swindle, holenderscy DJ, gwiazdy muzyki house pojawili się, to naprawdę było widać zdumienie.

0: i zachwyt w ich oczach i uszach zapewne.
1: Tak, no to niewątpliwie nasz atut, jak zwykle w tym roku powtarzamy to, czyli znów możecie usłyszeć Function One od naszego serdecznego przyjaciela Bartka, tudzież będzie grał jutro jako Stoneface, polecam też naprawdę, wielki talent.
0: A jako uczestnik festiwalu, nie już jako promotor czy też organizator sceny, zamierzasz aktywnie spędzić ten czas na festiwalu, czy głównie będziesz na swojej scenie? Jeśli tak, to kogo chcesz zobaczyć? Kogo chcesz usłyszeć?
1: Na pewno będę doglądał swojej, no bo taką mam tutaj rolę. Niemniej jednak tak, chcę zwiedzić, jest tu bardzo fajno, dużych rzeczy. Czekam tak naprawdę na Who Made Who. To jest myślę, że to, co chcę usłyszeć.
0: Słuchaj, bardzo. A będziesz tańczył? Bo ja nie pamiętam, żebym cię kiedykolwiek widział tańczącego.
1: Bo nie umiem tańczyć.
0: Ajaj. Może warto spróbować.
1: Może dzisiaj z tobą.
0: Zapraszam do tańca w takim razie. Grzegorz Hałat był dziś, jest moim gościem w naszym czwórkowym studiu. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.

0: A teraz w naszym czwórkowym studiu na festiwalu Carbon Silesia jest ze mną Alauda.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Cześć, jeden z moich ulubionych producentów, producent, którego wspieram, producent i DJ, na którego głosowałem w Monoludach i nawet odniosłeś sukces, prawda?
1: Ja, tak, tam dziękuję trafiłeś. Bardzo. Dziękuję tak. Bardzo, tak, tak.
0: Ja tylko dodam, że ostatnio grywałem bardzo często, zresztą słuchałeś tej audycji, bo pisałeś do mnie. Grywam twoje remiksy, edity, twoje własne produkcje. No, nagranie, twój remix Bajmu, Nie ma wody, to jest naprawdę majstersztyk. Jest to jeden z moich ulubionych utworów. Józek, który pojawiał się ostatnio. Co ciekawego jeszcze usłyszymy w najbliższym czasie, jeśli chodzi o twoje produkcje? Może od tego zacznę dziś.
1: Wiesz co, jest, za chwilkę pewnie na jesień będzie zaplanowany następny polski remix, ale o tym nie mogę jeszcze za dużo powiedzieć. Na pewno będzie...
0: Na ucho ci powiem, na pewno.
1: Będzie na pewno taneczny bardzo. A oprócz tego staram się działać ze swoimi autorskimi produkcjami, także cały czas coś się dzieje, ale kiedy będą następne jakby utwory ujrzą światło dzienne, tego jeszcze nie wiem.
0: Ja się bardzo cieszę, że tu regularnie grywasz i naprawdę to, że pojawiasz się, to jest świetna wiadomość, że pograłeś w poprzednim roku jako taki przedstawiciel, można powiedzieć, nie taki może trochę nieoficjalny rezydent festiwalu Carbon Silesia, zabrzański artysta. Do ich artystów też pewnie wielu nie ma w Zabrzu. Zadam ci jeszcze pytanie, jak wygląda Zabrze, jeśli chodzi o muzykę klubową, muzykę taneczną, poza festiwalem Carbon Silesia? Czy coś w ogóle się dzieje w Zabrzu?
1: Jeśli chodzi o Zabrze, mamy tylko tak naprawdę jedną miejscówkę. Jest to Pub Brama, w której od 2 lat tak naprawdę organizujemy imprezy. Tutaj się zdziwisz, bo jest troszeczkę tych DJ-ów Zabrza, także kilku z nich dzisiaj będzie grało na Secret Stage'u. Też są house'owymi DJ-ami i tak naprawdę niestety o Zabrze, jeśli chodzi o Zabrze, to jest wszystko. Ale plus jest taki, że mieszkamy w metropolii śląskiej, więc mamy blisko wszędzie indziej, dokładnie.
0: Tak, skakujesz pociąg, jesteś w Katowicach, tak jesteś jest. W innych miastach i tam już są kluby. Jutro grasz na scenie Karnal, otwierasz scenę Karnal. Jak przygotowania? Przygotowałeś sobie jakiś folder, set, jakieś nagrania, masz coś w głowie, czy idziesz na freestyle totalnie, jeśli chodzi o DJ-owanie?
1: Jeśli chodzi o DJ-owanie, to często chodziłem na freestyle, ale mam kilka folderów i zobaczymy, jaki będzie vibe i według tego będę grał po prostu. Zobaczymy.
0: Co będziesz chciał, bo ja pamiętam, w ubiegłym roku zaczynałeś i już miałeś mnóstwo swoich znajomych. Tam by się działo naprawdę bardzo dużo już pod tą sceną, na początek imprezy i już miałeś swoich tancerzy.
1: Tak, to jest piękne, że gram w swoim rodzinnym mieście, więc support moich znajomych jest naprawdę spory. Tak. Domyślam się, że jutro też będzie ich dużo, także to jest bardzo fajne i też od początku ludzie się bawią, to jest mega fajne uczucie, tak.
0: Aha, a jeśli chodzi o dzisiejszych artystów, jutrzejszych,

0: też. To kogo chciałbyś koniecznie zobaczyć? Masz jakiś faworytów, ulubionych artystów?
1: Na pewno Axel, to na pewno. Humejtku, wiadomo. Jeśli chodzi o jutro, Salisi. Bardzo chciałbym zobaczyć. No i Demiego oczywiście też. No tak naprawdę ja uwielbiam house'y, więc większość czasu będę sprawdzał, czasu spędzał na scenie house'owej, ale pewnie na dżunglową scenę też sobie dzisiaj skoczę.
0: No dobra, to ostatnie pytanie już. Nie zadawałem tego pytania, ale dzisiaj będzie to moje takie przewodnie pytanie, bo chciałbym się dowiedzieć, bo DJ-e, mówi się czasami, że DJ-e w ogóle nie tańczą. Będziesz tańczył?
1: Ja cały czas tańczę.
0: Bardzo mi się to podoba. Laudat jest moim gościem, był moim gościem w naszym czwórkowym studiu na festiwalu Carbon Silesia. Zapraszamy jutro na scenę Karnal o godzinie...
1: 18.
0: Set tego artysty należy zobaczyć, należy posłuchać, należy przetańczyć.
1: Dzięki bardzo.

Jesteśmy na festiwalu Carbon Silesia, tam w tle jeszcze słyszycie te głosy gdzieś tam dobiegające z daleka. To właśnie Julia Rower na scenie głównej festiwalu Carbon Silesia. Ten występ potrwa 60 minut, a później pojawi się Kewski, bardzo obiecujący polski duet. Ja myślę, że o nich będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo głośno w najbliższych miesiącach. A później Who Made Who, duńska formacja, która zagra set hybrydowy. To będzie bardzo też ciekawy występ, na który czekają w zasadzie wszyscy. Z kim ja rozmawiam, to wszyscy czekają na występ Who Made Who. Na scenie Carnal Stage Axel Baumann, jeśli chodzi o artystów zagranicznych, Sofia Kurtezis, zakończy Lulu Malina, jest także Jungle Stage, Michał Macewicz, Kuba Sojka, Paul Komptel, Back to Back z Nowikiem. A są także dwie dodatkowe sceny, scena Secret Stage, o której rozmawiałem niedawno z Grześkiem Hałatem, organizatorem tej sceny, a także scena Fresh Faces, gdzie pojawiają się bardzo młodzi, utalentowani DJ-e. A tu wokół naszego studia kręcą się już kolejni goście, bo w kolejnej godzinie pojawi się, no właśnie tu obok mnie już gdzieś niedaleko jest, zniknął mi w tej chwili, jest Hyacynt, czyli Jacek Sienkiewicz, z którym miałem okazję jechać taksówką na festiwal Carbon Silesia. Za chwilę, po godzinie 21.10 mniej więcej tak porozmawiamy. Potem pojawi się też po koncercie Julia Rower, a także sam Guest. To wszystko w najbliższej drugiej godzinie naszej specjalnej audycji z festiwalu Carbon Silesia.

Autopromocja. W radiu wystarczy szept, żeby zbudować cały świat. W telewizji jedno spojrzenie potrafi powiedzieć więcej niż monolog.

0: tylko oglądać, a może czasem lepiej go usłyszeć. Czwórka z Sopotu. Prosto z festiwalu Dwa Teatry. W sobotę między 14 a 16. Zapraszam. Alicja Michalska.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
3: Czwórka. Polskie Radio.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: Dziś pogoda z Zabrza i dla Zabrza. Jesteśmy na festiwalu Carbon Silesia i pogoda naprawdę dopisuje. Nie pamiętam, kiedy było tak gorąco. Mamy wciąż 28 stopni. W nocy temperatura około 19-20 stopni. To naprawdę będzie bardzo, bardzo gorąca noc. A będzie bardzo gorąca za sprawą także artystów, którzy pojawią się dziś na festiwalu. Jutro również bardzo gorący dzień, bo 32 stopnie. Przewidywane 32 stopnie i to jest chyba rekord Zabrza w tym roku. Nie wiem, czy może nawet polski rekord w tym roku. W nocy równie gorąco, 19-20 stopni. Jest to pogoda, o której każdy festiwal może marzyć.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
3: Cześć, tu bartender. Zapraszam dziś na 12 cali na godzinę.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
4: Jeszcze nie było.
2: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Czwórka.

0: Czwórka.
1: Czwórka na Carbon Silesia Festival.
0: Carbon Silesia Festival.
2: Carbon Silesia Festival. Dzieje się naprawdę bardzo dużo na scenie obok nas. To mamy widok z naszego studia czwórkowego. Gra Julia Rower. Dzieje się także bardzo dużo na różnych innych scenach. Ja jeszcze nie miałem okazji się przebiec po tych scenach. Ja dopiero po godzinie 22 będę miał okazję potańczyć. A ze mną w naszym studiu jest długo wyczekiwany Hiacynt, czyli Jacek Sienkiewicz.
3: Cześć.
2: Jesteś fanem... Tak jest pytanie, które mnie trochę śmieszy. Jesteś fanem Jacka Sienkiewicza?
3: Jestem. W zasadzie to jest pierwszy polski DJ, którego poznałem w ogóle wchodząc w świat muzyki elektronicznej, więc jak najbardziej tak.
2: To jest przewrotne pytanie, bo mieliśmy okazję jechać wspólnie taksówką i trochę sobie pogadaliśmy na temat właśnie tej zbieżności nazwisk. I jest tak, że bardzo często byłeś mylony z Jackiem Sienkiewiczem, producentem muzyki elektronicznej i muzyki techno. Ty jesteś Jackiem Sienkiewiczem z Kwiatu Jabłoni.
3: Tak,
2: o tym, że jakie jest przejście z muzyki alternatywnej do muzyki elektronicznej, to jeszcze za chwilę porozmawiamy. No właśnie, zdarzało się wam, że mylono was.
3: Tak, ja też miałem kilka takich sytuacji, że na Instagramie ja byłem oznaczany na setach Jacka i odwrotnie z tego, co wiem, też to się zdarza. Raz miałem nawet taką sytuację, że jak grałem seta DJ-skiego i ktoś się dowiedział, że ja nie jestem tym Jackiem Sienkiewiczem, to wyszedł z sali.
2: Aż tak?
3: Tak. Więc też stąd moja ksywka Hiacynt. Po prostu chciałem troszeczkę nam obojgu pomóc w tej sytuacji.
2: No ale moja koleżanka, radiowa koleżanka Ula Kaczyńska powiedziała mi kiedyś, słuchaj, podobno Jacek Sienkiewicz zamierzają razem wystąpić.
3: No to tak zaawansowana już informacja, ale nie no, kiedyś po prostu zgadaliśmy się na Instagramie, myśleliśmy, padł taki pomysł, trochę w formie żartu, trochę nie wiadomo, ale może kiedyś, zobaczymy.
2: Hiacynt, to jest twoje nowe wcielenie, właśnie powstało pewnie dlatego, że

0: byłby, żebyś już nie był mylony.
1: No tak, dokładnie, dokładnie. Hiacynt to jest grecki odpowiednik mojego imienia, czyli Jacka. No. Poza tym skojarzenie kwiatowe uznałem, że trzeba po prostu w tym pozostać jakoś, więc tak to wyszło, no.
0: Ale chwilę temu powiedziałeś mi, jakiś czas temu powiedziałeś mi, i to jest bardzo śmieszna zbieżność, że masz brata Maćka i Jacek Sienkiewicz też ma. I Jacek Sienkiewicz też ma brata Maćka.
1: Tak, dokładnie tak. Dowiedziałem się o tym jakoś w zeszłym roku. To jest jakiś błąd Matrixa, jest to bardzo ciekawe, po prostu chyba musimy z Maćkiem też zacząć robić muzykę.
0: A twój brat Maciek zajmuje się muzyką w jakikolwiek sposób?
1: Wiesz co, kiedyś grał, on w ogóle bo on jest 10 lat starszy ode mnie. Jak ja byłem mały, to on, pamiętam, miał taki zespół, gdzie grał na saksofonie. Interesuje się muzyką elektroniczną też. Nie wiem, no wiesz, zobaczymy, jak się to ułoży.
0: Bo z kolei brat Maćka, Jacka Sienkiewicza, Maciek, tamten Maciek Sienkiewicz, też zajmuje się muzyką, prowadzi wytwórnię, tak, zajmuje się muzyką elektroniczną. Jeśli chodzi o tę drogę, którą przeszedłeś od kwiatu jabłoni, powiedzmy od muzyki alternatywnej do DJ-owania, bo w historii jest bardzo wiele przykładów artystów grających na gitarach, grających w grupach rockowych, alternatywnych, którzy przechodzili do DJ-owania. Zazwyczaj ci artyści grywali muzykę techno. Ty akurat muzyki techno chyba nie grasz do końca.
1: Nie. No raczej minimal techno.
0: No właśnie, ale jak to się stało, że zainteresowałeś się DJ-owaniem?
1: Wiesz, to się działo równolegle mniej więcej, bo muzyką elektroniczną interesuję się od liceum, czyli już kilkanaście lat. Miałem kilka lat temu taki epizod, że grałem koncerty, takie live acty, gdzie miałem kilka syntezatorów podpiętych, drum maszynę, wszystko było podpięte do komputera, gdzie lupowałem rzeczy, nakładałem efekty i tak dalej. I bardzo mi się to podobało, ale z drugiej strony uznałem, że nie mam tyle czasu, żeby dobrze to dopracować, bo cały czas graliśmy z kwiatem. I uznałem, że chciałbym troszeczkę inaczej podejść do elektroniki, zostać DJ-em. I to, co też mi się bardzo podoba, i to wydaje mi się, że też dlatego muzycy często idą w tę stronę, to, że jako DJ musisz znać masę muzyki. I po prostu możesz zatonąć w tej ilości i to jest piękne, po prostu poznajesz masę nowej muzyki.
0: Ale jak toniesz w tej muzyce? Spędzasz dużo czasu na wyszukiwaniu kawałków, na digowaniu, na tym szperaniu tych wszystkich, tej przestrzeni. No teraz głównie się szpera w przestrzeni cyfrowej.
1: Tak, głównie tak. Chociaż ja ostatnio znalazłem sobie taki patent, że wpisuję jakieś hasła typu Deep House, Minimal Music i tak dalej na Allegro. Szukam płyt, które mi się podobają wizualnie i kupuję parę. I później przesłuchuję i często parę numerów tych płyt, która trafia później do mojego seta.
0: No właśnie, to w takim razie powiedz mi, ja wiem, co ty grasz, ale może powiedz naszym słuchaczom, jaki jest twój ulubiony sound? Co grasz jako DJ?
1: Głównie grałem takie transowe house'y. Tak mi się wydaje, też minimal techno, myślę, że można to nazwać. Zresztą jestem w ogóle ciekaw, jak ludzie będą nazywać to, co ja gram. Staram się teraz coraz więcej grać też w swojej produkcji, ale takimi moimi dużymi inspiracjami na początku, jak zaczynałem szukać, był na przykład duet Chiasmos, Radio Consoles, później się interesowałem mocno Maxem Cooperem, a teraz bardziej idę chyba w taki minimal house. Deep house.
0: Ja rozmawialiśmy też przed chwilą, ja powiedziałem ci, że ty w zasadzie mnie zainspirowałeś, bo powiedziałeś, że jesteś taką osobą świeżą na tej scenie, masz inne trochę spojrzenie. Ja mam nadzieję cię zaprosić, ja chciałbym cię bardzo zaprosić do zeznań świadka klubowego, bo ty będziesz miał to świeże, bardzo świeże spojrzenie na DJ-owanie, na całą scenę. Ale powiedz mi, jak wyglądają przygotowania twoje do setu? Czy ty przygotowujesz się w jakiś sposób, masz jakiś schemat, czy idziesz na freestyle? Często wśród młodych DJ-ów są tak, że ten set jest w jakimś sensie ułożony. No to jakby te freestyle'owe przychodzi z czasem. Jak jest u ciebie?
1: To zależy od imprezy,
0: no.
1: Bo na przykład teraz, jak powiem szczerze, jestem zestresowany trochę to tym moim dzisiejszym setem. Czy w zeszłym roku, jak grałem na Wisłoujściu, to przygotowałem sobie set mniej więcej po kolei, tylko w praktyce wychodzi tak, że w zasadzie w zależności od tego, jaka jest atmosfera, to ja później mocno modyfikuję to, co sobie ustaliłem.
0: No dobrze.
1: Ale gram czasami takie imprezy, zdarzyło mi się parę razy na przykład grać Silent Disco, gdzie gram po 3-4 godziny i wtedy no, to jest od początku do końca improwizacja, więc to bardzo zależy od tego, jak bardzo się stresuję i jak długi jest to set.
0: A pamiętasz ten pierwszy występ, bo od razu ja jak ciebie zobaczyłem na plakatach, od razu mówię, że wskoczyłeś na bardzo głęboką wodę, od razu zacząłeś grać na wielkich festiwalach.
1: Wiesz co, pierwszy set, jaki zagrałem w życiu, to był Hippiza Festival w Mielnie. Ja tam byłem po prostu przerywnikiem między zespołami, bo tam były dwie sceny i jak jeden zespół kończył grać, to wtedy była 15 minut na przypinkę i wtedy ja wchodziłem i grałem. I to było tak, że najpierw ja dostałem termin, a potem poszedłem na taki kurs w ogóle bycia DJ-em. Więc...

0: Na początku dostałem deadline, a później zacząłem się tego uczyć.
1: No dobrze, to teraz tak z perspektywy, to jest pytanie, na które chciałbym znać odpowiedź. Tak z perspektywy muzyka, artysty, który potrafi grać na instrumentach i osoby jeszcze świeżej, jak ocenisz trudność w skali od 1 do 10, trudność nauczenia się DJ-owania?
0: Wiesz co, w porównaniu do nauki instrumentu, myślę, że ten próg wejścia jest bardzo niski. Chodzi mi o ten moment, kiedy już się czujesz w miarę pewnie ze sprzętem, kiedy nie robisz jakichś dużych błędów, kiedy to dobrze brzmi, ale więc taki ten próg wejścia, porównując na przykład do skrzypiec, pocenił na 2. ale okazuje się, że im dalej w las, tym znacznie więcej możesz zrobić. I widzę, że ja jeszcze jestem gdzieś na początku tej drogi korzystania ze sprzętu, bo mamy teraz większą technologię, teraz bardziej rozbudowaną i można coraz więcej pracy twórczej włożyć w ogóle w miksowanie utworu.
1: Dobrze, a co u kwiatu jabłoni?
0: Wiesz co, teraz sobie robimy taką małą przerwę, znaczy małą. Pewnie będziemy tak z rok, dwa lata iść w nasze strony. Zakończyliśmy z przytupem, bo zagraliśmy teraz trasę orkiestrową, która się nazywa Przesilenie i w związku z tym wyszedł cały album. No i teraz robimy sobie przerwę. Moja siostra Kasia teraz robi karierę solową, bardziej tak, taką popową, mainstreamową. Ja poszedłem właśnie w elektronikę. Ale zdarzają się wyjątki, że gdzieś gościnnie wystąpimy, bo już są inne projekty, które trwają od lat, w których uczestniczymy. Na przykład jutro w Katowicach z Miłoszem będziemy grać pieśni.
1: No właśnie, byłem ciekawy, gdzie grasz jutro. Niedaleko w takim razie.
0: Tak, w Katowicach. Będziemy grać na stadionie. Wchodzimy na jeden numer tak naprawdę, bo my gościnnie uczestniczyliśmy w pierwszej płycie Miłosza, pieśni współczesne. No więc takie sytuacje się zdarzają, ale tak poza tym, no to będziemy grać po swojemu.
1: A dziś jak planujesz? Zamierzasz się zabawić, czy raczej po graniu lulu?
0: Nie, ja myślę, że ja nie zasnę. Że wiesz, że ja potrzebuję też ochłonąć po tym graniu. Minus jest taki, że jutro o 9.30 mam próbę dźwięku.
1: No tak, ojej.
0: Ale wiesz co, nie myślę, że po prostu będę się bawił dopóki mogę, a najwyżej odeśpię później już po próbie.
1: No dobra, to jeszcze ostatnie pytanie, bardzo mi się podoba to pytanie. Nie zadawałem tego pytania DJ-om i artystom. Tańczysz?
0: Oczywiście, że tak.
1: O,
0: tak.
1: I to się chwali.
0: Ja słuchaj, w ogóle chodzę na zajęcia z tańca, akurat trafiłeś.
1: O proszę.
0: Tańczę taki swingowy taniec, szak. To jest jeszcze inna muza w ogóle, więc ja lubię muzykę w każdym wydaniu.
1: Jacek Hyacinth był dziś moim gościem. Dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że zobaczymy się, po mojej audycji zobaczymy się gdzieś tam na dance floorze, a na pewno wpadnę do Ciebie na Twój set.
0: Zapraszam, dziękuję.
1: 22. scena Karnal.
0: Tak jest.
1: Dzięki.
0: Dzięki.

0: Nie mam przy sobie playlisty, ale to nagranie to zapewne Folkness i Heroes. Tam byli wymienieni herosi duetu Folkness. Duet Folkness jutro pojawi się także w naszym studiu, ale także pojawi się na scenie Carnal Stage. A ja muszę powiedzieć, że woreczki zbliżają ludzi. Tu mamy takie woreczki, które się wrzuca do takiej naszej, no takie urządzenie, które jest bardzo interesującą zabawą. I dzięki tym woreczkom poznałem dwóch wspaniałych festiwalowiczy. Panowie, jak się nazywacie? Przepraszam, przedstawcie się proszę bardzo.
1: Dzień dobry, nazywam się Artiom.
2: Miło mi, Mikołaj.
0: Mikołaj, Artiom, miło was widzieć w naszym studiu. Co was przyciągnęło na festiwal Carbon Silesia? Pierwszy raz jesteście

0: na festiwalu Carbon Silesia?
1: Tak, jesteśmy pierwszy raz głównie znajomi, ze względu na to, że spotykamy tutaj wielu naszych znajomych, zarazem przyszliśmy tutaj z nimi, więc przyszliśmy się po prostu bawić, zobaczyć co jest, posłuchać muzyki.
0: A co was, czy przyciągnęła was konkretna muzyka, czy jesteście zainteresowani w ogóle atmosferą festiwalową?
2: W sumie mi się podoba ta muzyka, która teraz leci, jest takie lekkie techno i naprawdę nie miałem jakichś oczekiwań, ale bardzo mi się podoba, co się dzieje w obecnej chwili.
0: Mamy tu chwilowe problemy, ale za chwilę zostaną te problemy rozwiązane. A macie jakichś artystów, których chcielibyście dziś usłyszeć na festiwalu Carbon Silesia?
2: Ja bym chciał naprawdę usłyszeć Skalpela.
0: To jutro.
2: A, niestety to nie.
0: Zostajecie tylko dziś?
2: Tak, niestety jesteśmy tylko dzisiaj.
0: A dziś? Trzy artyści?
3: Jesteśmy otwarci na propozycje.
1: Nie wiemy, nad czym jeszcze przystaniemy. Jest kilka scen, więc na pewno wszystkie je zwiedzimy.
0: A ty, Artem, przyjechałeś z Ukrainy czy z Białorusi?
2: Ja jestem z Ukrainy, tak.
0: Skąd dokładnie?
2: Z Kijowa.
0: Kijowska scena klubowa jest bardzo, bardzo mocna i bardzo ciekawa, to tylko dodam. Dziś, jeśli miałbym was zachęcić do czegokolwiek, do jakichś artystów, to ja proponuję posłuchać Sofię Kurtesis o godzinie 2:30 na scenie Carnal Stage. To będzie bardzo ciekawa mieszanka i techno zapewne, i muzyki house. Także Axel Baumann. No i oczywiście wszyscy DJ-e są bardzo interesujący. Też Hyacintha, czyli gościa, który pojawił się u mnie chwilę wcześniej. Także polecam w ogóle wszystkie sceny. No szkoda, że nie zostajecie jutro. Życzę wam miłej zabawy.
1: Dziękujemy bardzo.

0: baby, aha. Czekałem
1: się, wreszcie doczekałem. Julia Rower jest ze mną w naszym czwórkowym studiu. Cześć. I
2: tak jestem,
1: wypatrywałem, słuchałem jednym uchem, bo nasz namiot jest bardzo blisko sceny głównej.
2: Wy tu macie w ogóle mega ciężko. Z jednej strony tutaj ten, tutaj z drugiej.
1: Nie chcę powiedzieć, że hałasowałaś.
2: Już mi tak powiedziałeś. Przyszłam i mówię, ale hałasowałaś. Mówię, no dzięki. Dzięki, Bert.
1: Nie, świetnie, bo...
2: nie słyszałeś.
1: Dobrze. Julia Rower, połowa duetu Bliski. Zachęcam do odsłuchania 12 cali na godzinę.
2: Tak, grałyśmy seci.
1: Tak, zareklamujmy od razu.
2: Ale dzisiaj śpiewałam koncert.
1: No właśnie.
2: Ale reklamuję, posłuchajcie.
1: Tak, to był pierwszy koncert od w tym roku chyba, prawda?
2: To był pierwszy koncert od zeszłego sezonu i to w ogóle jest pierwszy koncert, który zagrałam w tym sezonie. Pierwszy i ostatni, bo ten sezon sobie postanowiłam, że to jest typowo sezon DJ-ski i ten sezon będzie tylko Bliski i ewentualnie Rower jako DJ-ka, więc to jest jeden jedyny koncert.
1: Ja mam taką kategorię sobie wymyśliłem, że oceniam imprezy pod względem energetycznym od 1 do 10. Ile byś dała dziś?
2: Kurczę, no co można ocenić na imprezie, jak to jest dopiero początek imprezy, więc
1: no tak,
2: to jest takie, wiesz...
1: Grałyście na początku oczywiście, pewnie
2: graliśmy na początku, ale energię początkową oceniam na 8.
1: O, i to mi się podoba.
2: Wiesz co, 7. Mhm. 7, zawsze mogło być lepiej, 7.
1: No dobrze. Dobrze, to jakie emocje ci towarzyszyły podczas tego występu? Pierwszy występ od roku.
2: No tak.
1: Nerwy, jakie są te nerwy właśnie?
2: Kurczę, na początku w ogóle nawet dzisiaj jedliśmy z chłopakami obiad i ja zawsze miałam wcześniej tak, przed koncertami w zeszłym roku, w sensie w sezonie zeszłym, jak graliśmy, bo wydaliśmy tę epkę i graliśmy bardzo dużo koncertów na różnych festiwalach, na Offie, na Tauronie, na Fusion w Niemczech i przed każdym koncertem ja w ogóle miałam ścisk żołądka taki, że ja nic nie mogłam jeść i dopiero jadłam po koncercie. I dzisiaj pierwszy raz zjadłam i chłopacy siedzą ze mną i mówią, wow, ty jesz. Więc miałam takie, okej, chyba się nie stresuję. Ale przyszło co do czego, to się zestresowałam. Ale chyba zawsze musi być ten stres. Myślę, że to taki fajny stres, motywujący.
1: No tak, to ja wiem, jaki to jest stres. To jest stres motywujący.
2: To jest stres motywujący. A

0: Ale jeśli w kategoriach DJ-skich możemy powiedzieć, że no, wpadka taka, że tam nie wiem, bity się rozjechały, tak? No to jaka może być wpadka w przypadku grania koncertowego?
1: Miałam pierwsza w życiu wpadkę, no. To była moja dzisiaj, zapomniałam tekstu. Rozumiesz to? O. I ja zapomniałam tekstu.
0: No i co się wtedy robi?
1: No nic, no sobie tańczyłam. I myślałam, że Gawron ten zagra Fru, który gra na syntezatorach u nas. Mówię, o, pewnie zagra solówkę, ale on chyba też był zdezorientowany, że to się dzieje, ale nikt się nie szczaił.
0: No właśnie, no o to chodzi, że często przy tych błędach tak naprawdę nikt nie wie, bo to zawsze może być twoja interpretacja danego dnia, prawda?
1: Nie? To była moja interpretacja, nie odzywać się. Nie, no, pierwszy raz tak miałam i mnie to zbiło strasznie z pantałyku, aczkolwiek wybrnę jakoś, ale zbiło mnie to z pantałyku. Ale myślę, że to dlatego, że też przez dłuższy czas nie grałam tych koncertów, więc po prostu jakoś tak wyszłam chyba z wprawy. Ale myślę, że energetycznie i w ogóle było super.
0: Czyli to był jedyny koncert w tym roku Julii Rower.
1: Tak. Tak, no bo ja po prostu zbieram siły i cały czas nagrywam nowe rzeczy, więc już po prostu pomyślałam, że w tym sezonie nie chcę grać za dużo tych koncertów, bo chcę zrobić miejsce na przyszły sezon, gdzie już wydam nowe rzeczy i będzie świeżo.
0: Mm-hmm. No i dobrze, co tam tak ciekawego? Może zdradzić, uchyl jakiś rąbek tajemnicy.
1: Nic
0: co tam?
1: Nie uchylę.
0: No dobra.
1: Dzisiaj milczę,
0: powiedziałam,
1: że dzisiaj milczę.
0: Później?
1: Że się za dużo nie odzywam. Nie. Nawet nie zaśpiewałam, to nic nie mówię. Nie.
0: No dobrze, ale nie zabawisz z nami zbyt długo dziś, ponieważ jutro jedziesz.
1: Dzisiaj jadę.
0: Dzisiaj
1: jedziesz. Za chwilę jedziemy, a jadę dlatego, bo gramy z Bliskis właśnie jutro na Jasnej.
0: Jest to naprawdę, nie.
1: Zapraszam,
0: ja nie wierzę.
1: I Karusy, których dobrze znasz, mają jutro release party. W ogóle robię promocję innej imprezy, ale mają jutro release party swojej płyty, właśnie debiutanckiej, na Jasnej i my gramy tam od czwartej do końca.
0: Czekaj, grasz od czwartej do końca, a już o północy w piątek już jedziesz, żeby od czwartej do końca, z soboty na niedzielę grasz od czwartej do...
1: Tak. No jutro muszę posprzątać.
0: Oj, dobrze. Dobra, to jeszcze pytanie, gdzie będziesz grała w tym roku jako Bliskis, bo jako Julia Rower to wiemy, że nie. Na jakich festiwalach?
1: No będziemy grały na Audio River, będziemy grały, co, grałyśmy na Tauronie, będziemy grały, gdzie my jeszcze będziemy grały? Ale teraz mi zadałeś pytanie, muszę odpalić kalendarz. Nie wiem.
0: Ale dużo się będzie działo, prawda?
1: No dużo, właśnie mamy bardzo dużo tych grań i się pogubiłam. Gramy na Splocie Słonecznym za tydzień,
0: no tak.
1: Teraz na Jasnej. Czy na jakichś jeszcze festiwalach? Mm-hmm. Nie wiem. Nie, gramy na Audio River.
0: No dobrze,
1: muszę odpalić. Mam odpalić kalendarz?
0: Nie, to na twoim socialach każdy znajdzie, prawda?
1: Ale przypał, ja powinnam mieć wszystko w jednym paluszku, teraz to wiedzisz.
0: Nie musisz wszystkiego wiedzieć.
1: Poczekaj. Proszę bardzo. Gramy na Wisłouściu w moje urodziny. Zapomniałam.
0: No
1: ja mam urodziny.
0: Ja powinien powiedzieć, bo pamiętam, że gracie na Wisłouściu.
1: No właśnie.
0: Dobrze.
1: Gramy na Wisłouściu i wtedy obchodzę urodziny.
0: No dobrze. Moja droga, tak.
1: I na Fanfary Festiwal teraz widzę. No widzisz.
0: No, dzieje się bardzo dużo. Bardzo się
1: dużo
0: cieszę,
1: się
0: dzieje się bardzo dużo. Ale w przyszłym roku już zapytam, mamy szansę usłyszeć ciebie znowu w wydaniu koncertowym juliorowerowym.
1: Juliorowerowym, tak. Mam nadzieję, że będą nas bukowały festiwale, że im się spodoba nowy materiał.
0: No dobrze, ja też czekam na ten nowy materiał. Pamiętaj, więc znasz mój adres, więc czekam.
1: Bardzo chciała przyjść na secik do 12 cali jako rower.
0: No dobrze, ale ustaliliśmy, że przyjdziesz.
1: W innym odkryciu.
0: Ustaliliśmy, dobrze. Teraz po antenie, ty mi zdradzisz swoje tajemnice, a ja cię dokuję. Dobra, żarciki. Julia, dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki wielkie.
0: No i co, widzimy się niebawem, tak?
1: No widzimy się niebawem, słyszymy się i dziękuję za zaproszenie.
0: No pewnie, zawsze. Dzięki.
1: Pa!

0: W naszym czwórkowym studiu na festiwalu Carbon Silesia ze mną Borys, czyli Sam Guest, który już dziś wystąpi na scenie Jungle Stage.
1: Tak jest.
0: Cześć Borys. Borysa mogliście usłyszeć i możecie wciąż usłyszeć w naszej audycji 12 cali na godzinę. Grałeś jakiś czas temu.
1: Tak jest, zgadza się.
0: Borys, producent i DJ, bardzo dobry producent i bardzo się cieszę, że zagrasz na festiwalu. I wiesz, że grasz na bardzo dobrym sound systemie?
1: Tak. Czytałem, Nowik mi opowiadał, jeszcze nie słyszałem go, ale na pewno usłyszę i poczuję zaraz.
0: Tak, poczuję zaraz. 23, czyli za godzinę z kawałkiem pojawisz się na scenie. Jesteś przygotowany? Chyba mentalnie, tak. Muzycznie.
1: Chyba tak. No wiesz, zawsze to jest tak, że nie da się przygotować w 100% do DJ seta. Nie?
0: No dobra, to zadam pytanie tak. Wysłałeś mi kiedyś mnóstwo numerów. Naprawdę jesteś bardzo płodnym artystą, który tworzy bardzo dużo świetnej muzyki. Czy dziś ten set, twój set, będzie oparty głównie na twoich produkcjach, czy będą to różne utwory?
1: To będą różne utwory. I raczej może zagram jeden utwór, który jest już wypuszczony, ale chcę potestować parę unreleasów dzisiaj.
0: To bardzo dobra metoda jest na dobrym festiwalu i na dobrym sound systemie przede wszystkim. Ale przygotowałeś sobie tak, że sobie ułożyłeś ten set, czy raczej to jest taki, że to będziesz sobie freestyle'ował?
1: Ułożyłem sobie, ale wiesz jak to jest, w sensie układasz seta i potem w połowie jesteś jak to chyba nie działa, nie? I zaczynasz po prostu przeszukiwać pendrive'a i szukać kawałków.
0: Byłeś u mnie, nie pamiętam, to było chyba początek roku, jak dobrze pamiętam. A nie, może w ubiegłym roku to było.
1: W ubiegłym roku, no.
0: No właśnie, od tamtego czasu ile produkcji stworzyłeś?
1: Jedną epkę.

0: która miała 4 traki, ją wypuściłem. Jedną epkę dubową, która też chyba miała 4 albo 5 traków. No i masa unreleasów, które po prostu trzymam gdzieś w szufladzie na SoundCloudzie, w prywatnych.
1: A nastawiasz się na zabawę dziś, czy to będzie raczej set i do spania?
0: Wiesz co? Coś pomiędzy. Na pewno zostanę jeszcze chwilkę dłużej, ale no jutro moja dziewczyna chyba wraca, więc muszę trochę ogarnąć mieszkanie, więc nie mogę być w beznadziejnym stanie.
1: No nie, no jesteś w końcu na festiwalu raz na jakiś czas. Warto zakręcić kopytkiem, jak mówił mój kolega Robert Dinne.
0: Piękne.
1: Ale chcesz kogoś zobaczyć z tego line-upu, który dziś mamy?
0: Wiesz co? Kurczę, dzisiaj gra Axel Bowman?
1: Zostawiam ci go. Czyli Axel Bowman.
0: O pierwszej, kurczę. A ja kończę północ 30 na Axel Bowmana. Strasznie go lubiłem w liceum. Był taki traczek właśnie Purple Drink, który po prostu słuchałem na okrągło. Taki chillowy. Nie wiem, czy wtedy istniał już Lofi House, ale to wtedy były jakieś takie początki Lofi House'u. Mm-hmm.
1: A ty zagrasz techno? Mocne techno. Jakie techno? Jest techno?
0: Nie, wiesz co? Mam coś na pograniczu dzisiaj UK garażu, techno i latinowych rzeczy, ale jakby bardziej się pochylam w stronę właśnie jakby Wielkiej Brytanii i UK-owej muzy, ale tanecznej. Mm-hmm. Muzy taneczna, basowa, garażowa.
1: Borys, musimy kończyć z bólem, bo bardzo fajnie mi się z wami tu wszystkimi rozmawia. Jutro kolejna odsłona naszej audycji z festiwalu Carbon Silesia i jutro pojawi się między innymi, jutro poprowadzi audycję, w ogóle powinienem dodać, Cougar. Jutro pojawi się Skalpel, Mr. Lex, pojawi się Ross Addiction, a także polski house'owy duet Folkness. Czekam z niecierpliwością na to jutrzejsze spotkanie, a dziś będzie się działo bardzo dużo. Ja powoli kończę i zamieniam się w tancerza. Borys Sam Guest był moim gościem. Nazywam się Norbert Bożen, DJ Bert. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czas na kolejny koncert w czwórce. W poniedziałek na naszej scenie wystąpi laureat konkursu Będzie Głośno. Stany Pośrednie. Postpunkowy zespół ze Szczecina.
2: Może znaleźć mnie. Może znaleźć mnie. Może znaleźć.
1: Ich muzyka łączy surowość z chłodną melodią zimnej fali i emocjonalną szczerością współczesnej alternatywy. Startujemy punktualnie o godzinie 18 w poniedziałek 22 czerwca. Odpalajcie czwórkę, bo będzie głośno.
0: Autopromocja.
3: Tu czwórka Polskie Radio.
0: Tu czwórka Polskie Radio.

0: słuchasz 12 cali na godzinę.
1: Dziś w 12 calach słuchamy setu Barta Endera, czyli Bartka Skolimowskiego, DJ-a, producenta związanego z warszawską sceną klubową, byłego rezydenta K-Baru po Wiśle. Bart Ender to także booker Monkey Love, także szef wytwórni Monkey Love Selection, to jest wytwórnia, która właśnie powstała, oraz współzałożyciel Disappointment, kolektywu i cyklu wydarzeń promujących eklektyczne brzmienia i wspierających lokalnych artystów. Jego selekcja to różne odcienie muzyki house, ale także acid, breakbeat, elektro i muzyka basowa. W setach, jak sam mówi, stawia na napięcie i nieoczywiste zwroty, łącząc klubową energię z dziwnymi detalami, psychodelicznym nerwem i strukturami, które nie zamykają się w jednym schemacie. Tak o swoim stylu mówi Bart Ender, mój dzisiejszy gość w 12 calach na godzinę. Zapraszam do słuchania.
0: 12 cali na godzinę.
2: 12 cali na godzinę.

processing unit.

0: Furka, rádio i podcast.
1: Psychika tu rozbita, szkło leży i wdycha, jak z glo wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan. Ma, oni jak małpy w zoo, są w tym doprawny bro. Dostaniesz z banki splot, Zinedine Zidane. I nie muszę wracać znów na dno.

0: będzie koniec świata. Koniec świata. Bo to będzie koniec świata.
1: Koniec świata. Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka. Polskie Radio. Gramy.

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy naszą historię od nowa.

0: kali out, przyrop, fajban i lof. Czasem na początku drogi po godzinach gonisz szans. Wchodzi ci to w krew, albo wiesz, że nie ma szans. Nie zrozumiesz o nie, jak nie jesteś jednym z nas.
1: Komuś zawiesił w caw,
0: ktoś przewalił grube ryby, uciekł stąd i zmienił twarz. Ten czas minął bezpowrotnie, z groźną miną wilcy, bo zelała w oknie. W deszczu moknie miasto rapu, miasto przestępstw. Nie wiem jak długo, ale

0: Čtvorka, rádio i podcast.
1: Yeah.

0: Długo mnie nie było, nie?
1: Aha. 2-0, 2-0.
0: Aha. Numer raz zawsze spoko. Siemanko, jestem.

miejscu posady w geometrii. Plus te złote zasady zapisane w geometrii. Dromek z MC, różne stropy, są fasady w geometrii. Plus te złote zasady.

0: zamek zemsty, różne stropy są fasady, złona pętli. Plus te złote zasady zapisane w geometrii. Dromek zemsty, różne stropy są fasady, złona pętli. Plus te złote zasady zapisane w geometrii.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.